0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Precyzyjna diagnostyka, wysoka specjalizacja, nowoczesna technologia. Czego nie potrafi dzisiaj współczesna medycyna? Co mogą jej jeszcze zaoferować dzisiejsi patroni, bracia Kosma i Damian, lekarze z końca III wieku? Z całą pewnością ci dwaj święci, pochodzący prawdopodobnie z Arabii i mający mocne chrześcijańskie korzenie, nie nauczą dzisiejszych doktorów, jak skutecznie leczyć ludzi. Ale wciąż mogą być jeszcze inspiracją, gdy chodzi o podejście do chorego. Praktykowali w Cylicji, służyli zarówno chrześcijanom, jak i poganom. Ich posługa wśród tych ostatnich owocowała nie tylko powrotem do zdrowia, ale także licznymi nawróceniami. Odznaczali się niezwykłą sumiennością i serdecznością. W szczególny sposób zajmowali się biednymi. Wszystkie życiorysy wspólnie podkreślają, że za swoje usługi nie pobierali zapłaty. Uważali, że wszystko mają od Boga i należy to do Boga i do Jego stworzeń. Z całą pewnością nie brakowało wtedy ludzi, którzy takie podejście do wyuczonego, trudnego zawodu medyka traktowali jako zwykłe psucie rynku. Jednak Kosma i Damian ponieśli śmierć męczeńską nie z ręki swoich kolegów po fachu, tylko pogan w czasie prześladowań za cesarza Dioklecjana. Prawdopodobnie byli to ci poganie, którzy nigdy nie zapadli na zdrowiu, a więc nigdy nie trafili pod opiekę świętych Kosmy i Damiana. Ale pewności w tym względzie mieć nie możemy. W końcu przecież Jezusa na Golgotę odprowadzali ci sami ludzie, którzy kilka dni wcześniej radośnie witali Go wjeżdżającego do Jerozolimy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale. Podróżować, zwiedzać

zabija kota. Fascynujący z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Charakter kształtowany jest przez myśli, które człowiek pielęgnuje w samotności. Cywilizacja formuje się natomiast w oparciu o myśli, które wypowiadamy do bliźnich.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus dokonuje cudów dla wszystkich, ale tylko swoim uczniom zdradza swoje sekrety. Można być obserwatorem chrześcijaństwa, a można iść za Chrystusem jako uczeń na dobre i na złe. Można siedzieć na trybunie i być recenzentem Jezusa i Jego Kościoła, a można wziąć swój krzyż i naśladować Pana, nawet jeśli nie wszystko się rozumie. Kim jestem? Tak zwanym niedzielnym katolikiem czy uczniem Chrystusa?

0: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie dotyczy żalu za grzechy. Co zrobić, jeśli przygotowujemy się do spowiedzi, chcemy przystąpić do sakramentu, ale niektórych naszych grzechów, a być może i wszystkich, nie żałujemy? Co wtedy zrobić, jeżeli tego żalu za grzechy nie ma?
2: Najpierw warto wyjaśnić, że żal za grzechy nie musi oznaczać jakiegoś silnego smutku, to znaczy takiego związanego z emocjami, czy też jakiegoś emocjonalnego wstrząsu, czy czegoś podobnego, bo w języku Kościoła żal za grzechy jest przede wszystkim decyzją sumienia, to znaczy ja uznaję, że zrobiłem coś złego, nie chcę tego usprawiedliwiać i pragnę z Bożą pomocą, z łaską Bożą to postępowanie swoje zmienić. Można więc nie odczuwać takiego fizycznego, emocjonalnego smutku, a jednak szczerze za swoje grzechy żałować. Przykładowo może ktoś powiedzieć, że nie ma takich emocji w sobie, ale widzi, że jego słowa czy jakieś konkretne czyny ranią drugiego człowieka i nie chce tak postępować. No i taka postawa może być autentycznym początkiem nawrócenia. Kościół mówi nam jeszcze w katechizmie Kościoła katolickiego między innymi o takim zjawisku jak żal niedoskonały, który rodzi się na przykład ze świadomości zła danego grzechu albo też i z obawy przed konsekwencjami tego grzechu. I on również może prowadzić człowieka do otrzymania przebaczenia w sakramencie pokuty. Jeżeli żalu rzeczywiście brakuje, warto przed spowiedzią spokojnie jakoś tak się pomodlić, poprosić Pana Boga o to, żebyśmy żałowali za te grzechy, zobaczyć w ogóle zło, które się dokonało i poprosić Pana Jezusa o takie pragnienie przemiany. Można też powiedzieć spowiednikowi o tej trudności, natomiast na pewno warto pamiętać o tym, że szczerość jest znacznie lepsza niż jakieś udawanie uczuć, których nie ma po prostu. Natomiast problem pojawia się wtedy, gdy człowiek nie tylko, że niczego nie czuje, ale także świadomie uważa, że nie zrobił nic złego i nie zamierza podejmować żadnej próby zmiany, postępować dalej tak samo. No to wówczas brakuje nam tego istotnego elementu nawrócenia i takiego elementu, który jest potrzebny do rozgrzeszenia. No i też można o tym porozmawiać uczciwie ze spowiednikiem, dlatego że ta rozmowa może nas doprowadzić do tego, że uznamy faktycznie nasz grzech i jakieś tam postanowienie poprawy zrobimy. Ono nie jest też obietnicą, że nigdy już więcej nie upadniemy i nie będziemy grzeszyć, to tak nie jest, ale to postanowienie poprawy związane też z żalem za grzechy jest taką uczciwą decyzją człowieka, że chce podjąć walkę, że wie jaka jest jego słabość, ale jednocześnie będzie starał się z nią walczyć, co też prowadzi w jakiś sposób do żalu za grzechy i do tego, że możemy się potem szczerze wyspowiadać.
0: Zapytaj księdza. Radio Emaus. Dobre radio.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Nieważne, czy jesteście już w drodze, czy dopiero przy pierwszej kawie. Dobrze, że spotykamy się właśnie tutaj. Kamil Taranek, dzień dobry. Zapraszam na poradny program Radia Emaus w sobotę 26 września.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn człowiecze będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie.
2: Nieprzerwanie zmieniają się w naszym życiu niczym pory roku, okresy łatwiejsze i trudniejsze. Jedna z podstawowych zasad życia duchowego uczy, żeby doświadczając jednego z nich, nie zapominać o drugim. Latem gromadzi się zapasy, by zimą czerpać ze smaków lata. Podobnie w przyjemnym czasie warto przygotowywać się na czas trudniejszy, a w smutku żywić się nadzieją. Dzięki temu nasz trud będzie lżejszy, a radość dojrzalsza. Pomyśl, jaki czas przeżywam teraz? Czy gromadzę w sobie wdzięczność?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: 24 po 8. Badania pokazują, że sama długość snu to za mało, aby czuć się wypoczętym. Kluczowa może być za to regularność, kładzenie się do łóżka i wstawanie o podobnych porach każdego dnia. Spanie już o 2 godziny dłużej w sobotę przesuwa zegar biologiczny w taki sam sposób, jak lot przez 2 strefy czasowe. Wychodzi na to, że najtańsze biuro podróży świata to nasze łóżka w sobotę rano.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach. Jak niszczą zdrowie i relacje. Jak trudna jest walka o wolność. I jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
5: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Radio Emaus zespół ABBA. Na początku tygodnia policjanci z Jarocina zostali wezwani do jednego z lombardów. Zgłoszenia dokonał mężczyzna, który odnalazł tam rzeczy skradzione w należącej do niego firmie. Policjanci dość szybko ustalili, że kradzieży dokonał pracownik firmy, który w lombardzie zostawił młot wyburzeniowy i pilarkę o łącznej wartości 1000 złotych. Tym samym pracownikiem miesiąca raczej nie zostanie, chyba że we wspomnianym lombardzie.

0: Wielkopolsce. Sezon na grzyby trwa w najlepsze. Specjaliści z nadleśnictw podkreślają, że ciepłe i wilgotne warunki pogodowe są wymarzone dla rozwoju grzybów. Dzięki temu amatorzy leśnych wędrówek mogą liczyć na bogate zbiory. Podpowiem więc kilka kierunków, gdzie można trafić na niezłe okazy borowików czy podgrzybków. Z Poznania warto wybrać się na grzyby na przykład do Puszczy Noteckiej. Dobrze pojechać także do lasów w okolicach Nowego Tomyśla czy Miedzichowa, albo wybrać się w pobliże Ostrolesia w powiecie szamotulskim. Aby wasz koszyk zapełnił się grzybami, można także porozglądać się w lesie w okolicy Ludwikowa w powiecie poznańskim. A jeżeli wrócicie z pustym koszykiem, zawsze możecie powiedzieć, że chodziło o spacer.
1: Radio Emaus.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Czyta lektor AI.

0: Rozpoczynamy nową godzinę, więc sprawdźmy, co w pogodzie. Minęła dziewiąta.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Sobotę zaczynamy w chłodniejszym wydaniu, bo w tej chwili w Poznaniu, Lesznie, Nowym Tomyślu i Śremie jest od 9 do 10 stopni. Ale w ciągu dnia zrobi się cieplej i temperatury wzrosną do 20 stopni. Za chmur będą wyglądać przejaśnienia, a ciśnienie jest lekko podwyższone. Biometr w tym momencie mamy umiarkowany, więc osoby wrażliwe na pogodę mogą dziś odczuwać jej wpływ na samopoczucie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Za nami zespół Savage Garden. Tak brzmi dobra muzyka w Radiu Emaus. Fajnie, jeżeli pozostaniecie z nami na dobrej fali, bo za moment pojawi się kolejna gwiazda, tym razem polskiej sceny muzycznej. W waszych głośnikach usłyszycie Sylwię Grzeszczak. Yeah.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Charakter kształtowany jest przez myśli, które człowiek pielęgnuje w samotności. Cywilizacja formuje się natomiast w oparciu o myśli, które wypowiadamy do bliźnich.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Przeglądam prasę i w jednej z gazet znalazłem artykuł, który nie napawa optymizmem w kwestii cen paliw. Nagłówek brzmi: jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Według analityków cena popularnej benzyny 95 przekroczy 8 zł za litr, a z kolei cena litra oleju napędowego zbliży się na wielu stacjach do 9 zł i 29 groszy. Teraz już wiem, po co jest papier przy dystrybutorach. Na otarcie łez.

0: Polsce z internetu korzysta regularnie prawie 30 milionów osób, co stanowi ogromną większość populacji. Jeżeli więc prawie wszyscy mamy swobodny dostęp do sieci, to gorąco zachęcam Was do odwiedzenia strony internetowej naszej stacji radioemaus.pl. Znajdziecie tam naszą ramówkę, audycje, aktualności i rozmowy z naszymi gośćmi. Zajrzyjcie też do mediów społecznościowych Radia Emaus na Facebooku i Instagramie. Tam łatwo być z nami na bieżąco.
1: Radio Emaus.

Ciekawych danych dostarcza internet. Ponad 72% wypadków na polskich drogach w 2025 roku spowodowała jedna grupa kierowców, a byli to konkretnie mężczyźni. Analitycy przeliczyli liczbę wypadków w ramach każdej kategorii wiekowej i doszli do wniosku, że największe ryzyko za kółkiem stwarzają młodzi ludzie w wieku od 18 do 24 lat. Czasem tak jest, że najpierw ktoś kupi samochód, a dopiero później poznaje zasady ruchu drogowego. A my sprawdźmy, czy bezwypadkowo i bezkolizyjnie jeździ się po wielkopolskich drogach. W tej chwili w Poznaniu więcej aut na Podkacie na rondzie Kaponiera i rondzie Rataje. W Lesznie delikatnie korkuje się przejazd ulicą Grota Roweckiego w stronę skrzyżowania z ulicą Cypriana Kamila Norwida, a w Śremie jest ciaśniej od Kielickiego w kierunku ronda Świętego Jana Pawła II.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Jeżeli ktoś chciał spojrzeć na zegarek, aby zobaczyć, która godzina, to ja zrobiłem to szybciej i policzyłem, że do 10 już tylko niecałe 6 minut.

0: Zegar właśnie dał nam kolejne 60 minut. Jest 10.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: W Poznaniu i Lesznie już widać promienie słońca, a podobno w Nowym Tomyślu chmur jest na razie więcej. Można więc powiedzieć, że Nowy Tomyśl na swoje przejaśnienia jeszcze czeka. O 10 poranek w Wielkopolsce wciąż jest rześki, ale sobota ma jeszcze sporo ciepła w zanadrzu. Na dziś synoptycy przewidują w najcieplejszym momencie dnia 20 stopni na plusie, więc warto wybrać się na spacer. Tym bardziej, że wiatr wieje bardzo lekko, a i tak jakość powietrza jest dobra.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Kalendarz wskazuje, że mamy sobotę, 26 dzień września. Słońce w Poznaniu wstało o godzinie 6:45, a zajdzie 18 minut przed 19. Tym samym dzień będzie trwał 11 godzin i 57 minut. Dziś z kwiatami idziemy do Damiana, Justyny i Cypriana. A w tę sobotę z nietypowych świąt obchodzimy ogólnopolski Dzień Aptekarza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Precyzyjna diagnostyka, wysoka specjalizacja, nowoczesna technologia. Czego nie potrafi dzisiaj współczesna medycyna? Co mogą jej jeszcze zaoferować dzisiejsi patroni, bracia Kosma i Damian, lekarze z końca III wieku? Z całą pewnością ci dwaj święci, pochodzący prawdopodobnie z Arabii i mający mocne chrześcijańskie korzenie, nie nauczą dzisiejszych doktorów, jak skutecznie leczyć ludzi. Ale wciąż mogą być jeszcze inspiracją, gdy chodzi o podejście do chorego. Praktykowali w Cylicji, służyli zarówno chrześcijanom, jak i poganom. Ich posługa wśród tych ostatnich owocowała nie tylko powrotem do zdrowia, ale także licznymi nawróceniami. Odznaczali się niezwykłą sumiennością i serdecznością. W szczególny sposób zajmowali się biednymi. Wszystkie życiorysy wspólnie podkreślają, że za swoje usługi nie pobierali zapłaty. Uważali, że wszystko mają od Boga i należy to do Boga i do Jego stworzeń. Z całą pewnością nie brakowało wtedy ludzi, którzy takie podejście do wyuczonego, trudnego zawodu medyka traktowali jako zwykłe psucie rynku. Jednak Kosma i Damian ponieśli śmierć męczeńską nie z ręki swoich kolegów po fachu, tylko pogan w czasie prześladowań za cesarza Dioklecjana. Prawdopodobnie byli to ci poganie, którzy nigdy nie zapadli na zdrowiu, a więc nigdy nie trafili pod opiekę świętych Kosmy i Damiana. Ale pewności w tym względzie mieć nie możemy. W końcu przecież Jezusa na Golgotę odprowadzali ci sami ludzie, którzy kilka dni wcześniej radośnie witali Go wjeżdżającego do Jerozolimy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: kuchni podobno najpierw je się oczami. W radiu trzeba zdać się na wyobraźnię. Niebawem przekonamy się, co dobrego przygotował dziś Maciej Gładysz w programie Gładkie Gotowanie. Ta audycja w Radiu Jama już o 10.30 i mogę dodać od siebie, że wtedy muzykę na chwilę doprawimy czymś kulinarnym.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: W tej reklamie wykorzystano głos wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy. 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Gładkie gotowanie. Zapraszam Maciej Gładysz.
9: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne gładkie gotowanie. Cukinie czy kabaczek? Które z tych warzyw jest lepsze, smaczniejsze i zdrowsze? Czy cukinia faktycznie lepiej nadaje się na lecze i rumiane placuszki? A z kabaczków przygotujemy pyszniejsze marynaty na zimę? Te pytania, szczególnie teraz w sezonie, pojawiają się w wielu polskich domach i towarzyszą nam podczas zakupów w warzywniakach czy na targowiskach. I nawet najbardziej wytrawni działkowcy mają problem z odróżnieniem tych warzyw. Niektórzy twierdzą, że warzywa te różnią się wielkością i smakiem. Cukinia ma być mniejsza i słodsza. Inni przekonują, że kabaczek jest zielony i kształtem przypominający kij baseballowy, a cukinia jest żółta. Jeszcze inni, że jest dokładnie na odwrót. Jaka jest zatem prawda? Otóż kabaczek i cukinia to jedno i to samo warzywo. Kabaczek to po prostu odmiana dyni zwyczajnej. Wyselekcjonowano ją we Włoszech i stąd pierwotna nazwa cukinia od włoskiego słowa cukinia, czyli mała dynia. W różnych regionach Polski przyjęły się różne nazwy tego warzywa. Na południowym wschodzie popularność zdobyła nazwa kabaczek, a na zachodzie częściej spotyka się nazwę cukinia. Niektórzy uważają też, że nazwa zależna jest od okresu wzrostu i dojrzewania warzywa. I tak cukinia jest młoda, jędrna, delikatna i słodkawa. Może być zarówno żółta, jak i zielona. Natomiast kiedy dojrzeje, nabierze większych kształtów i pestek, wówczas nazywa się ją kabaczkiem. Jedno jest pewne. Warzywo to jest przede wszystkim bardzo smaczne i zdrowe, ponieważ zawiera dużą ilość minerałów i witamin, a można ją spożywać zarówno na surowe, jak i na ciepło i przygotować wiele przepysznych dań. Dziś będzie propozycja na cukinię w sosie słodko-kwaśnym. Jak to danie przygotować? O tym już za chwilę.

0: Gładkie gotowanie.
1: Dziś bohaterką gładkiego gotowania jest cukinia. Już za chwilę przepis na cukinię w sosie słodko-kwaśnym. Do przygotowania tego dania będziemy potrzebować 2,5 kg cienkiej młodej cukinii, kilogram czerwonej papryki, 800 g cebuli, jedną szklankę octu spirytusowego 10%, pół szklanki wody, jedną szklankę cukru, dwa słoiczki po około 200 g koncentratu pomidorowego, cztery duże ząbki młodego czosnku, półtorej łyżki soli, łyżkę suszonej bazylii, łyżkę suszonego oregano, łyżkę słodkiej papryki, pół łyżki ostrej papryki i pół łyżki curry. Cukinię dokładnie myjemy, kroimy wzdłuż na cztery części, a następnie w plasterki o grubości mniej więcej 1 cm. Paprykę kroimy w kostkę lub w paseczki, a cebulę siekamy w kostkę. Warzywa wrzucamy do miski, solimy i dokładnie mieszamy, aby sól równomiernie pokryła warzywa. Przykrywamy i odstawiamy na około 8 godzin, by puściły sok. W tym czasie przynajmniej dwa razy wszystko mieszamy. Następnie warzywa odcedzamy i przekładamy do garnka. Do drugiego garnka wlewamy ocet i cukier i podgrzewamy do chwili, aż cukier się rozpuści, a zalewa zacznie się gotować. Gorącą zalewę wlewamy do warzyw, dodajemy przeciśnięty przez plastnek czosnek i całość gotujemy pod przykryciem na niewielkim ogniu przez około 20 minut, co jakiś czas mieszając. W misce łączymy koncentrat pomidorowy, wodę oraz pozostałe przyprawy i dodajemy do podgotowanych warzyw. Sos ponownie gotujemy na niewielkim ogniu bez przykrycia przez około 7-8 minut. Co jakiś czas mieszamy, by sos nie przywarł do garnka. Gorący sos przelewamy do wyparzonych słoików, zakręcamy i odstawiamy do wystygnięcia. Oczywiście takie danie możemy też od razu podać na stół albo właśnie zamknąć je w słoiczkach i zostawić sobie na zimę. A w dzisiejszym gładkim gotowaniu to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Gładkie gotowanie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Maciej Gładysz i program Gładkie Gotowanie wraca do nas w przyszłą sobotę po 10:30. I aby pozostać przy tematach kulinarnych, do jutra na terenie międzynarodowych targów poznańskich trwają smaki regionów. Są to jedne z największych w Polsce targów żywności regionalnej i ekologicznej. Przez 3 dni w Poznaniu spotkają się producenci z niemal wszystkich województw, a wstęp na te targi jest bezpłatny.
1: Radio Emaus.

Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod

0: Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Zerkamy na zegarki, jest punktualnie 11.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Patrzę przez okno w naszym studiu na poznańskim Hartowie i z tego, co widzę teraz na niebie, jest więcej promieni słońca niż chmur. Mam nadzieję, że taka aura jest teraz z wami, bez względu na to, gdzie nas właśnie słuchacie. A jeżeli chodzi o to, co teraz, to 14 stopni notują słupki termometrów w Poznaniu i Nowym Tomyślu, w Śremie jest 15 stopni, a 16 stopni mamy w Lesznie. Dziś temperatury wzrosną po południu o kilka stopni w górę. Spoglądam jeszcze na warunki dla kierowców i są one umiarkowane, ale i tak życzymy szerokiej drogi.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jest 11:09 i o tej porze druga kawa może być nieodzowna. Tym bardziej, że kawa pomaga się rozbudzić, zmniejsza senność i może poprawić koncentrację. Czyli tę drugą filiżankę można wypić bez wyrzutów sumienia przy dobrej muzyce w Radiu Emaus. Już teraz zespół Rolling Stones.

0: Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Charakter kształtowany jest przez myśli, które człowiek pielęgnuje w samotności. Cywilizacja formuje się natomiast w oparciu o myśli, które wypowiadamy do bliźnich.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: 1 października rozpocznie się rok akademicki i z tego, co czytam, studenci wolą mieszkać z rodzicami. Powodem są m.in. wysokie ceny oferowane przez domy studenckie, a sam Poznań uplasował się na 2. miejscu w kraju pod względem najdroższych akademików. Wygląda na to, że najtańszy akademik ma teraz adres u mamy i taty.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Być może są wśród Was osoby, które cierpią na deficyt słońca i marzą o chociaż tygodniowym urlopie w ciepłych krajach tej jesieni. Jak donosi portal Euronews, we wrześniu frazę wakacje w październiku wyszukiwano 28% razy częściej. Tak chyba można powiedzieć. Według portalu dużym zainteresowaniem w październiku cieszą się Wyspy Kanaryjskie, grecka wyspa Rodos oraz Malta. Ale zdecydowanym faworytem październikowego wypoczynku jest Cypr. Wychodzi więc, że tej jesieni można spędzić... Też jesień można spędzić w krótkim rękawku.

0: Na przełomie sierpnia i września wystartowała nasza jesienna ramówka. Z wieloma nowymi propozycjami oraz audycjami mogliście się już zapoznać, a jeżeli ktoś chciałby zgłębić temat i zobaczyć, co mamy do zaoferowania, to zapraszam na stronę radioemaus.pl. Dobrze, jeżeli zajrzycie także na nasz profil na Facebooku. Znajdziecie tam post z przysłowiem na dziś, które brzmi: we wrześniu, gdy tłuste ptaki srogo, się zima da ludziom we znaki. Tak to brzmiało. Jak słyszycie i możecie przeczytać, mamy bardzo oryginalne posty na naszym radiowym profilu, bo przyznaję, że takiej prognozy pogody jeszcze w Radiu Emaus nie prezentowałem.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a

0: Wyrwani z niewoli.
1: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
2: Wybiło południe, a pogoda zachęca, żeby choć na chwilę wyjść z domu. W Poznaniu jest teraz około 15 stopni, a w Lesznie i Nowym Tomyślu 16. Słońce świeci dość mocno, a po południu termometry pokażą 20 stopni. Jak na końcówkę września, całkiem miły prezent od soboty.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus dokonuje cudów dla wszystkich, ale tylko swoim uczniom zdradza swoje sekrety. Można być obserwatorem chrześcijaństwa, a można iść za Chrystusem jako uczeń na dobre i na złe. Można siedzieć na trybunie i być recenzentem Jezusa i Jego Kościoła, a można wziąć swój krzyż i naśladować Pana, nawet jeśli nie wszystko się rozumie. Kim jestem? Tak zwanym niedzielnym katolikiem czy uczniem Chrystusa?

0: Ponad 3 miliony pasażerów skorzystało z pociągów kolei wielkopolskich w lipcu i sierpniu tego roku. To rekordowy wynik naszego regionalnego przewoźnika podczas wakacji. Z usług kolei wielkopolskich korzystano zarówno podczas codziennych przejazdów, jak i wyjazdów wakacyjnych. Dużym powodzeniem podczas lata cieszyła się m.in. Banana Lofry, umożliwiająca podróż nad morze. W sezonie urlopowym przewoźnik uruchomił 40 kursów tego połączenia. Przy tylu pasażerach nawet konduktor mógł zatęsknić za urlopem.
1: Radio Emaus.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Mamy weekend i dobrze jest wykorzystać ten czas na relaks i odpoczynek. A nowy tydzień łatwiej zacząć, kiedy ktoś dotrzymuje wam towarzystwa. W poniedziałek od 6 zapraszamy na pasmo na dobry dzień. Będą wiadomości, przegląd prasy, rozmowa z porannym gościem, konkursy i dobra muzyka, która skutecznie was rozbudzi i doda energii. Poranny program w poniedziałek poprowadzi Kuba Antkowiak.
1: Radio Emaus.

Jesienią dynia zwykle kojarzy się z zupą albo dekoracją przed domem. Tymczasem warto zrobić jej miejsce także na talerzu. Jest niedroga, można ją upiec, dodać do placków albo przygotować z niej krem. Według znawców tematu dynia działa także na organizm jak drogie suplementy, a w zakupie jest po prostu tania. I od razu podpowiadam, tylko nie próbujcie połykać jej jak tabletki.

głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj

Sobota mija, ale spokojnie, jeszcze sporo jej zostało. A na najbliższe kilka minut mamy dla Was dobrą muzykę w Radiu Emaus. Na naszej muzycznej scenie pojawiła się kanadyjska piosenkarka Shania Twain.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.
1: Pogoda. Sobota najwyraźniej postanowiła pokazać wrześniowi, jak się żegna lato. W Poznaniu słonecznie około 17 stopni, w Lesznie oraz Nowym Tomyślu około 18. Przed nami jeszcze ciepłe popołudnie z temperaturą do 20 stopni. Kurtka może dziś na chwilę odpocząć.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

8 po pierwszej, jedni są już po obiedzie, a inni właśnie go szukają. Niezależnie od tego, do której grupy należycie, dobrze będzie spędzić najbliższy czas wspólnie z Rady Menals.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie.
2: Nieprzerwanie zmieniają się w naszym życiu niczym pory roku, okresy łatwiejsze i trudniejsze. Jedna z podstawowych zasad życia duchowego uczy, żeby doświadczając jednego z nich, nie zapominać o drugim. Latem gromadzi się zapasy, by zimą czerpać ze smaków lata. Podobnie w przyjemnym czasie warto przygotowywać się na czas trudniejszy, a w smutku żywić się nadzieją. Dzięki temu nasz trud będzie lżejszy, a radość dojrzalsza. Pomyśl, jaki czas przeżywam teraz? Czy gromadzę w sobie wdzięczność?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: Pamiętam, jak mówili na mnie,

Do zmiany czasu na zimowy został już tylko około miesiąc. W nocy z 24 na 25 października ponownie przestawimy wskazówki zegara. Niewykluczone, że będzie to ostatni raz, gdy w Polsce obowiązywać będzie sezonowa zmiana czasu. Czyli być może po raz ostatni dostaniemy od zegarka godzinę gratis. A ja na razie spoglądam na nasz radiowy zegar. Jest 13:24.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus, wyśmienity duet Edyta Bartosiewicz i Krzysztof Krawczyk. Przenieśmy się teraz z Wielkopolski do Ełku w województwie warmińsko-mazurskim. Do tamtejszego urzędu miasta przyszedł w czwartek nietypowy interesant, a był nim łoś. Spacerował po centrum, zajrzał też w okolice muzeum. Na miejsce przyjechały służby, które spokojnie skierowały go na obrzeża miasta. Zwierzę wróciło w stronę lasu i nie trzeba było go usypiać. Okazuje się, że sprawę w urzędzie załatwił najpewniej bez pobierania numerka.

Niebawem oddaję mikrofon, ale zachęcam, aby pozostać z Radiem Emaus, bo popołudnie z nami ma jeszcze sporo do zaoferowania. Po 16:00 m.in. program Dojrzali na fali, po 17:00 muzyczna podróż ze starej płyty, a po 18:00 audycja Ptaki warte poznania. Dziękuję za wspólnie spędzone godziny, które minęły bardzo szybko. Kamil Taranek, do usłyszenia.

0: bał się.
1: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Autopromocja.
1: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: that. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Święta podróż z ruchem Focolari.
1: Aby wszyscy stanowili jedno. W tej modlitwie Jezusa zapisanej w Ewangelii świętego Jana, Chiara Lubik, założycielka ruchu Focolari, odkryła szczególną drogę duchową dla siebie samej i dla rodzącej się wokół niej wspólnoty. W świetle tych słów odczytała na nowo całą Ewangelię jako fundament życia chrześcijańskiego. Posłuchajmy krótkiego fragmentu pism Chiary Lubik na temat jedności.
2: Kiedy jesteśmy zjednoczeni, Jezus jest między nami i to ma wartość. To jest warte więcej niż wszelkie inne skarby, które nasze serce może posiadać. Więcej niż matka, ojciec, bracia, siostry, dzieci. Więcej niż dom, praca, majątek i więcej niż dzieła sztuki miasta wielkiego jak Rzym. Więcej niż wszystkie nasze sprawy. Więcej niż otaczająca nas przyroda ze swymi kwiatami i łąkami, morzem i gwiazdami. I to jest warte więcej niż nasza dusza. On jest tym, który inspirując świętych swoimi odwiecznymi prawdami, tworzył epokę w każdej epoce. Także teraz jest jego czas. Nie tyle czas jakiejś... Jeszcze raz. Także teraz jest jego czas. Nie tyle czas jakiegoś jednego świętego, ile jego samego, Jezusa między nami. Jezusa żyjącego w nas, którzy zjednoczeni miłością budujemy jego mistyczne ciało.
1: Według słów Chiary, obecność Jezusa między nami ma ogromną wartość. Większą niż... I tu wymienia wszystko, co jest dla nas ważne. Jak to rozumieć? Czy mamy odrzucić wszystko inne, co przecież również, jak wierzymy, pochodzi od Boga? Jak ty to rozumiesz, Alu?
2: Myślę, że są to wielkie wartości, które według Chiary powinny ustąpić pierwszeństwa właśnie Jezusowi Chrystusowi. I myślę, że Jezus Chrystus jako pierwszy, Jezus Chrystus jako wartość nadrzędna. I jest takie powiedzenie znane wielu osobom, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko ma swoje miejsce. Myślę, że kiedy Bóg jest właśnie numer jeden, to nawet otwieramy się na te wszystkie wartości, je dostrzegamy i cieszymy się z nich właśnie z tego, co tutaj Chiara wymieniła. Jezus jako inspirująca siła, która otwiera oczy, serce na to, co wszystko Bóg nam daje i czym nas obdarza. Tak to troszeczkę rozumiem. A ty, Kasiu?
1: Rzeczywiście, tak też myślę, tak to rozumiem, że w świetle Jego obecności wszystko nabiera sensu, wszystko nabiera wartości i nie tyle mamy coś innego zostawić, jak otworzyć się na Jego obecność, a w niej to wszystko odnajdziemy. Przypomina mi się taka scena z moich tegorocznych wakacji. Szłyśmy na górski szczyt, na wschód słońca. I niezwykłe było obserwować świat, który jest jeszcze okryty ciemnością i później ten sam świat w jednej chwili, bardzo szybko, rozświetlony tym słońcem. Wszystko staje się piękne. Wszystko nabiera blasku i jeżeli w samym momencie wschodu wypatrywałyśmy tych promieni słonecznych, to zaraz później już odwróciłyśmy wzrok i nie tyle patrzyłyśmy na samo słońce, ile właśnie na całe otoczenie, cudowny łańcuch górski rozświetlony tym słońcem. I to jest obraz, który mi się przypomniał teraz w kontekście obecności Boga, który rozświetla i wszystko staje się piękniejsze i my też stajemy się piękniejsi. I myślę, że właśnie w tych relacjach, w tym naszym codziennym działaniu, nawet w tych prostych, banalnych rzeczach, jak ugotowanie obiadu dla domowników, jak posprzątanie pokoju, który, jak wiadomo, za chwilę znowu będzie wymagał odkurzania. I wszystkie te sprawy, które codziennie robimy i mogą być tylko banalnym punktem w programie dnia, ale jeżeli żyjemy w Jego obecności i mamy to poczucie, że to wszystko może też budować wspólnotę, jaką jesteśmy, rodzinę, jaką tworzymy, czy grupę w pracy, czy w każdym innym środowisku, to nadaje zupełnie inny sens temu wszystkiemu, co robimy. Tak bym rozumiała, tak.
2: Chciałabym dodać do tego, co powiedziałaś, że kiedy Bóg jest jako pierwszy w naszym życiu, kiedy ja na przykład w czasie codziennej, porannej modlitwy zapraszam Go, żeby mnie prowadził, żeby był moim przyjacielem i żeby mi pomagał, to dostrzegam w sobie więcej wdzięczności i więcej takiej spostrzegam tego wszystkiego, co powiedziałaś, co mnie otacza. Ja zaczynam dostrzegać, co mam. Zaczynam dostrzegać, czym się mogę cieszyć. I to daje mi radość i takie zadowolenie i docenienie, czym obdarza mnie Bóg każdego dnia.
1: Dzięki.
2: Kasiu, a jak według Ciebie dbać o jedność, która jest według Kiary aż tak wielką wartością? Porównuje to do tylu innych wartości, a jednak według niej jedność jest jako najważniejsza. Na czym według Ciebie polega jedność? Czym jest i jak o nią dbasz? Lub, jeśli trzeba, jak ją odzyskujesz?
1: Rzeczywiście, cieszymy się, kiedy doświadczamy tej jedności, kiedy mamy takie poczucie, że rzeczywiście Bóg jest między nami, ale jednocześnie cierpimy, przynajmniej ja tak widzę w moim życiu, kiedy tej obecności zdaje się brakować, albo kiedy ta jedność między nami znika albo słabnie. A to wydarza się ciągle. I dlatego pytamy często, co zrobić, żeby odbudować, co zrobić, żeby wzmocnić. Ja też często powtarzam sobie to pytanie, bo chciałabym, żeby budowanie jedności było takim priorytetem w moim życiu ze względu na drogę duchową, którą podążam. Więc dla mnie często takim pierwszym krokiem jest powiedzieć sobie, dla mnie jedność jest ważna, jedność między nami jest najważniejsza, w związku z tym muszę się zatrzymać, najpierw wewnętrznie, ale często też zewnętrznie. To znaczy zostawić tę pracę, którą w tym momencie wykonuję, ten plan, który mam na najbliższy czas, ponieważ nadszarpnięte relacje wymagają być może jakiegoś zadziałania. Najpierw we mnie jakiegoś wewnętrznego uspokojenia, modlitwy, zaproszenia Jezusa do tej sytuacji, jak mówiłaś, ale potem też zastanowienia się, co mogę zrobić. Być może mogę się bardziej zainteresować tym, co ta druga osoba i trzecia i następna przeżywa. Być może to są jakieś trudne sprawy w pracy, które potem rzutują na nasze relacje w domu. Być może to jest zmęczenie, być może oczekiwanie czegoś, czego ja nie zauważyłam, czego nie spełniłam. I czasem te drobne gesty właśnie, kupienie czegoś, co inni domownicy szczególnie lubią jeść, przygotowanie posiłku, który sprawi szczególną radość, zrezygnowanie z własnych planów, żeby usiąść trochę dłużej przy stole i wysłuchać do końca, czym inne osoby żyją. To są takie drobne, codzienne sposoby, ale widzę, jakie są ważne, a jak łatwo je pominąć, idąc za własnymi planami, za realizacją celów codziennych.
2: Tak, tak. Do tego, co powiedziałaś i w związku z tym, co powiedziałaś, przypomniała mi się sytuacja, która wydarzyła mi się w ostatnim czasie. Spróbuję ją jak najkrócej przedstawić, opowiedzieć. Zerwała się relacja z pewną osobą z mojej rodziny i nie wiedziałam, co zrobić. Oczywiście nastąpiło nieporozumienie, które spowodowało SMS, jakieś słowa. W każdym razie w moim odczuciu zostałam skrzywdzona i obrażona. W związku z tym zadziałałam emocjonalnie i mój SMS też nie był, był krótki, ale też nie był przemiły. Zerwała się ta relacja. Martwiło mnie to i zawierzałam tę całą sytuację Panu Bogu, bo było mi ciężko. Zapytałam mojego znajomego, przyjaciela, co w tej sytuacji zrobić, a on powiedział, poradzę ci coś trudnego. Poproś tę osobę o wybaczenie, że użyłaś tego słowa. Czy jesteś w stanie to w ogóle zrobić? A ja mówię, ja chcę to zrobić, ja spróbuję to zrobić. Wróciłam do domu, napisałam SMS-a z prośbą o wybaczenie za użycie właśnie tego słowa. Od razu dostałam SMS-a zwrotnego, bo ja mieszkam daleko. To jest duża odległość, kilkaset kilometrów. Otrzymałam SMS-a zwrotnego, że oczywiście, że ta osoba mnie przeprasza i że chciałaby, żeby nasza relacja znowuż była okej, użyła słowa okej. Przeprosiłyśmy się nawzajem i ta znajomość, ta relacja została uratowana. Nie masz pojęcia, jak się cieszę. Do dzisiaj się cieszę. To i mówię to a propos odbudowywania relacji. Uważam to jedną z najcięższych rzeczy. Przeprosić, wybaczyć, ale jest to niezbędne, żeby jedność była pośród nas, żebyśmy się nią mogli cieszyć.
1: Dzięki. Myślę, że ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie dla mnie takim przypomnieniem, żeby szukać, budować jedność i też kiedy widzę, że jest naderwana, jak najszybciej próbować ją nawiązać na nowo i pogłębić.
2: Dziękuję Ci, Kasiu, za rozmowę. Dzięki.

Była to święta podróż z ruchem Focolari. Radio Emaus.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość? Bądź w dobrej formie.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach. Jak niszczą zdrowie i relacje. Jak trudna jest walka o wolność. I jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. To jest powtórka. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
1: Muzyka sakromontana na Świętej Górze w Gostyniu. Koncert utworów Krzysztofa Wilkusa w parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu. Dni pustyni w kościele pod wezwaniem Świętego Jana Kantego oraz kolejna odsłona Verba Sacra w katedrze. Jak zawsze wiele się dzieje w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
1: Dzieła Bacha, Händla, Scarlattiego, a także Zeidlera i Sztamica. To wszystko w przepięknych wnętrzach Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu. 26 września ojcowie Filipini zapraszają na 21. Festiwal Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacromontana 2026, mówi dyrektor festiwalu Wojciech Czemplik.
2: Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Muzyki imienia Józefa Zeidlera i jako dyrektor polecam wszystkie 4 koncerty. Mam wrażenie, że każdy z nich będzie bardzo ciekawy. I zacznę od początku, chyba od pierwszego koncertu, który nazwaliśmy Nieznane Skarby Świętej Góry. I to będą 2 dzieła wykonane koncertowo, jak również nagrane na płytę, czyli Litania Józefa Zeidlera oraz Symfonia Karla Sztamica. To są panowie, którzy tworzyli pod koniec XVIII i na początku XIX wieku równolegle, jeden w Niemczech, jeden w Gostyniu. Niemniej jednak te zbiory gostyńskie i Karla Sztamica, i Józefa Zeidlera mają w swojej bibliotece.
1: Podczas drugiego koncertu 27 września Polska Opera Królewska wykona dzieła Georga Friedricha Händla.
2: Drugi koncert, a więc koncert niedzielny, na który złoży się wykonanie oratorium Fryderyka Händla w wersji koncertowej. Jest to przygotowany program specjalnie przez Polską Operę Królewską i Orkiestrę Historyczną.
1: 3 października natomiast usłyszymy koncert Giganci Baroku z muzyką Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla oraz Domenika Scarlattiego. A 4 października wystąpi chór Politechniki Morskiej ze Szczecina. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
0: U proboszcza w parafii.
1: Parafia Zmartwychwstania Pańskiego na Poznańskiej Wildzie zaprasza 27 września na koncert 16 utworów Krzysztofa Wilkusa. Mówi Tomasz Walenciak, poznański organista i akompaniator.
3: Krzysztof Wilkus przez 40 lat był organistą katedralnym. Koncertował w Polsce i wielu krajach Europy, a jego działalność artystyczna i zaangażowanie w życie poznańskiej katedry na trwałe zapisały się w historii muzycznej Poznania. Był absolwentem klasy organów profesora Leona Batora Akademii Muzycznej w Gdańsku. Swoje umiejętności doskonalił również m.in. w Düsseldorfie i Stuttgardzie, gdzie uczestniczył w kursach improwizacji organowej oraz interpretacji muzyki Bacha i Regera. Do dziś wspominane są jego charakterystyczne harmonizacje, niezwykłe wstępy do pieśni oraz improwizacje organowe. Jego intrada Aperi te Portas Christi otworzyła rok wielkiego jubileuszu 2000 w archidiecezji poznańskiej. W 2005 roku Krzysztof Wilkus został uhonorowany złotym medalem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zasłużony dla kultury polskiej.
1: Koncert rozpocznie się po mszy świętej o godzinie 19.
3: Podczas koncertu usłyszymy utwory napisane na głosy solowe, chór, obój, skrzypce oraz orkiestrę dętą. Będzie to również szczególne wydarzenie dla wszystkich, którym bliska jest twórczość Krzysztofa Wilkusa. Właśnie tego dnia zostanie zainaugurowana działalność Stowarzyszenia imienia Krzysztofa Wilkusa. Podczas koncertu można będzie także nabyć pierwszy zbiór nut zawierający pieśni solowe i duety Krzysztofa Wilkusa.
1: Wykonawcami koncertu będą chór Zmartwychwstanie, kwintet dęty, skrzypce i obój.
0: U proboszcza w parafii.
1: Poznańska parafia pod wezwaniem Świętego Jana Kantego 26 września ponownie zaprasza na Dni Pustyni. Organizowane są raz w miesiącu, by dać chętnym możliwość wytchnienia od codzienności. Jak się okazuje, jest to bardzo potrzebne. Tworzymy przestrzeń ciszy, modlitwy i spotkania ze Słowem Bożym, mówi ksiądz Filip Kodur, organizator dni.
4: Pod nazwą Dni Pustyni kryje się dzień, w którym można spędzić prawie 8 godzin na ciszy, modlitwie, no i przede wszystkim słuchaniu Bożego Słowa. Dzień pustyni przede wszystkim także dlatego, że jest to pewna symbolika oznaczająca wyjście na pustynię, gdzie można zostawić troszeczkę swoją dotychczasową codzienność, swoje dotychczasowe zadania i pójść tam, żeby doświadczyć jednak czegoś innego niż tego, co właściwie na co dzień się doświadcza. Dlatego pustynia. Myślę, że te dni pustyni są wyzwaniem dla kogoś, kto pierwszy raz się z tą ideą w ogóle spotka. To naprawdę widać, że dla kogoś poświęcenie prawie 8 godzin w ciągu dnia na modlitwę wydaje się trudne, ale też spędzenie tyle czasu w ciszy wydaje się chyba jeszcze trudniejsze.
1: Inspiracją były Dni Pustyni dla Krakowa, organizowane od wielu lat przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów.
4: To jest inicjatywa, którą podjął już dobrych kilka lat temu ksiądz Krzysztof Wąs, salwatorianin, który jest dyrektorem Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. To jest miejsce, gdzie prowadzone są różnego rodzaju sesje, rekolekcje modlitewne, przede wszystkim lekcje divina, ale nie tylko. Także na przykład rekolekcje ignacjańskie znane, myślę, też wielu z nas. Natomiast sam ksiądz Krzysztof zresztą o tym mówił, że zaczął zauważać potrzebę, ludzie do niego przychodzili z tym, że widzą, że nie są w stanie poświęcić 8 dni na rekolekcje, czy nawet weekendu. Więc zaproponował w pewnym momencie nawet jeden dzień, taki powiedzmy quasi rekolekcyjny. Kiedy bywałem u niego na rekolekcjach, zresztą nieraz, to mówił o tym, że jest coś takiego jak Dzień Pustyni, tam Dzień Pustyni dla Krakowa, ale zachęcał ksiądz Krzysztof wiele razy też tych, którzy do niego przyjeżdżają, że warto robić takie podobne inicjatywy w swoich miastach, tam gdzie żyjemy, tam gdzie jesteśmy. I kiedyś, dokładnie w 2024 roku, kiedy byłem u niego na rekolekcjach, on o tym powiedział po raz kolejny, a akurat zmieniałem parafię właśnie świętego Jana Kantego w Poznaniu i po kilku miesiącach rozeznawania stwierdziłem, tak, może być to miejsce właśnie, gdzie będzie Dzień Pustyni dla Poznania. I tak się zaczęło.
1: Szczegółowe informacje o Dniach Pustyni i to, jak się na nie zgłosić, znajdują się na stronie parafii Jana Kantego w zakładce Dni Pustyni. Najbliższe spotkanie, przypomnijmy, w sobotę 26 września o godzinie 10.
0: U proboszcza w parafii.
1: 4 października o godzinie 17 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu odbędzie się kolejna odsłona Verba Sacra. Ta odsłona będzie poświęcona świętemu Franciszkowi z Asyżu z okazji 800. rocznicy jego śmierci, mówi Przemysław Basiński, reżyser i pomysłodawca Verba Sacra.
5: Teksty wybrane przez Franciszkanina ojca Eliota Mareckiego czytał będzie Michał Porosiński, a oprawę muzyczną przygotuje Jacek Kupka, organista katedralny.
1: Verba Sacra zagości również w Obornikach.
5: Będzie również 5 października powtórzenie prezentacji poświęconej świętemu Franciszkowi w Obornikach w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gdzie od ponad 15 lat realizujemy prezentację w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
1: Kolejne spotkanie z Verba Sacra już 15 listopada. Odbędzie się wówczas jubileuszowa gala. Fragmenty Boskiej Komedii Dantego będą czytać Krzysztof Wakuliński, Halina Łabonarska i Andrzej Masztalerz.
0: U proboszcza w parafii.
1: Księża Filipini zapraszają 4 października do sali oratorium imienia świętego Jana Henryka Newmana. Do kościoła Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła przy ulicy Kołłątaja 42 na Poznańskim Świerczewie na oratorium zatytułowane Różaniec Ukochana Modlitwa Świętych. To muzyczno-słowna opowieść o historii i pięknie modlitwy różańcowej. Usłyszymy m.in. Andrzeja Michałowskiego, tenor, Michała Zatora, harfa i śpiew, Piotra Paszkiewicza, akordeon, Filipa Grześkowiaka, fortepian, Patrycję Osińską w recytacji, a przygotowanie całości i grę na fortepianie zapewni ksiądz Waldemar Partyka. Na fortepianie usłyszymy również profesora Andrzeja Tatarskiego. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
0: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, Maciej Głodysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Witam.
2: Witam.
1: No i tym razem mamy gości.
2: Mamy gości tym razem, ponieważ temat jest wyjątkowy i porozmawiamy o partnerskim naszym działaniu i projekcie. Porozmawiamy o targach Viva Seniorzy, a są z nami współorganizatorzy. Pani Hanna Lisiecka, dyrektorka targów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I pan dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, współorganizatora wydarzenia, Grzegorz Grygiel. Dzień dobry, panie dyrektorze.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To wydarzenie, które w poznańskim kalendarzu, myślę, zapisało się już na dobre i chyba wszyscy te targi kojarzą, ale mimo wszystko, gdybyśmy my mogli trochę przypomnieć, bo może są jeszcze jednak takie osoby, które o tych targach nie słyszały, co to są za targi, jaka jest ich idea?
3: To może ja odpowiem. Targi Viva Seniorzy, czyli aktywność, zdrowie, profilaktyka. Skupiamy się, tak jak powiedziałam, tutaj na profilaktyce zdrowia. Będą porady, będzie można skonsultować się z lekarzami, między innymi z kardiologiem. Stanie na targach słuchobus. Będzie strefa bezpieczeństwa. Będą obecne stoiska policji czy straży pożarnej. Będą porady prawne prowadzone, a także gigantyczna strefa warsztatowa i pokazowa.
2: Ja tylko dodam, że te targi to już kolejna edycja. Rozpoczęliśmy kilkanaście lat temu. Rzeczywiście pierwsza edycja była poznańska, ale teraz o tym warto nadmienić, to nie jest poznańska lokalna działań, tylko wielkopolska. Obejmujemy swoim działaniem całe nasze województwo, a nawet sięgamy dalej, ponieważ gości mamy również z innych części Polski. Bardzo się cieszymy. Wszystko po to, ja pamiętam, jak zaczynaliśmy, nazywaliśmy te targi Aktywni 50+. Ta zmiana jest zdecydowanie potrzebna, ponieważ seniorzy to już nie tylko 50-latkowie, ale osoby zdecydowanie starsze, ale chcemy pokazać, że ta oferta w naszym mieście, w naszym województwie jest. I ta oferta organizacji pozarządowych, i ta oferta instytucji publicznej i firm prywatnych. I udało nam się dzięki współpracy partnerskiej po raz kolejny taką ofertę przygotować dla wszystkich mieszkańców województwa w jednym miejscu. Ale to nie tylko przestrzeń do tego, żeby dowiedzieć się czegoś, ale także, a może i przede wszystkim fantastycznie spędzić czas, więc celem tego naszego projektu, celem naszych targów jest także cel taki integracyjny, społeczny, spotkanie z drugim człowiekiem, no i fajnej zabawy w nowoczesnych, interesujących przestrzeniach targowych.
4: Tak jak dyrektor powiedział, to już kilkanaście lat, kiedy wspólnie udaje nam się to przedsięwzięcie realizować i też zahaczył o bardzo ważny wątek, czyli targi, nie targi, czyli z jednej strony rzeczywiście zaczęło się i to były korzenie, gdzie przede wszystkim skupialiśmy się na kwestii związanej z wystawiennictwem, z srebrną gospodarką, tak, czyli z tą ofertą, które firmy przygotowują dla seniorów. A wiemy, że to jest z perspektywy też rynkowej coraz większa rzesza odbiorców, więc i oferta jest coraz większa. Ale to właśnie, o czym powiedział dyrektor, czyli wychodzimy poza te ramy typowo targowe po to, żeby dać przestrzeń do spotkań, dać przestrzeń dla rozmowy. Wiadomo, że wśród naszych uczestników są grupy zorganizowane, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Gminne Rady Seniorów, więc to już są osoby, które się znają, które gdzieś tam lokalnie wspólnie działają, pojawiają się. Natomiast mamy do czynienia z miejscem, mamy do czynienia z czasem, gdzie mogą spotkać się z innymi seniorami, gdzie mogą wspólnie uczestniczyć w warsztatach, wydarzeniach, które są przygotowane, a ten program, pewnie jeszcze o nim będziemy mówić, jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki, bo pamiętajmy, że senior to nie tylko ten senior, który należy się opiekować, który jest niesamodzielny, i on dla nich oczywiście również i miasto Poznań, i samorząd województwa wielkopolskiego ma określoną ofertę, ale mówimy też o tym aktywnym seniorze, o tym, który chce aktywnie spędzać czas, który jest na emeryturze, który mimo tego, że musi się opiekować wnukami, to i tak znajduje czas na to, żeby realizować swoje pasje, swoje pomysły na tą dorosłość, już swoją późną dorosłość. No i myślę, że ten tegoroczny program również wpisuje się w oczekiwania seniorów, nie tylko z Poznania, tak jak to było powiedziane, również z całej Wielkopolski.
2: Poznamy organizacje, poznamy firmy, poznamy instytucje, no ale poznamy także wyjątkowych seniorów, bo musimy chyba o tym powiedzieć. W Poznaniu nagradzamy przy okazji senioralnych najlepszych przyjaciół seniorów, ale w tej edycji już od kilku lat poznamy również wybitnych, tak naprawdę docenionych przez państwo seniorów z całej Wielkopolski. Może powiedzmy o tym trochę więcej.
4: Jasne, to już tradycja, że wykorzystujemy tą przestrzeń, czyli te setki tysięcy ludzi, którzy pojawiają się na targach po to, żeby uhonorować tych najbardziej aktywnych seniorów z terenu naszego województwa. To już kolejna edycja konkursu Viva Wielkopolski Senior. Tym razem blisko 30 samorządów lokalnych zgłosiło swoich kandydatów, czyli osoby, które w 2026 roku obecnie trwającym realizowały mnóstwo, naprawdę mnóstwo przedsięwzięć na rzecz swojej społeczności lokalnej, na rzecz osób starszych. Kapituła, która obradowała, która rozstrzygnęła ten konkurs, była w wielkim kłopocie, bo praktycznie wszystkie zgłoszone osoby zasługiwałyby na wyróżnienie. Oczywiście też tradycją jest, że wszystkie te osoby, które są zgłoszone do konkursu, one dostają zaproszenie na targi i biorą udział w tej gali podsumowującej, no ale wyróżnić niestety musieliśmy już tylko te, które rzeczywiście wybitnie wyróżniały się. Kapituła pod przewodnictwem pani Katarzyny Kretkowskiej, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, te osoby wybrała. Będą one zaproszone, będą one uhonorowane podczas targów, bo tak jak powiedziałem, warto pokazywać, warto premiować, warto doceniać osoby, którym się chce, które robią dużo na rzecz swojego środowiska lokalnego, na rzecz seniorów. I dlatego również to jest bardzo ważny element podczas targów, żeby wśród tej, tak jak powiedziałem, rzeszy uczestników wskazać tych najbardziej wyróżniających się w minionym roku.
1: Mówiliśmy o ofercie z regionu, to ja przy okazji chciałbym się dopytać, bo o tym, jak to wygląda w Poznaniu, my tutaj w naszej audycji dosyć często mówimy. A jak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o Wielkopolskę, z ofertą, z propozycjami dla seniorów?
4: Wskazałbym jakby dwie kwestie. Jedna to jest to, co przygotowują samorządy lokalne. Miejmy świadomość tego, że po pierwsze mamy do czynienia z dużą już liczbą funkcjonujących na terenie naszego województwa gminnych rad seniorów. To przekłada się na to, że ci aktywni seniorzy pokazują swoim samorządom, co chcą robić, tak, bo to jest z jednej strony pewne programowanie polityki senioralnej, czyli tego, co się dzieje lokalnie wśród naszych wielkopolskich gmin czy powiatów. Z drugiej strony jest to kwestia sugerowania usług, jakie mogą być realizowane na rzecz seniorów, a tych usług jest coraz więcej. Z perspektywy samorządu województwa my staramy się te zadania dodatkowo wspierać, czyli widząc aktywność poszczególnych samorządów, dedykujemy również dla nich dodatkowe środki, gdzie oni mogą za pomocą tychże pieniędzy, które są przekazywane dla nich, rozwijać usługi na rzecz seniorów w naszym województwie. Wspomnę króciutko tylko o projekcie Wielkopolskie Telecentrum Opieki, takim flagowym projekcie samorządu województwa wielkopolskiego, gdzie skupiamy się na wsparciu seniorów, tych, którzy są samotni, ci, którzy wymagają zabezpieczenia w postaci teleopasek, rozmowy z infolinią wsparcia. Natomiast ważnym komponentem tego programu jest to, że my właśnie jako samorząd województwa wspieramy rozwój usług na rzecz seniorów w społecznościach lokalnych. Czyli czy to będzie taksi senior, czy to będzie złota rączka, czy to będzie mycie pomników osób zmarłych, bliskich seniorom. Jest tego bardzo dużo, tych usług jest coraz więcej, bo tak jak powiedziałem, w kontekście oferty targowej, no mamy do czynienia z rosnącą grupą, tak, jeżeli chodzi o seniorów, i tak samo samorządy lokalne coraz częściej patrzą na ich potrzeby, no bo powiedzmy sobie szczerze, to też są wyborcy, którzy później głosują na danego włodarza, więc widać wyraźnie, że jest to bardzo istotny element z perspektywy samorządów i ich polityki lokalnej, a my z poziomu samorządu województwa chcemy ich dodatkowo wspierać.
2: Ja myślę, że hasło, które powinno tutaj się pojawić, to jest bez kompleksów. Bo jak sobie spoglądam na działania, które robią nasi przyjaciele w trochę mniejszych gminach, to absolutnie nie mają się czego wstydzić. Rzeczywiście kiedyś może ten Poznań tak się wybijał i był takim światłem dla wielu innych miejscowości, gmin, powiatów, natomiast teraz tyle fantastycznych działań, projektów, usług dzieje się w mniejszych naszych ojczyznach, że i Poznań może się inspirować tymi działaniami. Dlatego targi są też fajną przestrzenią na to, żebyśmy my jako samorządowcy uczyli się od innych gmin, od innych organizacji i podmiotów. Ja naprawdę widzę wiele ciekawych rozwiązań w mniejszych miejscowościach, które chcemy implementować w Poznaniu. Więc odpowiadając na to pytanie, w Wielkopolsce dzieje się naprawdę dużo dobrego. Wiadomo, o czym mówimy na antenie naszej audycji, dużo jeszcze rzeczy jest do zrealizowania, ale targi dają taką wiedzę, co, gdzie się dzieje, czego możemy się poduczyć, czym możemy się podzielić, jaką wiedzą.
1: Z tą całą ofertą, o której tu była mowa, będzie można się właśnie na targach zapoznać. I tak sobie myślę, że to hasło bez kompleksów też idealnie pasuje do seniorów, którzy targi odwiedzają. To są wyjątkowo aktywne osoby.
3: Tak, no to są osoby, które w końcu mają czas, są na emeryturze, odchowały dzieci, skończyły pracę, w końcu mają czas dla siebie i może wrócić do swoich pasji, coś co kiedyś porzuciły, a chciałyby teraz po prostu spróbować, być może wrócić do tego tematu albo spróbować czegoś nowego.
1: No to właśnie, przejdźmy może już do szczegółów. Dwa bardzo intensywne, bardzo aktywne dni. Gdybyśmy mogli, no pewnie nie szczegółowo, bo czasu by nam zabrakło, ale te najważniejsze rzeczy, najważniejsze wydarzenia, które będą działy się podczas targów.
3: Tak, zgadza się. Dwa dni, piątek, sobota w godzinach 10-17. W piątek od uroczystości czekają nas liczne koncerty i występy artystyczne, między innymi finał Srebrnego Pegaza, kompozytorów i autorów 60+. Na zakończenie dnia w rytmach latino wystąpi Halina Benedykt, natomiast w sobotę pójdziemy w rytmy bardziej rockowe, gdzie zagra zespół Żuki, również o 16:00 i zabrzmią takie utwory zespołów jak The Beatles czy Led Zeppelin.
1: Czy będzie coś dla ciała, coś dla ducha?
3: Z aktywności fizycznych, no to warsztaty z Akademią Wychowania Fizycznego i z trenerem senioralnym. Będą warsztaty tańca, jogi. Będzie także o godzinie 12:00 przygotowanie do układu tanecznego z zespołem Boho przed sobotnim koncertem.
2: Wiele różnorodnych wydarzeń. Ja myślę, że możemy nie mieć wystarczająco dużo czasu. Natomiast na szczęście mamy 2 dni. Tak naprawdę pamiętajmy o tym, że clue naszego spotkania to spotkanie z drugim człowiekiem, ale także z różnymi organizacjami. Tych wystawców będziemy mieli naprawdę sporo. Będą to bardzo ciekawe organizacje pozarządowe, takie, które oferują taką ofertę integracyjną, rozwojową, ale też pomocową. To jest ważne. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, wsparcia, poszukuje ją w różnych miejscach, warto czy porozmawiać z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w kontekście całej Wielkopolski, czy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Będziemy mieli dla Państwa stoiska przez cały czas. Podpowiemy, do jakiego innego stoiska się udać. Gdzie jest, na przykład są organizacje, które wspierają osoby w problemie na przykład związanym z demencją. Gdzie organizacje, które rozwijają wolontariat. Gdzie podmioty, instytucje, które zajmują się turystyką. Gdzie podmioty, organizacje, które zajmują się sportem, aktywizacją. Tego będzie bardzo dużo. I cieszymy się, że jest coraz więcej również firm prywatnych, które także taką ofertę będą miały.
1: No właśnie, bo targi to jest niesamowite miejsce z bardzo bogatą ofertą, od tej takiej typowo komercyjnej, dedykowanej seniorom, po różne przydatne informacje, jeśli chodzi o politykę społeczną, zdrowie, aktywny wypoczynek. Jednym słowem, wszystko dla seniorów.
2: Wszystko dla seniorów i dla rodzin. Mamy nadzieję, że kilka tysięcy osób ponownie nas odwiedzi i fantastycznie spędzi ten czas. Ale oprócz tej wiedzy, to jest to, o czym mówiliśmy na początku, bardzo liczymy na to, żeby to będzie po prostu fajna sobota, fajny piątek. Spędzimy go w towarzystwie swoich rówieśników. No, te koncerty dają taką okazję do tego, żeby nie tylko posłuchać, ale może i potańczyć, może i pośpiewać. Oprócz tego będzie strefa żywieniowa, więc nie będziemy musieli się martwić o to, że nic ciepłego nie będzie na stoiskach.
4: A dodatkowo jeszcze oczywiście strefa prelekcyjna, bo pamiętajmy, że seniorzy są zainteresowani tym, co się dzieje w ich otoczeniu, tym, jak się zmienia rzeczywistość. Czyli z jednej strony tematy dla nich ważne, takie jak kwestie związane z dziedziczeniem, z kupną i sprzedażą mieszkania w pogarszającej się sytuacji, pogarszającej się sprawności, czy kwestie związane z demencją, czy innymi schorzeniami, ale także nowe technologie, tak? Bo pamiętajmy, że senior coraz bardziej korzysta z tych nowych technologii, jest coraz bardziej otwarty na rzeczywistość i my staramy się również z tą ofertą wychodzić, bo to jest i oferta, którą przygotowujemy tutaj w kontekście targów, ale też kiedy jako samorząd województwa szkolimy, czy to Gminne Rady Seniorów, czy Uniwersytety Trzeciego Wieku, również staramy się dopasować tą ofertę szkoleniową tematyczną pod to, co seniorów interesuje, czyli wcześniej rozmawiamy, dopytujemy się, jaki temat tym razem poruszyć, po to, żeby przygotować coś szytego na miarę na to, czego seniorzy oczekują.
2: Ta oferta jest naprawdę bogata. Trudno powiedzieć teraz o jednej konkretnej, natomiast ja pamiętam i co roku, nie ukrywam, również korzystam. Jest jedno miejsce, to stoisko Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i fotobudka. Tam są zawsze tłumy. Jedną z osób oczekujących, co prawda, na końcu jestem ja i również takie zdjęcie pamiątkowe będzie można zrobić. Jest kupa śmiechu. Zachęcam.
4: Tak, przy okazji się trochę przebieram, żeby te zdjęcia nie były takie na smutno, tylko na wesoło, więc można zmienić delikatnie swoją stylizację. Zapraszamy oczywiście.
1: To ja mam jeszcze pytanie głównie do panów, bo panowie pewnie od samego początku prawie te targi obserwujecie. Czy jest jeszcze coś takiego, co was w tych targach zaskakuje?
2: Ja na przykład będąc na targach widzę pewną ewolucję i zmianę podejścia samych seniorów do siebie, do swoich potrzeb i oczekiwań. Ja pamiętam, ja to często powtarzam, że jeszcze kilkanaście lat temu, jeśli widzieliśmy seniora z kijkami na ulicy, nie że budziło to śmiech, ale na pewno zdziwienie. Natomiast teraz senior ćwiczący, chodzący, aktywny, uczestniczący w zajęciach w klubie seniora, ubierający się, przebierający, fantastycznie spędzający czas, nie jest niczym dziwnym. I ja widzę to również na targach. Seniorzy są coraz bardziej otwarci, chętniej mówiący, czego potrzebują. To nie jest łatwe często dla samorządów, ale jest bardzo potrzebne. Mówią o swoich potrzebach, oczekiwaniach, pragnieniach i to też wyrażają na targach. Oni nie tylko przychodzą tam się bawić, nie tylko edukować, ale także przychodzą mówić nam, czego potrzebują. Na przykład na stoisku Miejskiej Rady Seniorów wspólnie z nami będzie przestrzeń do tego, żeby przeprowadzać ankiety, z czym seniorzy się borykają. Z całej Wielkopolski. Oczywiście my ukierunkowani głównie na Poznań. W czym mają problem? To też jest dla nas fajna przestrzeń. Ja widzę, że seniorzy coraz chętniej o tym mówią. Są coraz odważniejsi. To, co zauważam, to ich odwaga i chęć mówienia o swoich potrzebach. Na pewno.
3: Jeżeli chodzi o targi, jest to też doskonałe miejsce, żeby po prostu spróbować najpierw tych rzeczy po raz pierwszy. Czy warsztaty jogi, czy właśnie Akademia Wychowania Fizycznego. Sprawdzić, czy te zajęcia są dla nas. Szukanie pasji. Będą różnorodne warsztaty. Czy plecionkarskie z Nowego Tomyśla, czy być może jakieś rękodzieło, robienie makramy, czy malowanie na drewnie. Przyjdźmy, sprawdźmy. Może to nas zainteresuje. Będą na miejscu, tak jak Wojtek powiedział, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, które ewentualnie nakierują zwiedzających, gdzie potem można szukać takich warsztatów w Wielkopolsce i w Poznaniu.
4: Ja się niezmiernie cieszę, że targi rok w rok cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Tak? To jest bardzo pozytywne, może nie zaskakujące, bo to trochę też takie myślenie życzeniowe, żeby tak właśnie było i to pokazuje, że jest to ważna impreza i myślę z perspektywy Międzynarodowych Targów Poznańskich, jako wiadomo takiej wizytówki, jeżeli chodzi o kwestie związane z zorganizowaniem tego typu wydarzeń, ale też z perspektywy naszej, Urzędu Miasta, Centrum Inicjatyw Senioralnych czy ROPS-u, to, że są zainteresowani, że co rok przyjeżdżają tłumnie, że jest problem z parkującymi autokarami, ich liczbą, która się pojawia na terenie targów. To pokazuje, że taka impreza musi się odbywać koniecznie dla naszych poznańskich, wielkopolskich seniorów, ponieważ ciągle jest głód i chęć spotkania się, zobaczenia nowych rozwiązań, no i bycia po prostu między sobą w dobrym towarzystwie.
3: Może dodam, że bez obawy, proszę się nie obawiać o wolne miejsca parkingowe, jeżeli chodzi o autokary i zorganizowane wycieczki, bo w tym roku dla wszystkich zgłoszonych autokarów wcześniej parking na terenie targów jest bezpłatny.
2: A ja dodam tylko, żeby nie zachowywać tej wiedzy tylko dla siebie. Te powtarzające się twarze z odwiedzających bardzo nas cieszą, ale jeszcze bardziej ucieszą nas i myślę, że również uczestników, osoby, które jeszcze nie były, które jeszcze nie przyjechały do Poznania, czy z Wielkopolski, czy z samego miasta. Warto przyjechać na targi w te dni. Młodzi mają swoje imprezy, bawią się na targach fantastycznie, na Pyrkonach i innych wydarzeniach. Dlaczego seniorzy, osoby trochę starsze, nie mogłyby tego samego dokonać na targach?
1: Przypomnę tylko zadanie domowe dla tych, którzy co roku uczestniczyli w tych targach. W tym roku kogoś ze sobą przywozimy.
2: My o tym czasami mówimy, że jednym z problemów jest samotność, ale też brak gotowości, odwagi do tego, żeby samodzielnie gdzieś się udać. No każdy z nas, jak sobie pomyślimy, jakby miał pójść na pewne wydarzenie pierwsze sam, byłoby trudne. Często bierzemy męża, żonę, dziecko, przyjaciółkę, koleżankę, a seniorzy mają z tym problem. Czasami nie mają z kim iść. Więc jeśli widzimy kogoś koło siebie, sąsiada, sąsiadki i idziemy na targi, zaproponujmy mu. Naprawdę warto. I to jest to, o czym, Haniu, ty mówiłeś. Czasami to jest ten pierwszy krok, który może być takim małym kroczkiem do tego, żeby tę aktywność kontynuować dalej. I po to jest ROPS, po to jest CIS, po to są działania marszałka i prezydenta Poznania, aby tę ofertę ciągle prezentować i ją tworzyć. I zapewniam Państwu, o czym mówiliśmy, że ta oferta w gminach, w mieście jest. Trzeba jednak trochę ją poznać, więc targi są fantastycznym momentem, żeby to zrobić.
1: To, żeby już tak postawić kropkę nad i, na sam koniec przypomnijmy, kiedy i gdzie.
3: Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon numer 3, godziny otwarcia od 10 do 17, o 16 w piątek koncert Haliny Benedykt, a w sobotę o 16 zespół Żuki.
2: Ja tylko przypomnę, 9-10 października, Poznań czeka na Państwa.

0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, wracamy po przerwie. No i tradycyjnie mamy garść bardzo przydatnych i praktycznych informacji o tym, co ciekawego w Poznaniu w najbliższych tygodniach będzie się działo, a będzie się działo naprawdę dużo, bo to z jednej strony zapowiadane przed chwilą targi Viva Seniorze, ale też za chwilę początek października, czyli Senioralni Poznań.
2: Już za kilka dni, w sobotę, zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie. To inauguracja Senioralni Poznań. Zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. 26 września o godzinie 12 na dziedziniec Urzędu Miasta Poznania. To właśnie wtedy prezydent Miasta Poznania przekaże symboliczne klucze do bram miasta, przekazując władzę poznańskim seniorom i seniorkom. Wręczone będą certyfikaty miejsc przyjaznych seniorów, teraz Fez Miejscówka. Przyznamy wyróżnienia Miejskiej Rady Seniorów Najlepszy Przyjaciel Seniora, no ale także będzie to przestrzeń, moment do tego, żeby fantastycznie się bawić, a przed nami w sobotę koncert, tak naprawdę pojedynek tenorów w wykonaniu formacji tenorów Vincero i Il Mondo. Musicie być Państwo o godzinie 12 inauguracja, ale w tym roku już wcześniej, o godzinie 10.30, dzięki współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, również na dziedzińcu, zaprosimy na strefę zdrowia. W ramach niej w programie m.in. badania, konsultacje ze specjalistami, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, stoiska profilaktyczne, na przykład chorób odkleszczowych. To jest fantastyczny moment do spacerów po lesie, zbierania grzybów, ale niebezpieczeństwo czyha. Warto dowiedzieć się, jak sobie z nim poradzić. Będzie również stoisko profilaktyczne dotyczące układu oddechowego, otyłości, programu w ramach NFZ. Zapraszam bardzo serdecznie. Ten dzień to również fantastyczny czas, aby wyrobić sobie kartę. Okej, Poznań, poznańską złotą kartę, bo przypomnę, że od stycznia 2027 roku zmieniają się zasady korzystania z programu Viva Senior. Będzie on dostępny wyłącznie dla posiadaczy karty. Zaczynamy więc w sobotę, inauguracja. O targach wspomnieliśmy, przypomnę tylko 9-10 października, Hala 3, Międzynarodowe Targi Poznańskie, dwa dni świetnej zabawy. A co przed nami? Już 26 i 27 września o godzinie 16 uczestnicy poszukiwać będą punktów kontrolnych w ramach gry miejskiej Lofry z Ramolami. Będzie to wyjątkowe spotkanie, między innymi z gwarą, spacery, zabawa. Warto być na Jeżycach. W grze mogą uczestniczyć osoby indywidualne i drużyny, a organizator PTTK. Spotykamy się Biblioteka Wielkopolska, ulica Prusa 3. Zapraszam serdecznie. 3-4 października to weekend seniora z kulturą. Wtedy to wiele poznańskich instytucji kultury zaprasza seniorów w wyjątkowo atrakcyjnych cenach, m.in. Poznańskie Muzea, Brama Poznania, a szczególnie zapraszam do Muzeum Narodowego, które w dniach 3-4-10 dla seniorek i seniorów bilety wstępy ma jedynie w cenie 1 zł, a szczególnie zapraszam do filii Muzeum Narodowego, to Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim. Zapraszam na godzinę 13 na spotkanie zatytułowane 07 zgłoś się, Polski Bond. Podczas spotkania uczestnicy przyjrzą się estetyce jednego z najpopularniejszych polskich seriali i sprawdzą, czy jego scenografia odzwierciedlała rzeczywistość, czy kreowała marzenia o eleganckim życiu w PRL. Biblioteka Raczyńskich zaprasza 26 września o godzinie 12 na warsztaty patrzenia z Katarzyną Drozdowską-Sawińską, jak ludzie postrzegają kolory i to, co ich otacza, jak patrzeć, żeby zobaczyć. O tym i o wielu innych tajemnicach związanych ze sztuką patrzenia opowie Katarzyna Drozdowska-Sawińska z działu edukacji Muzeum Narodowego. 30 września zapraszam na spotkanie w Plac Wolności 19, biblioteka. Spotkanie w ramach operowego klubu Belcanto. Rodzina Garcia, mistrzowie Belcanto. To będzie spotkanie o niezwykłej dynastii, która w ogromnym stopniu ukształtowała to, jak dziś ludzie rozumieją i słyszą operę. Pamiętajmy o czwartku, to kolejna pozycja biblioteki. 1 października, godzina 17. Jest to trening pamięci, podczas którego uczestnicy wraz z prowadzącą poprawią kondycję szarych komórek poprzez zagadki logiczne, ćwiczenia kreatywnego myślenia, zadania ruchowo-koordynacyjne i relaksacyjne. Kolejny warsztat dla seniorów proponuje biblioteka 5 października. Warsztat zatytułowany Wyklejaj jak Szymborska. Zapraszamy na Plac Wolności 19. Warsztaty te to okazja do zajęć, podczas których korzystający z różnych materiałów, wycinków, zdjęć i haseł skomponują autorskie kartki pocztowe metodą kolażową. Inspiracją staną się słynne wyklejanki noblistki Wisławy Szymborskiej, bo i ona wykorzystywała swoje prace jako karteczki własnego wyrobu. Zapraszam serdecznie. 25 września o godzinie 19 zapraszam na potańcówkę przy kawie, zatytułowaną Bliżej kultury, bliżej siebie. Wstęp bezpłatny. Zapraszam do Domu Kultury na Skarpie, osiedle Piastowskie 104. W programie rewiowe przeboje oraz znane utwory taneczne. Uczestnicy przeniosą się na chwilę do świata elegancji i na pewno dobrej zabawy. Rezerwat archeologiczny Genius Loci zaprasza na wykład zatytułowany Gra – średniowieczna recepta na dobry humor. Widzimy się 25 września o godzinie 18. Prelekcja pani dr Agnieszki Stępin w ramach cyklu Archeologia humoru. Gry towarzyszą człowiekowi od tysiącleci, a skoro mają nieustanne powodzenie, to warto zastanowić się, co poza nadzieją wygranej skłania ludzi, aby po nie sięgać i czy nawet gdy przegrywają, mają szansę nie stracić ani muszu. Zapraszam serdecznie. Kolejne wydarzenie to warsztaty śpiewu białego. Rezerwat zaprasza 1 października o godzinie 10 do 14. Dedykowane seniorkom i seniorom warsztaty z cyklu Warsztaty Pamięci. Podczas najbliższego spotkania osoby senioralne będą miały okazję wziąć udział w zajęciu śpiewu białego. Projekt łączy archeologię z działaniami artystycznymi. Wszelkie spotkania w ramach reorganizowanych wydarzeń przez rezerwat odbędą się na ulicy Posadzego 3. Teraz okazja do spacerów. Niedzielne spacery wildeckie. Stowarzyszenie Wildecka Inicjatywa Lokalna Wildzianie zaprasza na spacer. Wycieczki są bezpłatne i nie wymagają wcześniejszych zapisów, a pierwsze ze spotkań odbędzie się 27 września o godzinie 11. Zatytułowany spacer jest Kamienna Wilda o skałach na Wildzie. Od głazów narzutowych po współczesną architekturę. Zbiórka tężnia na tak zwanym Nowym Rynku, czyli teren dawnego PKS-u. W ramach spacerów po Festwirtlach zapraszamy na kilka z nich. 27 września kolejny spacer po Wildzie. Spotykamy się Róg Niedziałkowskiego i Górnej Wildy, godzina 11.30, a kolejny spacer na Jeżycach odbędzie się 4 października o godzinie 11.30. Zbiórka Brama przed Starym Zoo. Centrum Szyfrów Enigma zaprasza 6 października na oprowadzanie zatytułowane Szyfry przez wieki. Zaprasza centrum seniorki i seniorów na dedykowane im oprowadzanie pod tytułem Szyfry przez wieki. Uczestnicy będą mogli poznać prawdziwą historię poznańskich matematyków oraz ich odkryć, które zmieniły dzieje świata. Podczas oprowadzania goście posłuchają o kilkunastu wiekach dziejów, szyfrów i ukrywaniu informacji, a także o współczesnej nauce i technice. Wstęp bezpłatny, Święty Marcin 78. Ważna informacja. Zapraszamy na bezpłatną cyfrową mammografię organizowaną przez LuxMed w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. LuxMed zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne w technologii cyfrowej w ramach programu Profilaktyka Raka Piersi. Do badań uprawnione są kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Mobilna pracownia będzie stacjonowała w Poznaniu przy markecie Kaufland, Aleje Solidarności 40 dnia. 2. W dniach 28 września od 10, 29 września od 9 i 1 października od 10. Zachęcamy do rejestracji pod numerem telefonu 22 880 90 80. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości zaprasza na warsztaty dla babci i dziadków z wnukami, zatytułowane Mela i Szczun na historycznej ścieżce. Zapraszamy 3 października o godzinie 11.15. Spotkanie w Muzeum Powstania Wielkopolskiego Stary Rynek 3. Międzypokoleniowe zajęcia na wystawie to okazja dla babci, dziadków i wnuków do wspólnego spędzania czasu, integracji i zabawy wokół historii tej małej i dużej. Zapraszamy również 4 października o godzinie 11, bilet wstępu 10 zł normalny, 5 ulgowy, na oprowadzanie po wystawie stałej Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Po więcej szczegółów zachęcam jak zawsze do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Niezmiennie Mielżyńskiego 24, a numer kontaktowy 61 847 21 11. Cały program dostępny jest w siedzibie centrum oraz w kilkudziesięciu miejscach w Poznaniu, w bibliotekach, w domach kultury. To tam Państwo będziecie mogli wziąć ze sobą naszą gazetę, która w całości poświęcona jest Senioralni Poznań 2020.
0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Dzień dobry, kłania się audycja ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Pozdrawiam tych, którzy słuchają tego programu premierowo w sobotę tuż po godzinie 17, jak i tych, którzy słuchają powtórkowo we wtorek tuż po godzinie 22. Zainspirowany ważnymi rocznicami, które pojawiły się w tym tygodniu, stwierdziłem, że tematem dzisiejszego programu będzie rok 1991, a kto wie, może i więcej programów właśnie poświęcę temu rocznikowi. Na samym początku pojawiła się Nirvana, album Nevermind, jeden z singli promujących to ikoniczne wydawnictwo Come As You Are. Tak zaczęliśmy dzisiejszą audycję ze starej płyty. No i oczywiście mógłbym zagrać Smells Like Teen Spirit, mógłbym zagrać na przykład Lithium albo In Bloom, czyli inne single z tego krążka, ale stwierdziłem, że zagram coś nieco mniej oczywistego, bo czasami utwory z płyty są... Nie wiem, czy ciekawsze, ale na pewno są nawet i trochę bardziej intrygujące niż te, które pojawiły się, które były wysunięte na pierwszy plan. Nirvana, Nevermind, rok 91, On a Plane w audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami kolejny utwór Nirwany, prosto z krążka Nevermind, rok 1991. Tym razem piosenka, która nie była singlem, ale myślę, że warto prezentować również utwory niesinglowe, na przykład w audycji ze starej płyty. Za nami On a Plane, no i w tym momencie Nirwanę zamykamy na dzisiaj. Kącik z Nirwaną zamykamy, ale nie zamykamy kącika z rocznicami, no bo podobnie jak Nevermind, również swoje 35. urodziny obchodziła, uwaga, piąta płyta Red Hot Chili Peppers. Ta płyta nosiła nazwę Blood Sugar Sex Magik i to jest dowód na to, że no, czasami bywa tak, że na sukces trzeba poczekać parę lat, parę płyt, no i tak było w przypadku zespołu Red Hot Chili Peppers. 24 września 1991 pojawiła się płyta Blood Sugar Sex Magik. No i z tego krążka, akurat tutaj nie będę się jakoś specjalnie wyłamywał, dwa utwory i to od razu dwa pierwsze single wam zaprezentuję z tej długiej, no bo sama płyta trwa aż 74 minuty, ale naprawdę jest ona wypełniona świetną muzyką. Give It Away, a następnie Under the Bridge. Słuchacie audycji ze starej płyty, a przed wami Red Hot Chili Peppers, album Blood Sugar Sex Magik, dwa single z tego krążka.

Cały czas słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami dwa utwory od zespołu Red Hot Chili Peppers. Dwa utwory prosto z krążka, który niedawno obchodził swoje 35. urodziny. Blood Sugar Sex Magik, za nami dwie singlowe kompozycje. Najpierw pojawiło się Give It Away, a przed chwilą Under the Bridge. No i to pokazuje, że trzeba być wytrwałym, trzeba dużo działać, żeby osiągnąć sukces, no bo właśnie, to był piąty krążek zespołu, no a sama grupa mogłaby się na przykład po jednym, dwóch krążkach poddać. Tak się na szczęście nie stało i Red Hoci grają cały czas. Teraz będzie coś nieco mniej oczywistego, chociaż ten zespół już się pojawił w audycji ze starej płyty. Działali w latach 90., później przestali grać na 20 lat, a jak wrócili, to się okazało, że są to wielkie gwiazdy i okazało się, że jest to po prostu ważny zespół. Slowdive teraz na naszej antenie, prosto z pierwszego krążka Just for a Day, to będzie również rok 1991. Sama płyta pojawiła się 2 września owego roku. No i zagram wam dwa utwory prosto z krążka Just for a Day. Najpierw singlowy Catch the Breeze, który pojawił się 3 miesiące przed samym krążkiem, a następnie sąsiadujący na płycie i również sąsiadujący w dzisiejszym programie Ballad of Sister Sue. Przed wami Slowdive prosto z krążka Just for a Day, rok 91. Catch the Breeze, Ballad of Sister Sue, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami dwa utwory prosto z pierwszej płyty zespołu Slow Dive. Płyta to Just for a Day, a za nami dwie kompozycje. Catch the Breeze, utwór, który był singlem, a także kompozycja Ballad of Sister Sue. No i na koniec będzie zespół, który na swój sukces musiał poczekać do roku 1994 i do trzeciej płyty, ale zadebiutowali płytowo jeszcze w roku 91, a dokładniej 26 sierpnia. Mowa tutaj o zespole Blur, prosto z krążka Leisure, debiutu zespołu Blur. Zagram wam dwa utwory, które już wskazywały na to, że ta grupa osiągnie sukces, no ale tak jak powiedziałem, na ten sukces artystyczny, komercyjny musiała jeszcze troszeczkę poczekać. Na sam koniec dzisiaj w audycji ze starej płyty utwór She's So High, jeszcze wydany w roku 1990, a także drugi singiel z tego krążka, czyli There's No Other Way. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Słyszymy się już za tydzień, w sobotę o godzinie 17.10 i z tego co wiem, od października wraca audycja Nocna Linia, więc powtórek audycji ze starej płyty nie będzie, więc tym bardziej zapraszam was, abyście słuchali tego programu premierowo, sobota 17.10. Na koniec Dwupak od zespołu Blur. Trzymajcie się. Na razie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Zapraszają ksiądz Mariusz Sokołowski i Paweł Kowalczyk.
1: Taki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Dzień dobry, szczęść Boże, kłaniamy się nisko. Ksiądz Mariusz Sokołowski i
2: Paweł Kowalczyk.
1: Radość wielka, że Państwo czekaliście na nas, mam nadzieję, i możemy znowu się spotkać, by poopowiadać trochę o ptakach. Ostatnio mówiliśmy, dwie ostatnie audycje poświęciliśmy krukowatym. Ja dzisiaj jestem trochę przygotowany dzięki panu Pawłowi, bo mam obrazki ptaków, o których mówiliśmy. Wracamy do tematu krukowatych. Powiedzieliśmy sobie o... No właśnie, mam przed sobą obrazki czterech gatunków?
2: Nie, tak,
1: powiedz gatunków, tak, krukowatych.
2: Tak.
1: I powiem, że poza tutaj, poza sroką, mam małe literki, wroną, o właśnie, no i właśnie, już pomyliłem wronę a srokę, proszę bardzo. To poza wroną to i gawron, i kawka, i kruk są dla mnie osobiście bardzo podobne. Natomiast dzisiaj nie będziemy już o nich mówić. Może małą powtórkę zrobimy tylko, a potem przejdziemy sobie, ja już to wiem, tylko zapowiem, że będzie o sroce i o suince, która też należy do
2: krukowatych, i będziemy jeszcze mieli trzeci gatunek, orzechówkę. Wszystkie te gatunki, o których mówimy, należą do rodziny krukowatych. Występują w Polsce. Jest ich 7, to są 7 podstawowych gatunków. Natomiast na świecie mamy aż 150 gatunków krukowatych.
1: No właśnie. Ja pamiętam, że gawron charakteryzuje się tym mocnym, takim wielkim dziobem. No i to opierzenie jest czarne, ale takie metaliczne.
2: Tak,
1: nie?
2: Jest. Szybciutka powtórka. Kawka jest najmniejszym gatunkiem wśród krukowatych. Ma czarna, siwy łepek, charakterystyczny głos.

0: Następnie mamy gawrona, który jest, jeżeli chodzi o wielkość, jest w takim pośrednim, czyli jest większym od kawki, a mniejszym od wrony. Charakterystyczną cechą jego jest czarne upierzenie z metalicznym połyskiem oraz taki wytarty biały dziób. To jest chyba najbardziej rozpoznawalna jego cecha. Następnie mamy wronę siwą, która jest większa od gawrona, mniejsza od kruka. Ma charakterystyczną sylwetkę, również silny dziób, upierzenie, no jak to u krukowatych, popielaty tułów plus czarna głowa i skrzydła. Następnie mamy, co my jeszcze mamy?
1: Jeszcze kruka. Kruk,
0: to jest największy z krukowatych. Przypomnę, 1,50 m prawie rozpiętość skrzydeł, czyli wielkości myszołowa zwyczajnego. Bardzo silnie zbudowany dziób, charakterystyczny głos.

0: I cóż, to co odróżnia kruka od pozostałych krukowatych, to że on żyje, jest to gatunek monogamiczny i w 99%, jeśli go zobaczymy, to zobaczymy go w parze, czyli będziemy widzieli po prostu dwa kruki. One rzadko kiedy się łączą w stada. Jeżeli już, to są to stada rodzinne, kiedy młode wyjdą z gniazda. Natomiast wrona siwa jest gatunkiem towarzyskim, stadnym, gawron również i kawka również. Często możemy spotkać pomieszane stada gawrona i kawki. Ja wczoraj byłem na krótkim spacerze w parku Wilsona i na basenie, gdzie jest spuszczona woda, grzały się wczoraj w słońcu 90 kilka sztuk gawronów. Także to tyle, jeśli chodzi o szybką powtórkę charakterystyki tych czterech czarnych gatunków krukowatych. Natomiast dzisiaj będziemy jeszcze, chciałbym opowiedzieć Państwu o trzech gatunkach, również które należą do rodziny krukowatych. Natomiast są to już ptaki, które mają w swoim upierzeniu dużo więcej kolorów. Zacznę od sroki.
1: No właśnie, tak, zanim oddam tak już 100% głos panu Pawłowi, to panie Pawle, jak tak z daleka, na pierwszy rzut oka, wrona a sroka, no nie ma podobieństwa?
0: Nie, to znaczy dla niewprawnego oka być może jest, natomiast dla ciut tylko bardziej wprawnego jest zasadnicza różnica. Sroka jest najbardziej smukłym ptakiem wśród krukowatych. Ona jest naprawdę szczuplutka, ma bardzo długi ogon, który też jest jej cechą charakterystyczną. Żaden inny gatunek krukowatych nie ma aż tak długiego ogona. Podobieństwo jest takowe, że dominuje w przypadku wrony kolor siwy i czarny, w przypadku sroki biały i czarny. Różnią się również zasadniczo, to jest, ja zawsze będę powtarzał, że bardzo dużo gatunków ptaków można rozpoznać bezbłędnie po głosie. Głos wrony jest charakterystyczny, to jest takie...

krakanie po prostu głośne, natomiast sroka ma taki szczekoczący głos, bardzo często w seriach powtarzany, głośny, bardzo hałaśliwy, gdzie się zachowuje.

0: I no jeżeli usłyszymy i jakby przypiszemy sobie raz do określonego gatunku te głosy, to naprawdę będziemy mogli te ptaki łatwo rozpoznać. Jeżeli chodzi o srokę, to jeszcze słowo o barwieniu, bo wspominałem o tym, że krukowate, no one są, dominuje u nich kolor czarny, ale ten czarny jest bardzo zróżnicowany, ponieważ jest to kolor metaliczny. I sroka, pomimo że kolorem dominującym jest biały i czarny, to ten czarny posiada właśnie wyjątkowo dużo odcieni metalicznych. I tak, na skrzydłach ten metaliczny kolor jest najwyraźniejszy i on jest zielono-granatowy. Na ogonie jest zielono-brązowy, na wierzchu głowy zielony, a na grzbiecie i pozostałej części głowy szkarłatny. Oczywiście ten kolor metaliczny, czy te właściwie wszystkie odcienie kolorów metalicznych, one są bardzo dobrze widoczne, ale w pełnym słońcu. Im więcej słońca, tym pióra są barwniejsze i tym łatwiej rozpoznać jest dany gatunek ptaka. Sroka, mimo że jest ptakiem bardzo popularnym, i czasami te bardzo popularne ptaki, przez to, że są tak popularne, stają się dla nas jakby niewidoczne w pewnym sensie, to należy do, naprawdę jest jednym z najinteligentniejszych ptaków, nie tylko w rodzinie krukowatych, jak już kiedyś o tym wspominałem, ale również wśród wszystkich innych ptaków. Mówiliśmy już o tym, ale przypomnę, że sroka jako jedyny ptak przychodzi też z lustra, czyli oznacza to, że potrafi rozpoznać siebie w lustrze i wie, że ona jest, że to jest jej obraz, a nie obraz innego ptaka. I teraz, ponieważ przy każdym gatunku starałem się jakby opowiedzieć kilka słów o inteligencji, która cechuje dany gatunek krukowatych, to pozwolę sobie tutaj przytoczyć taki troszkę dłuższy cytat dotyczący sroki. Sroki przejawiają inteligencję na wiele sposobów. Kradnąc, żywiąc urazę, drwiąc z innych, a nawet smucąc się. Lecz zdolność samopoznania wyróżnia je spośród innych ptaków. Choć nie każdy gatunek został poddany testom z lustrem w laboratorium, to jednak wiele ptaków napotyka lustra w dzisiejszym dzikim, podmiejskim krajobrazie, a obserwacje wskazują, że większość z nich nie jest w stanie rozpoznać własnego obrazu. Oznacza to, że sroki mogą posiadać abstrakcyjną zdolność, której brakuje większości innych ptaków. Gdybyśmy tylko mogli zrozumieć jej istotę, wówczas moglibyśmy również dowiedzieć się czegoś o nas samych. Sroki ze swoją psotną osobowością, zdolnością rozpoznawania poszczególnych drapieżników i wyjątkowymi zachowaniami społecznymi, które wskazują na emocje, takimi jak wyprawianie pogrzebów, są odpowiednimi kandydatami do tego, by rozwinęło się u nich także poczucie własnego ja, które kojarzymy z inteligencją. Mają stosunkowo duży mózg, porównywalny do małp człowiekokształtnych i nieco mniejszy od ludzkiego, nawet jeżeli określone struktury są zorganizowane inaczej. Dlaczego więc jesteśmy zaskoczeni tym, że sroki potrafią rozpoznać same siebie w lustrze? Może nie będą budować statków kosmicznych, ale prawdopodobnie nie docenimy ich wystarczająco za to, jak sobie radzą w życiu. Piękny cytat dotyczący inteligencji sroki, trochę długi, ale mam nadzieję, że nie nudny. Tutaj padło takie słowo, że sroki potrafią, znaczy występują u nich zjawisko, które jest opisane jako wyprawianie pogrzebów i faktycznie tak jest. Faktycznie tak jest. Po prostu jeżeli sroki znajdą martwą srokę, czyli swojego pobratymca, to widać po nich, że są smutne, osowiałe i zlatują się sroki z danej okolicy i jakby towarzyszą temu umarłemu ptakowi, po czym niektóre z nich znikają i przylatują z gałązkami, z zasuszonymi roślinami, czy wręcz kwiatami. I no badacze nazwali to zjawisko po prostu jakby...
1: Pogrzebem.
0: Tak, pogrzebem, sroczym pogrzebem. Być może nie zawsze te takie metaforyczne określenia oddają istotę sprawy, bo być może można to w inny sposób zinterpretować. No, niemniej jednak widać, że ptaki są osowiałe, że są smutne, że są mniej aktywne, że są mniej krzykliwe i że przylatują w dziobie, przynosząc kwiaty, patyczki i inne roślinki i kładą wokół tego ptaka i po chwili odlatują. No, także...
1: Jest to bardzo ciekawe i rzeczywiście świadczy o tej inteligencji, o której pan wspomniał, tychże właśnie ptaków.
0: Tak, ale ponieważ specjalnie zacytowałem jakby ten dłuższy fragment książki jednego z takich bardziej znanych dzisiaj amerykańskich ornitologów, żeby zdać się na większy autorytet niźli jako potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy. Wspomnę jeszcze tylko w trzech słowach, mówiliśmy o tym również, właściwie ja mówiłem podczas któregoś nagrania, bo tutaj mamy może nie będą budować statków kosmicznych, ale prawdopodobnie nie doceniamy ich wystarczająco za to, jak sobie radzą w życiu. Wspomnę jeszcze tutaj w trzech zdaniach na temat architektury gniazda sroki, która jest naprawdę twierdzą nie do zdobycia. Ja już o tym mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę. Otóż umieszczone jest przeważnie na wierzchołku czy w koronie drzewa. Bardzo często sroki zakładają gniazda w ciernistych krzewach, czyli na przykład w tarninie, na wysokości 3-6 metrów. Gniazdo przykryte jest charakterystycznym sklepieniem, czyli daszkiem, z luźno splecionych gałązek. Z daleka robi wrażenie kuli. Żaden inny ptak występujący w Polsce i na świecie nie robi takiego gniazda. Posiada ono dwa otwory, wlotowy i wylotowy, które leżą naprzeciwko siebie. Wewnątrz znajduje się właściwe gniazdo, ulepione z błota lub gliny, zmieszane z mocno splecionymi gałęziami, trawą, cierniami, liśćmi oraz piórami. Wyściółkę stanowi trawa, korzenie, delikatne liście, sierść i pióra. To a propos właśnie jeszcze raz tego cytatu, w którym mówimy, że być może sroki nie zbudują statków kosmicznych. Niemniej jednak przyglądanie się ptakom właśnie, chociażby ich wytworom, gniazd, zachowaniom, no powoduje, że trudno nie jest doceniać ptaków za inteligencję i naprawdę trudno nie jest się wciągnąć w taką głębszą obserwację tychże ptaków. To tyle, jeżeli chodzi o srokę. Teraz spróbuję jeszcze kilka słów powiedzieć o sójce.
1: Sójka, której mam tutaj też zdjęcie, zupełnie różni się. Ani czarna, ani jakaś wielka, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Tak.
1: No ale to już oddaję głos specjaliście.
0: Tak, o ile my mamy problemy z rozpoznawaniem czarnych kurkowatych, o tyle zaskoczę księdza, ale przez kilka wieków sroka była często mylona z sójką, co się wydaje wręcz niemożliwe, bo na pierwszy rzut oka one są różne. Natomiast XVII-wieczni, XVIII-wieczni naukowcy, którzy budowali klasyfikację ptaków, często bazowali bądź to nie na obserwacji uczestniczącej, ponieważ musieliby wszystkie gatunki świata obserwować, tylko na fragmentach, na przykład rysunkach z ręki i robionych sroki czy sójki. I samego mnie to zdziwiło, już taką informację odnalazłem, że przez 2-3 stulecia sroka była dość często mylona z sójką, ale przez naukowców, powiedzmy tak naprawdę, którzy robili ich klasyfikację, nie widząc często na żywo obiektów swoich właśnie interpretacji. Jeśli chodzi o sójkę, jest to najbarwniejszy spośród kurkowatych ptaków Europy. Jak widać, jest tutaj na tych małych ściągawkach bardzo kolorowy ptak. Właściwie jeżeli zbiera żołędzie jesienią wśród pożółkłych i pomarańczowych liści dębowych, to zlewa się z nimi w sposób doskonały. Bardzo charakterystyczną cechą sójki są lotki w postaci piór, które mają kolor błękitny i biały. I to jest ciekawostka, ponieważ te pióra na skrzydłach sójki, tak zwane lusterka, nie zawierają błękitnego barwnika. W rzeczywistości ten kolor bierze się stąd, że wiązka światła, która pada na pióra, rozszczepia się w specjalnej strukturze tychże piór i zostaje odbite światło niebieskie. Dlatego pióra są tak jaskrawe i właśnie, ponieważ to nie jest barwnik, to te pióra przez kilkadziesiąt lat nie tracą swojego koloru. I to jest o tyle niesamowite i ciekawe, że w latach 20., kiedy na ulicach, jeżeli chodzi o damskie okrycia głowy, królowały różnego rodzaju kapelusze, to bardzo często były wykorzystywane właśnie te sójcze błękitno-białe pióra, które po prostu miały tą właściwość, że nie wypalały się. Ten kolor po prostu przez kilkadziesiąt lat nie zmieniał swojego nasycenia. Bardzo często mówi się, że sójka jest strażniczką lasu, ponieważ faktycznie jest bardzo dobrym obserwatorem i w przypadku jakiegokolwiek podejrzanego ruchu pojawienia się ich wrogów naturalnych bardzo głośno zachowuje się w bardzo głośny sposób, chcąc je odstraszyć. Tym samym jakby wzbudza niepokój wśród innych zwierząt, które po prostu zaczynają mieć się w pewnym sensie na baczności. tak jak mówiliśmy, bo o sójce wspominaliśmy a propos wybierania się sójki za morze, jej podstawowym pożywieniem są nasiona, w tym nasiona dębu. Sójka, podobnie jak wiewiórka, gromadzi na zimę nasiona dębu, i przy czym nie zawsze je po prostu odnajduje. Natomiast kolejnym gatunkiem, który jest mocno zbliżony do sójki, a którego niestety nie mam zdjęcia, ponieważ nie występuje w Poznaniu, jest orzechów. Jest to spośród ptaków kulkowatych najmniej znany ptak, ponieważ on stosunkowo rzadko występuje w Polsce. Natomiast jest bardzo charakterystycznie upierzona. Mianowicie na pierwszy rzut oka jest to ptak w kropki po prostu.
1: No właśnie, ja sobie tutaj znalazłem szybko w internecie. Trochę mi przypomina, i o ile się nie mylę, wspomnianego szpaka?
0: Czy tak
1: nie?
0: Jest, tak jest.
1: Właśnie, podobny do szpaka jest dosyć.
0: Tak
1: mocno.
0: Jest, przez te kropeczki. Bardzo tak. Jest podobna, jeżeli chodzi o upierzenie, do szpaka.
1: Ale dziób ma już krukowaty 100%.
0: Dokładnie. Nie wiem, czy ksiądz widzi to wszystko, czy czyta opis.
1: Nie, widzę tylko tutaj zdjęcie.
0: Nie, także... No to idealnie, bo właśnie mamy upierzenie u orzechówki szpaka, sylwetkę sójki i dziób, właśnie silnie, mocno zbudowany dziób charakterystyczny dla...
1: Czyli, panie Pawle, dygresja, coś te audycje dały mi jednak.
0: Tak, bardzo dużo. No naprawdę jestem pełen podziwu. Orzechówka jest o tyle ciekawym również ptakiem, że jest dość popularna na Syberii i ona również robi zapasy na zimę. Przy czym jest dużo bardziej precyzyjna od sójki. Otóż jej ulubionym pożywieniem są nasiona cedru syberyjskiego. Notabene zastępuje chipsy Rosjanom. Oni się uwielbiają po prostu te nasiona cedru. One są bardzo zdrowe, mają tam ciała oleiste, substancje jakieś super ekstra działają na człowieka. Natomiast są również podstawą pożywienia orzechówki. I teraz orzechówka potrafi rocznie zgromadzić aż 50 kilogramów od jesieni do początku zimy, aż 50 kilogramów tychże orzechów i potrafi je zgromadzić w 20 tysiącach miejsc.
1: O.
0: Na obszarze swojego terytorium osobniczego. Naprawdę w kilku źródłach spotkałem informację, że nie zapomina, w przeciwieństwie do sójki, o tych miejscach, gdzie je składuje. Chociaż oczywiście nie jest sama w stanie skonsumować tych 50 kg nawet w tym okresie zimowym. I konsumuje zaledwie w granicach 35-70%. Natomiast cała reszta tych orzeszków pozostaje. Dzięki temu ona przyczynia się do naturalnego rozsiewania nasion cedru i tym samym jest po prostu leśniczym, który sadzi w sposób niezaplanowany drzewa. Orzechówka zwyczajna to ptak, który bez udziału człowieka realnie wpływa na to, gdzie rosną nowe drzewa, jak odnawiają się górskie lasy. Nie sadzi ich świadomie, ale dzięki swoim zachowaniom przyczynia się do powstania kolejnych pokoleń drzew.
1: Bardzo pożyteczny ptak.
0: Bardzo pożyteczny ptak. Jeżeli wśród naszych słuchaczy są narciarze bądź ludzie, którzy uwielbiają Tatry, to jeśli będą na Krupówkach, to powinni bacznie rozglądać się za orzechówką, ponieważ jest to takie miejsce, gdzie ona dość licznie występuje i jest wtedy mało pochliwa, można ją zaobserwować w taki, powiedziałbym, bardzo prosty i łatwy

0: I tutaj stawiamy kropkę. Dzisiaj powiedzieliśmy sobie w dalszym ciągu o rodzinie krukowatych, a dokładnie o sroce, o sójce i na koniec było o orzechówce. Proszę nie mylić z pewnym napojem ciągle i wciąż mówimy o ptakach z rodziny krukowatych.
1: A napój to orzechówka, to jest napój o wzmocnionym działaniu jakiś?
0: O tak, o tak. No i też leczniczym. Aha. Na żołądek pomaga, kiedy są jakieś kłopoty zdrowotne. To oczywiście nie była reklama. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. A tak może powiemy, co będzie w następnym?
1: Tak, powiemy. Będziemy mówili o ulubieńcu, ulubionym gatunku ptaka. Specjalnie dla księdza przygotowałem informacje na temat wróbla pospolitego. Wiem, że to jest ulubiony gatunek księdza i takie nagranie specjalne dotyczące właśnie tego ptaka. Audycja będzie się różniła troszeczkę narracją, ponieważ będziemy mówili o wróblu wspólnie, zastanawiając się, co o nim wiemy, skąd to wiemy. Powiemy sobie troszkę o nim jako o bohaterze bajek z naszego dzieciństwa, lektur. Także myślę, że będzie to trochę pokoleniowa być może audycja, ale mam nadzieję, że interesująca.
0: Zapraszamy już za tydzień, a za dzisiaj dziękujemy. Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Żegnałem się z Państwem ksiądz Mariusz Sokołowski
1: i Paweł Kowalczyk.
0: Do usłyszenia.
1: Do widzenia.
2: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie.
2: Nieprzerwanie zmieniają się w naszym życiu niczym pory roku, okresy łatwiejsze i trudniejsze. Jedna z podstawowych zasad życia duchowego uczy, żeby doświadczając jednego z nich, nie zapominać o drugim. Latem gromadzi się zapasy, by zimą czerpać ze smaków lata. Podobnie w przyjemnym czasie warto przygotowywać się na czas trudniejszy, a w smutku żywić się nadzieją. Dzięki temu nasz trud będzie lżejszy, a radość dojrzalsza. Pomyśl, jaki czas przeżywam teraz? Czy gromadzę w sobie wdzięczność?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja.
4: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
5: Papież kontynuuje wizytę we Francji. Jednym z tematów, które porusza, jest powrót Francuzów do wiary. Leon XIV przewodniczył też mszy świętej na paryskim Placu de la Concorde. Z kolei wieczorem Ojciec Święty uda się do Lourdes, gdzie zawierzy Francję wstawiennictwu Matki Bożej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Aby świat miał życie, to hasło trwającej od wczoraj wizyty Leona XIV we Francji. Papież powraca do niego w swoich przemówieniach, a Francuzi mówią, że słowa te już zaczęły się wypełniać. Jednym z ważnych tematów jest fenomen powrotu do wiary katolickiej, o którym mówił podczas dzisiejszego spotkania z katechumenami, neofitami i odpowiedzialnymi za ich formację.
6: Może się wydawać paradoksem, że zjawisko tak wielu osób, które na nowo odkrywają Ewangelię i przyjmują wiarę, pojawia się w kontekście społeczeństwa takiego jak francuskie, które jest naznaczone głęboko sekularyzowaną kulturą. Drodzy katechumeni i neofici, wasze doświadczenie i świadectwo są namacalnym znakiem działania łaski Bożej, które wymyka się analizom statystycznym i socjologicznym. Zjawisko to, przeczące wszelkim podstawom defetystycznym oraz temu, co papież Franciszek nazywał jałowym pesymizmem, należy przyjąć w duchu odpowiedzialności.
5: Odwołując się do tego pilnego wyzwania Kościoła we Francji, papież zachęcał, by żył on duchem wtajemniczenia, zapewniając katechumenom i neofitom wsparcie także wówczas, gdy przyjmą oni sakramenty i będąc wrażliwym na różnorodność doświadczeń, z którymi przychodzą.
6: Właśnie tutaj w pełni ujawnia się znaczenie stylu opartego na bliskości, współczuciu i czułości. Trzeba znaleźć mądrą równowagę, aby ich przyjmować i słuchać, a zarazem zachęcać do podejmowania wymagających wyzwań wiary. Jest to droga, na której należy szanować rytm drugiego człowieka, postępując stopniowo, z uwagą i w duchu braterskiego towarzyszenia. Chodzi o przyjęcie stylu wspólnego podążania. Na drogach wiary chrześcijańskiej wzajemnie się ubogacamy i razem wzrastamy. Prezbiterzy i świeccy, rodzice chrzestni i katechumeni, animatorzy pastoralni i neofici.
5: Także dziś Leon XIV odprawił mszę świętą na paryskim Placu de la Concorde. W homilii wołał o dary Ducha Świętego dla całej Francji i zachęcał, by katolicy jeszcze bardziej zbliżali się do serca Jezusa.
6: Widząc was tutaj zgromadzonych, moi bracia i siostry, dziedziców długiej i pięknej historii świętości we Francji, mówię wam, teraz wy także zaczerpnijcie z tego źródła, którym jest przebite serce Jezusa. Tak, pragniecie Boga, życia, prawdy, jedności, pokoju, komunii i szczęścia. Pragniecie na nowo odkryć jasny horyzont i budować odnowiony naród, czerpiąc z jego korzeni ożywianych wiarą. Nie

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

dobro przegra, gdy przyjmie metody, jakimi walczy zło. Bo zło w swoich metodach jest lepsze, tak jak dobro w swoich. I dlatego przegramy, walcząc nienawiścią. Ale wygramy, choćby ta walka miała trwać długo, gdy będziemy walczyć miłością. To powiedział ksiądz Jerzy Popiełuszko. To nie jest, wydaje mi się, mądrość katechizmowa. To jest bardzo głęboka znajomość życia. Słyszę wróble. Niedaleko jedzie traktor, no bo jestem na wsi. Na wsi, w podlaskich Okopach, w miejscu, gdzie urodził się ksiądz Jerzy Popiełuszko, w miejscu, gdzie żył do matury, potem wyjechał do seminarium. Paweł Kęska, dzień dobry. Właśnie stąd dziś Państwa witam. Stoję przed domem z żółtej cegły. Ta cegła przyjechała chyba w czasie wojny z Grodna. Podlaskie Okopy to była diecezja wileńska. W tym domu żyło się prosto, zwyczajnie i to życie, to miejsce, ta rodzina dała siłę księdzu Jerzemu Popiełuszce, żeby zmieniać świat. Żeby jego zrozumieć, trzeba zrozumieć tą ziemię. Ten dom jest zamieszkały. Tutaj mieszka Stanisław Popiełuszko, brat księdza Jerzego, który dziś jest sołtysem. Jest

0: Jerzy Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego, syn Stanisława. Dziś też gościnnie przyjechali państwo Józef i Alfreda Popiełuszkowie, drugi brat księdza Jerzego oraz jego żona, i Marek Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego, syn Józefa i Alfredy. Z nimi wszystkimi dziś będę rozmawiał, żeby zrozumieć tą historię, żeby zrozumieć, jak zwyciężać zło dobrem. To będą też rozmowy z młodzieżą. Dlaczego? Dlatego, że już drugi rok Fundacja Rodziny Popiełuszków Dobro organizuje ogólnopolskie zjazdy szkół imienia księdza Jerzego, a wokół tej postaci od dawna gromadzą się młodzi licealiści, studenci, którzy tworzą środowisko młodych księdza Jerzego. Oni tu zjeżdżają z całej Polski. Dlaczego ta historia jest dla nich ważna? Dlaczego tak ważne jest odróżnianie dobra od zła? Zanim ta rozmowa, to ogromne podziękowania dla wszystkich patronów serwisu patronite.pl, którzy wspierają tworzenie tych reportaży, tych wywiadów, tych audycji. Bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Kocham tą pracę, jest dla mnie wzruszająca i ważna. Gdyby ktoś chciał dołączyć, zapraszam. Serwis patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. A teraz zaczynamy rozmowę. Jak się wchodzi na teren tej posesji, to pachną placki ziemniaczane, smażone właśnie na patelni. I to są miejscowe ziemniaki, przed chwilą dosłownie wykopane z ziemi.
1: A co robicie?
2: Skrobiemy ziemniaki.
3: Skrobiemy ziemniaki.
2: Na placuszki.
0: Tak. Ale co to są jakieś takie urządzenia? Co to jest?
2: To jest taka innowacyjna metoda czyszczenia i obierania ziemniaków jednocześnie skrobaczkami.
3: Jakimś druciakiem. Ale ona tylko występuje na Podlasiu, nigdzie indziej w Polsce jej nie ma.
0: A te ziemniaki to skąd są?
2: To tutaj lokalne.
3: Pola, panie, no skąd się ziemniaki biorą? No chyba nie z Biedronki, no. Tak samo jak mleko, no to od krowy chyba, ale nie z kartonu. No pan z Warszawy chyba, tak?
0: Tak, a ty skąd, Konradzie?
3: Ja jestem z Wielkopolski, the great Poland.
0: A panowie?
2: Z Mazowsza, Mazowia.
4: A pan? Ja z Warszawy, ale jestem w swojej countryside.
0: A dlaczego tu przyjechaliście i kim jesteście?
3: Ja przyjechałem tu głównie, żeby trochę pograbić tutaj trawę, bo byłem potrzebny, i też do robienia placków ziemniaczanych.
0: No ale mógłbyś w tym czasie zrobić coś innego u siebie.
3: Pewnie mógłbym. Pewnie mógłbym i pewnie byłbym nawet za granicą. Ale uznałem, że wolę być tutaj.
0: Bo?
3: Bo są świetni ludzie, świetna atmosfera i świetne placki ziemniaczane.
0: Piotrze, przyjechałeś tutaj bo?
2: Bo lubię tu przyjeżdżać. Tu jest taki bardzo fajny klimat. Bardzo mili ludzie. No i sama atmosfera tego miejsca, że możemy spotkać się tak naprawdę, że możemy spotkać się w miejscu, z którego pochodzi nasz błogosławiony. No jest tutaj taka atmosfera bardzo rodzinna. No i też taki powód, dla którego chciałbym tu przyjechać. Też, no, zawsze warto pomóc. Jest to też w pewnym sensie jakaś taka misja młodych księdza Jerzego, więc dlatego.
0: A młodzi księdza Jerzego są kim?
4: Młodzi księdza Jerzego to ogólnopolska grupa młodych ludzi, którzy są zjednoczeni pod tutaj patronatem księdza Jerzego i są, można wręcz powiedzieć, zobowiązani do opowiadania o nim i do kontynuowania jego misji.
0: A to jaka misja to jest?
4: W skrócie można powiedzieć, odpowiedzieć jego cytatem, żeby nie walczyć ze złem metodami zła.
0: Ale była taka historia, że jak się szło przez las, ksiądz Jerzy chodził, był ministrantem, szedł do kościoła rano, to stukał kamieniami, żeby wilki odstraszyć.
4: Wilków teraz w okopach chyba nie ma.
0: A jak odróżnić dobro od zła?
2: Da się. Trzeba.
4: Człowiek ma moralność, tak, i sumienie. I tym tutaj się, prawda, powinien kierować, przede wszystkim moralnością i sumieniem. Jeśli coś jest moralne i zgodne z twoim sumieniem, to raczej to jest dobre. A jeśli coś jest niemoralne albo niezgodne z twoim sumieniem, to dobre niekoniecznie będzie.
0: To czemu ludzie robią, czynią zło?
4: Z różnych powodów. Z lęku, z nienawiści, z pobudek emocjonalnych. Każdy ma w sobie ten gadzi umysł, tak, i swoje instynkty, i niektórzy się po prostu dają temu przejąć, tak, i dają się temu kontrolować.
5: Ksiądz Jerzy sobie z tym radził jakoś? Można od niego się tego nauczyć? Czy to w ogóle jest nauczalne?
2: Jak najbardziej, tak jak właśnie w nauczaniach księdza Jerzego możemy zauważyć taką jedną kwestię, która bardzo często się przewija, czyli wolność wewnętrzna. I właśnie dzięki tej wolności wewnętrznej, którą utrzymujemy, czyli właśnie tą moralność, to sumienie, to, że mamy w sobie pewne wartości, które nami kierują, sprawia, że jeśli zachowamy tą wolność, naturalnie będziemy postępować dobrze. Oczywiście nie każdy człowiek jest perfekcyjny i pewne sytuacje życiowe sprawiają, że nie zawsze jesteśmy w stanie tą wolność utrzymać. Ale właśnie ksiądz Jerzy mówił o tym, żeby tą wolność utrzymywać i jeśli będziemy wolni wewnętrznie, to nic nie będzie w stanie nas zniewolić i to jest taka podstawa, aby właśnie kierować się dobrem i prawdą.
5: Podlaskie placki różnią się czymś od innych? Jak wam smakują te placki?
2: Ja szczerze, ja bym się chciał dowiedzieć, to jaka jest tajemna receptura, bo one wychodzą takie chrupiące, to jest niesamowite, naprawdę, to jest ewenem. I no, ja bym chciał poznać recepturę ciasta na placki, bo my na razie jedyny składnik, jaki znamy, to są ziemniaki. A co tam do ciasta się dodaje, to w jakich proporcjach, to nie wiemy, ale te placki naprawdę wychodzą niesamowicie chrupiące, więc...
5: Placki robi Jerzy Popiełuszko, czyli bratanek księdza Jerzego, syn Stanisława. Stanisław mieszka w tym domu, który jest gdzieś 2 metry za naszymi plecami. Jerzy Popiełuszko urodził się w roku 85 i to imię otrzymał na cześć, tak myślę, swojego wujka.

0: Jesteśmy przed domem, przy domu gdzieś, metr od domu stoimy. Państwo Popiełuszków, kiedyś, dziś też Państwo Popiełuszków. Tu mieszkało kiedyś Alek Popiełuszko, potem Jerzy Popiełuszko, dziś błogosławione, a ze mną jest Jerzy Popiełuszko, witaj.
1: Tak, Jerzy Paweł Popiełuszko.
0: Urodzony w 85.
1: Dokładnie.
0: Czy jesteś bratankiem księdza Jerzego?
1: Tak, bratankiem, synem Stanisława, najmłodszego brata księdza Jerzego.
0: I to imię jest po nim, tak myślę?
1: No, z tym imieniem to jest taka historia, że ja byłem poczęty jeszcze jak ksiądz Jerzy żył, urodziłem się już po śmierci księdza Jerzego. I w sumie rodzice wybrali mi już imię Paweł, no ale stało się tak, jak się stało w październiku i gdy się urodziłem w maju następnego roku, dostałem na pamiątkę na pierwsze imię Jerzy, a te, które było wybrane, czyli Paweł, przesunięto mi na drugie imię. I to jest taka rodzinna historia.
0: Pamiętasz, jak poznawałeś historię wujka?
1: No ta historia przewijała się non-stop w domu, prawda? Bo żyliśmy razem z babcią, z dziadkiem, czyli rodzicami księdza Jerzego i z moim tatą. W sumie no, 7 osób tutaj mieszkało w tym domu. No i no, na co dzień cały czas ta historia była, jest i myślę, że będzie.
0: To jak się żyje, jak żyje dziecko, chłopczyk, chłopiec, chłopak, a tutaj ciągle pod dom podjeżdżają autokary, samochody, ludzie przychodzą, czegoś chcą. To jest życie innej rodziny niż każdej innej w okopach?
1: No, to na pewno. Wiadomo, są różni ludzie. Jedni naprawdę z szacunkiem chcą na chwilę się spotkać, porozmawiać, nawet dotknąć cegły w domu. Ale są też i tacy, którzy no, sobie nie powinni tu przejeżdżać. Tak jak w życiu są różni ludzie.
0: Czy myślisz, że wasza rodzina ma teraz jakąś ważną misję? Bo jednak to nazwisko w Polsce zna prawie każdy na pewno.
1: No myślę, że dużo osób zna. I no ważne jest, żeby przekazać może nie samą nazwę, nie same nazwisko, ale te wartości, które reprezentował ksiądz Jerzy. A one są aktualne, były kiedyś i są teraz i myślę, że będą w przyszłości.
0: Jakie?
1: No przede wszystkim miłość do drugiego człowieka, miłość do Boga, szczerość, no i taka normalność.
0: Dzięki.
1: Proszę bardzo.
0: A tutaj obok w kole stoją krzesła. Na krzesłach pan Józef Popiełuszko, brat księdza Jerzego, pani Alfreda Popiełuszko, jego małżonka, Marek Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego, syn Alfredy i Józefa, oraz pani Grażyna Siemion, siostrzenica księdza Jerzego.
2: Dzień dobry.
3: Witajcie, witajcie.
2: Witam wspaniałą młodzież.
3: Na podwórku księdza Jerzego, to gdzie tu biegą.
4: Tak, to chodziliśmy. Dowiedzieliśmy się.
5: Nasza grupa ma do państwa pytanka.
2: Jakim był bratem ksiądz Jerzy Popiełuszko?
4: Jak brat. Wszystko było. I bawiliśmy się i no wszystko jak w dzieciństwie.
2: Jak pan wspomina tamte czasy?
6: To były takie czasy, jak to na rolnictwie. Trzeba było pomagać dużo rodzicom. I tak jak teraz nie mają zobowiązania żadne dzieci wobec rodziców, a wtedy trzeba było pasać krowy.
4: Od dziecinnych lat, ja byłem starszy, młodszy 2 lata. No i takie, ja miałem takie zabawy. Tak by stawił takie
6: budował sobie
4: kapliczki,
6: takie ołtarzyki.
4: Ołtarzyki. Przestawił.
6: Naśladował to dokładnie, bo on chodził do kościoła i widział, jakie to obrzędy w kościele, jak ksiądz się zachowuje, jak jest ubrany. I on to cały czas naśladował wszystko.
4: Do kościoła schował to pieszo. Chcieliśmy co niedzieli być.
3: Pieszo 5 kilometrów się do kościoła chodziło. Także sobie wyobraźcie, zimą, ciemno jest, noc. Tak samo do szkoły przecież. Szkoła też była w Suchowoli, tam gdzie nocujecie, to był liceum. Także tutaj dzieci stąd w większości. No, ksiądz już na pewno chodził rano pieszo sam, bo był przede wszystkim
4: godzinę
3: szedł, żeby służyć do mszy porannej. Każdego dnia przed szkołą szedł do kościoła na mszę. Także szedł wtedy sam w ciemno, w noc.
6: Później we wsi zrobili tam jakieś wspólnie, że wozili młodzież furmanką, a on biedak sam jeden szedł.
4: Czemu musiał?
6: Pieszo szedł sam jeden, tak żeby zdążyć na mszę świętą, a dopiero do szkoły szedł.
0: Czy jeździła furmanka do szkoły dzieci wieś codziennie?
6: Tak, zimą, tak.
4: On już wcześniej musiał...
6: Żeby zdążyć na mszę świętą. Pieszy szedł.
4: To przez palaczek tak nie było.
6: A że wtedy wilki chodzili, to mama mówiła, kazała jemu kamień w kamień stukać, to wilki się boją i to tak przestraszało się wilki. Bo wtedy też było niemało ich tego wilcy.
4: A mama jeszcze nauczyła taki wierszyk. Prosty sieńko w niebo droga. Kochaj ludzi, kochaj Boga. Kochaj sercem i czynami, będziesz niebie z aniołkami.
0: No i tak się stało.
4: I tak się stało. Na pewno już jest z aniołkami.
0: A jak w ogóle to życie tutaj w domu jeden dzień? Jak wyglądał i gdzie modlitwa w tym wszystkim?
4: Z rano same najpierw u nas musiała być odmówiona modlitwa. Szkoły świt. Później obrządek robiło się to wszystko. On pierwszy jadł śniadanie i szedł do szkoły, a później my...
6: Jakie byli placki na śniadanie? No, były pieczone na plycie. Na plycie pieczone.
4: Mąka i woda i na plycie takie...
5: Pod półmyki
6: właśnie na tym się...
4: I to brało się do szkoły. Chleba nie, a później po szkole. Tornistę w róg i za plugiem chodziłem, 11 lat i za plugiem chodziłem. No jak ksiądz Jerzy, więcej w książce był, a ja miałem być gospodarzem, no i tak. A mama to cały czas godzinki, ona chodziła, uprawiała się tam, że cały czas jedno kończy, drugie te same zaczyna i tak cały czas. Jeśli to są na polu czy gdzie, to zawsze godzinki śpiewała. A my za nią też się ludzi powtarzaliśmy. Wtedy tak, w maju był majowy, w czerwcu czerwcowy, w październiku różaniec i tak już raz to było ujęte.
0: A dzień się kończył?
4: Dzień kończył modlitwą. Wtedy wszyscy już legali do modlitwy.
7: O 20 był zawsze apel.
8: W jednym miejscu zbieraliśmy się, był modlitwa, różaniec, czy tam zależy jaki miesiąc. Rano wiadomo, dzieci tam spały dłużej, a już... W polu, bo co świt było, trzeba wyjść w pole, ale wieczorna modlitwa zawsze była wspólna.
6: Maju, majowe, czerwcu, czerwcowe, w lipcu.
4: W październiku,
6: w lipcu też.
8: Do
6: krwi i świętej.
8: Poza tym we wsi ludzie zbierali się w domach i przed litania była w listopadzie. Zbierali się w domach, były ołtarzyki zrobione i się modlili razem, grupowo. Także każdego dnia w innym domu. Także to taka to była tradycja. I wszystko było rozpoczynane z Bogiem, z modlitwą. Żniwa, czy orka, cokolwiek, to wszystko było z modlitwą, z Bogiem.
6: Przy kapliczkach.
8: Kapliczka właśnie też była.
6: Zbierało się całe wieś i przy kapliczce
8: było. To była jedność właśnie przy modlitwie, przy krzyżu z całej wsi. To miejsce, które mama z tatem znaleźli, na które będzie muzeum, też jest przy krzyżu.
4: Mamy wzywali, stosili, że...
6: Wszystko w tajemnicy.
4: Że jak nie przestanie służyć domsi, to po prostu nie zda egzaminu, nie zda matury. Mama powiedziała, że to nie moja sprawa, bo on chce tak robić.
8: I za obecność dostał nawet nagrodę, jako jedyny z ministrantów dostał nagrodę, bo był częściej nam niż nawet ci miejscowi Suchowoli. Że on żadnym szyniu opuścił.
6: Nagrodę miał.

0: się przychylam przez płot. Płot jest taki ciemny, drewniany. Takie schodki, duże brązowe drzwi, flaga polska. Jaki był ten dom kiedyś? Jakby tak wejść tymi drzwiami? W ogóle to się wchodziło tymi drzwiami?
1: Nie, z tamtej strony. Tutaj było takie gościnne wejście, było tylko takie... A tak wszystko z tamtej strony się wchodziło. Tak jak i teraz tam są drzwi.
0: I co? Tam się otwierało drzwi, co tam było?
1: Było takie sienie, jak nazywali, i od razu do kuchni wchodziło się. A dalej był pokój. Najstarsza siostrzenica, bo jestem najstarszy.
0: W kuchni pachniało chlebem? Czym pachniało?
1: Babka często piekła chleb. Co tydzień prawie by się nie kupowało. Prawie chleba. Nawet i teraz co pioką swojskie, to nie jest takie był. Inaczej piecze się w piecu takim, co się pali drzewem, i no, każdy miał swoje przepisy na swój chleb.
0: Robiła z jabłkiem, nie na krzanie.
1: Tak, z jabłkiem to też często. Już tak jesienią, jak jabłka pojawiły się, to z jabłkami. Była jedna blaszka zawsze z jabłkami.
0: Pani księdza, że go pamięta?
1: Ja bardzo dobrze pamiętam.
0: Tutaj wpadał w odwiedziny, czy też z Warszawy, czy skąd?
1: I z Warszawy. I jak zawsze jechał ten, to zajeżdżał do mamy, do Suchowoli. I wtedy czasem nie brał, żeby jechać do babki, czasem jak wracał ten. Także... No i w Warszawie też byłam parę razy u niego.
0: No i jaki był ten już Jurek wtedy?
1: No Jurek, no. Był bardzo... Wiem, taki, no, rodzinny. Ile razy się zajechało tam do niego, to zawsze czasu on nigdy nie miał. Bo ja zawsze tak przy okazji, już jak byłam, no bardziej już, no już szkołę pokończyłam, to już wtedy zajeżdżałam, jak Grażyna miała iść do tam do pracy, do szkoły. To wtedy częściej się jeździło, bo ona niedaleko jego mieszkała.
0: Podobnie jak przyjeżdżał do domu w odwiedziny, to zawsze kwiaty brał.
1: Zawsze. Tak, zawsze brał tutaj z ogródka swoje kwiatki i ten...
0: Jakie? Pamięta pani?
1: Taki bez tutaj jest taki... On już przekwit teraz ten. Bo to są te stare kwiatki, co jeszcze jak ten... Babka miała zawsze ich w ogródku. Są nowe, ale takie piwonie jeszcze były też. Takie z dawniejszych tych kwiatków, co niż teraz, co są w ogródkach.

0: Podobno Alek Popiełuszko pierwszą podróż pociągiem w życiu odbył dopiero, kiedy jechał do seminarium. Wychodził z tego domu, pewnie spakowany, i ruszył w drogę. Miał 18 lat. A Julia, która tu idzie, ma 19 lat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Skąd się tu wzięłaś?
1: Wzięłam się z Warszawy. To jest miasto moje rodzinne. Byłam dwa razy na szkole letniej i tak rok temu zaprzyjaźniłam się z księdzem Jerzym i tak nasza przyjaźń trwa aż do teraz.
0: Zaprzyjaźniłam się, ale jego już nie ma, jest błogosławionym. Jak ta przyjaźń, na czym ona polega?
1: Na ciągłym dialogu i na tym, że ja zastanawiam się, co tak naprawdę on chciał nam przekazać, bo myślę, że on wiedział, wydaje mi się, że mógł czuć, że będzie takim wzorem dla młodych w wierze, młodych wierzących, i cały czas obserwuję, zastanawiam się, Jerzy, po co, dlaczego ty tak robiłeś, dlaczego tak postępowałeś? I on mi odpowiada, w sercu czuję odpowiedzi.
0: Postępowałeś, czyli jak postępowałeś?
1: Znaczy, zawsze trwałeś przy swoich wartościach, które wyznawałeś, nigdy jakby się nie wyrzekałeś wiary, kosztem tego, że no straciłeś życie, i to wiele było takich sytuacji, że no były takie kryzysowe, takie podbramkowe, że wiedział, że będzie poniesie jakieś za to złe konsekwencje, ale on się nigdy nie wyrzekł siebie, swoich wartości, swojej wiary.
0: To dla ciebie jest ważne?
1: Dla mnie jest to bardzo ważne, szczególnie, że jestem w momencie życiowym, gdzie szukam też swojej drogi życiowej i też się zastanawiam, czym się chcę kierować w życiu, co jest dla mnie ważne, i ksiądz Jerzy pokazuje mi, no, żeby iść zgodnie z tym, co ma się w sercu, tym, co się czuje. Co więcej mogę ci powiedzieć? Jak ja się zastanawiam, kim jestem, co chcę robić w życiu, no to są dwa światy, dwa wilki we mnie. Z jednej strony mogłabym szukać sławy, pieniędzy, a z drugiej strony jestem do czegoś stworzona, do czegoś powołana, i wiem, że no, ksiądz Jerzy chce, żebym była z ludźmi, żebym też pomagała tak jak on, i no ja czerpię z jego nauk.
0: Dwa wilki, wilki dwa.
1: Tak.
0: W ogóle ten wilk jest też mocną metaforą, bo to jest zło. A ty czujesz zło?
1: Czuję zło. Wiem, że to jest dosyć kontrowersyjny temat, ale czuję, że niektórzy ludzie po prostu, mając wolną wolę, wybierają czynić zło, i wydaje mi się, że to wynika z pewnej pustki i braku i nieumiejętności kochania, bo nigdy nie byli kochani, nigdy nie doznali takiej miłości, której od takiego, jaką Chrystus dawał, jaką ksiądz Jerzy dawał, i przez tą pustkę w środku nie potrafią kochać i dlatego czynią zło, i które się potem odbija na społeczeństwie i na innych ludziach.
0: A jak od księdza Jerzego można wziąć dobro? On był pasterzem dobrych wilków? Nie chcę przesadzić w tych metaforach.
1: Na pewno był pasterzem dobrych wilków i był też pasterzem zagubionych owieczek. Przede wszystkim ludzi, którzy pobłądzili w życiu, którzy byli w sytuacjach kryzysowych. On zawsze coś poradził. I no ja uważam, że ksiądz Jerzy to jest taki przywódca, skromny przywódca nas, ludzi takich no prostych.
0: Przed chwilą siedzieliśmy niedaleko pana Józefa i pani Alfredy Popiełuszko. To są mocno starsi ludzie. Co oni mają do dania światu tobie?
1: Ojej, wiesz co, takie przez to, że oni mieli bardzo bliskie relacje i jest to rodzina księdza Jerzego, to dla mnie jest to o tyle ważne, że oni przez tą osobistą relację przekazują coś więcej. Bo fajnie jest poczytać, posłuchać historii księdza Jerzego, ale w momencie, kiedy widzimy twarz, słyszymy głos, emocje, jakby behawiorystykę, jak oni opowiadają o tym, jak człowieku, jako nie tylko błogosławionym, ale jako zwyczajnym chłopaku, to mnie to gdzieś dotyka. Jakby daje mi to takie głębsze zrozumienie księdza Jerzego.
0: Był zwyczajnym chłopakiem, ty jesteś zwyczajną dziewczyną, nie wiem, czy to dobrze tak brzmi, ale chcesz być święta?
1: Oj, myślę, że każdy marzy o tym. No moje największe marzenie, takie, może to zabrzmi banalnie, ale dostać się do nieba, ale przede wszystkim zostawić coś po sobie. Jeżeli byłabym święta, no to byłoby super, ale nie oczekuję tego od świata, że nadał mi tytuł świętych, bo oczekuję, żeby ludzie zapamiętali mnie jako dobrą osobę, taką, która pomaga.

0: Może z panią porozmawiam.
1: No, ze mnie jak najbardziej.
0: O, znakomicie.
2: Takie nastawienie uwielbiamy.
3: My co możemy, to mówimy. No jak ja nie mogę, to żonę.
4: Dobrze.
1: Ja kłamać nie umiem. Prawdę tylko mówię.
4: Tak jak ksiądz Jerzy. Zawsze głosimy prawdę. To mam pytanie. Jak był księdzem już ksiądz Jerzy i przez ojczyznę odprawiał, to państwo bywali na tych mszach?
3: Tak, bywaliśmy. W Warszawie.
1: Często jeździliśmy, a na ostatnim razem byliśmy koniec sierpnia, bo to już kończyli się wakacje, no i my wszyscy zebrali się i pojechaliśmy wszyscy na tą mszę świętą za ojczyznę, bo to był koniec sierpnia.
5: 31 sierpnia ostatnim pociągiem wróciłem, żeby 1 września pójść do szkoły.
4: Ale jakie to było wrażenie, bo ten brat, ksiądz skromny, a ta msza taka niesamowita tam. Jeszcze w sierpniu, to w wrześniu to było ze 30 tysięcy ludzi, 40 tysięcy ludzi.
3: Tak, on zawsze mówił, żeby...
1: Byliśmy na balkonie, wszystko widzieliśmy, jaka masa ludzi w tym całym parku było. Bardzo, bardzo uroczyste msze święte były. Może na początku tak nie było, ale potem tak się rozwinęło, tak jedni drugich pociągali, że bardzo dużo było ludzi na tych mszach.
3: Ksiądz Jerzy mówił zawsze po mszy, żeby rozchodzić się spokojnie, bo będą prowokacje, żeby spokojnie rozejść się do domów. A nam powiedział, żeby zaraz odjeżdżać, bo dalej będzie się ukrywać.
4: A dlaczego te msze stały się tak ogromne? Dlaczego przychodziło tyle ludzi? No bo on taki skromny chłopak, a to się stało coś niesamowitego.
1: Ale on potrafił przemawiać do ludzi. Nawet zauważyłem, jak on rozmawiał z nami normalnie, a jak on głosił kazanie. To było tak dosłownie, ta mowa jego dobitna, że każde słowo było rozważone, że każdy człowiek to zrozumiał, co on mówił. I dlatego tak dużo ludzi przychodziło go słuchać. A komunię, to każdy się cisnął, żeby chociaż do niego, z jego rąk otrzymać komunię świętą. Tak go uwielbiali. Bo był tak naprawdę rodzinny. A jeszcze jak my przyjechali na to, do niego na to ostatnie właśnie msze święto, to mówił wszystkim w służbie, dajcie mnie dzisiaj spokój. Służba nie zaczeka i ci wszyscy, a my, ja chcę być z rodziną, pobyć chociaż trochę z rodziną. A po mszy to siadajcie, uciekajcie szybciej do domu, bo ja stąd też będę musiał wyjść, ja tu nie będę mógł być, bo prześladują mnie i bardzo dużo samochodów tych stoi, armatki wodne, także niebezpiecznie. Ale wszyscy rozchodźcie się rozmodleni, tak żeby nie robili żadnych zatargów, żadnych krzyków, nie róbcie prowokacji. I tak było, słuchali jego.
3: A ja ostatni raz, kiedy się widziałem, ostatni raz odjeżdżałem do Niemiec. Bo tam już chciałem trochę zarobić, wiadomo, to dzieci. To już ostatni raz tak my się zagnali się jak nigdy. Tylko bym powoli jeść, żeby nic się nie stało. I opowiadał, jak był na przesłuchaniu, jak go przywieźli do tej na Chłodną. I wtedy weszli tę ubecję i dali szukać, rewizję robić. Otworzyli leżankę tak, że ona inaczej otwierała się jak każda, bo była polamana. A on z boku stał i mówi zawsze, to nie moje, a oni tam wyjmowali tam różne rzeczy, ulotki, nieulotki. I to pamiętam, jak on mnie opowiadał to.
4: Dobrze, przedstawcie się.
6: Patryk.
7: Dominik.
6: Z Dąbrowy Białostockiej.
7: Z Radzymina.
4: Stoimy przed domem w Okopach. Tu mieszkał ksiądz Jerzy Popiełuszko, jak był dzieckiem, jeszcze był wtedy Alkiem Popiełuszką. Zdajesz maturę w tym roku, za maturę poszedł do seminarium. No ale przyjechałeś tutaj po 40 iluś latach od jego śmierci. Po co?
6: No bo najważniejsze jest to, jaki był człowiek. Inaczej, jest takie powiedzenie, że niektóre rzeczy wynosi się z domu rodzinnego od rodziców i ksiądz Jerzy tutaj właśnie wyniósł z tego domu prawdę, miłość, wolność, solidarność i inne różne cechy, które później pokazały się w jego życiu. Tak więc warto jest tutaj przyjechać, zobaczyć, gdzie się urodził, w jakim domu urodziła się ta świętość i ten fenomen jego osoby.
7: W tych miejscach szczególnie można zobaczyć, że pomimo tego, jak wielkim teraz orędownikiem jest ksiądz Jerzy w niebie, można zobaczyć to, że tak naprawdę urodził się w zwykłej, biednej rodzinie i do wszystkiego doszedł sam. Wybrałem go sobie na takiego przewodnika w życiu codziennym. w kontaktach międzyludzkich czy innych aktywnościach właśnie myślę o księdzu Jerzym i staram się jakoś jego dzieło realizować, jego nauczanie realizować właśnie w swoim życiu.
8: Jest teraz ze mną Ola. Dlaczego przyjeżdżasz do Okopów pod ten stary dom?
9: W biografii, czy w internecie, czy usłyszałam o nim w szkole, ale chcę zobaczyć to wszystko tak na żywo, poznać jego rodzinę i to, jaki był, jak dorastał, jak żył, tak jak my teraz.
8: Poznajesz jego rodzinę, to są mocno starsi ludzie, pani Alfreda już na wózku. Martwimy się o ich zdrowie. Co oni mogą ci dać?
9: Pokazują, że taki zwykły człowiek, brat pana Józefa, stał się błogosławionym i że dla nich to było kiedyś niewyobrażalne, że teraz będą się do niego modlić. A oni dają mi też takie świadectwo swojej wiary, swojego bycia przy nas i tego, że bardzo wspierają nas jako młodych.
8: Będziesz pisała za rok maturę? Ksiądz Popiełuszko ci jest do czegoś w życiu potrzebny?
9: No, stał się dla mnie autorytetem i dzięki niemu uczę się patrzeć na życie trochę z innej perspektywy, podchodzić do wszystkich dobrze, nawet do tych, którzy życzą czasem źle drugiej osobie.
8: On powiedział kiedyś, nie walcz ze złem metodami zła, bo wewnętrznie zginiesz, czy się zagubisz. Co to dla ciebie znaczy?
9: Zło trzeba przezwyciężyć dobrem, tak jak uczył tego ksiądz Jerzy. I w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne. Jest dużo zła, zarówno tego w rzeczywistości na co dzień, jak i tego w internecie. Ale uważam, że trzeba robić wszystko, co jest się w stanie, jakby dawać swoje świadectwo wiary, swojej prawdy, żeby inni ludzie mogli czerpać z tego jak najwięcej i po prostu czynić dobrze.
8: Dzięki.
9: Dziękuję.

0: w jakim momencie się państwo dowiedzieliście, że ksiądz jest porwany?
1: Przez telewizję. Ja, mąż był w tamtym czasie w Niemczech, a ja pracowałam jako salowa w szpitalu i poszłam na nocny dyżur. A tam sąsiadka była na górze, poszłam ją odwiedzić. No i idzie lekarz po prostu na obchód i mówię, wyjdź z sali, bo tutaj doktor przyjdzie do tej pacjentki. No ja tak wyszłam, oparłam się o ścianę i czekam. Idzie ten doktor i tak spojrzał na mnie. A czy pani wie, że księdza Jerzego porwali? Ja tak oparłam się o ścianę. Mówisz, nie zobaczymy go żywego. No a akurat byłam umówiona z mężem, że zadzwonię do niego, bo to kiedyś nie było tak, że łatwo dodzwonienie. Musiałam jechać do Białegostoku, żeby nas połączyli, a on poszedł do budki. Ja pierwsze słowa, co zapytałam Józka, czy ty wiesz, że księdza Jerzego porwali? On mówi, że nie. Ja mówię, tylko wracaj szybciej do domu, niż już tam nie zostawaj, wracaj. Miałam wracać do domu, to zabrałaś może z 30 ludzi z Niemiec. Niemcy i tak mówi, wszystko plakali i mnie pocieszali. Pocieszali jego, że mówi, o, już on nie żyje. No i mówi, że przyjechał do Warszawy, to nie wiedział, z której strony on wjeżdża do tej Warszawy. Tak było na parkanie kwiatów i różnych tych plakatów. Księży Jerzy, wróć, księży Jerzy, wróć. Bardzo to przeżył, no ale przeżył. I wtedy przyjechał do domu, nas zabrał i przyjechaliśmy. Ale ja wcześniej jeszcze byłam swoim bratem, zobaczyć, co tu się dzieje. Tłumy narodu były, zbierali się i modlili się i plakali i prosili Boga o księży Jerzy, wróć, księży Jerzy, wróć.
2: Dowiedziałam się, to cały czas tylko w jednym miejscu, że zatankowałem, ale tak cały czas jechałem bez przerwy. Przyjechałem i potem przyjechałem, to nie wiedziałem, z której strony jestem. Tyle razy byłem na Żoliborzu, tak to wszystko było oświetlone w niczach, tyle tłumy ludzi. No prawie to było takie przeżycie, że tak powiedzieć.

0: Eliza, ile razy byłaś w tej wiosce, w okopach, przy tym domu?
1: No myślę, że już będzie z dobra 10 razy, jak nie więcej.
0: Dlaczego? Tu przyjeżdżasz? Tu się nic nie dzieje, jeździ traktor, poza tym cisza?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o poznanie człowieka, to jeżeli ktoś jest dla nas bliski, to dobrze jest go poznać od korzeni. I tak samo jest z księdzem Jerzym. Bardzo lubię tu wracać, dlatego że to jest dla mnie takie symboliczne, że jestem w miejscu, w którym się wychował, gdzie biegał, dorastał, poznawał wartości wiary, patriotyzm, miał tutaj swoją rodzinę, przyjaciół, chodził do szkoły, takie zwykłe, normalne życie. I to mnie tak porusza, że to jest bardzo bliskie mojej codzienności i pozwala mi się jeszcze bardziej z nim zjednoczyć, zobaczyć, jaką normalną codziennością żył.
0: Czyli ważna jest w tej historii codzienność, bo on jest męczennikiem, a tu mówisz o codzienności.
1: Myślę, że tak, dlatego że jakby przez codzienność idzie się do świętości. Codzienność na naszych różnych etapach życia jest inna, zmienia się. Ale myślę, że jeżeli trzeba poznać księdza Jerzego, jeżeli chce się go poznać, to trzeba najpierw przejść przez tą jego codzienność w domu, czyli pracę, wiarę, rodzinę, ich zwyczaje podlaskie, modlitwę, skąd tak naprawdę to się wszystko u niego wzięło, bo... No, myślę, że to jest ważne, żeby poznać jego całość.
0: Czyli co, do świętości przez dom?
1: Tak, oczywiście. Z domu wyciągamy dla siebie ważne wartości, tak jak ksiądz Jerzy wyciągnął wiarę, patriotyzm, naukę o historii. No, my też, myślę, mamy w domu wyniesione przez siebie wartości, które zabieramy później w dalsze życie.
0: Powiedz jeszcze słowo o młodych księdza Jerzego, bo tworzysz, współtworzysz ten ruch. Jak to nazwać w ogóle, tą grupę i jakie ona ma cele, jakie zadania?
1: Młodzi księdza Jerzego to ogólnopolska grupa młodych ludzi, którzy spotykają się kilka razy w roku na różnych spotkaniach z księdzem Jerzym, na też rocznicach, na przykład właśnie jego urodzin, bądź rocznicy śmierci na szkole letniej, ale też organizujemy swoje wewnętrzne zjazdy, które pozwalają nam poznać go lepiej, jego historię, wartości, jego nauczanie, to o czym mówił, jaki był. Spotykamy się z jego rodziną, przyjaciółmi, którzy opowiadają nam o nim. To pozwala nam go lepiej poznać, ale też prywatnie my wszyscy się znamy, lubimy i to, co zawsze podkreślam, to też mnie wzrusza w tej grupie, że my wszyscy tworzymy grupę przyjaciół i opowiadamy o swoim przyjacielu, bo też mamy różne zaproszenia do szkół z całej Polski i to też bardzo lubię w tej grupie, że możemy dawać świadectwo tego, jak ksiądz Jerzy działa w naszym życiu i też jak bardzo potrafił nas ze sobą połączyć.
0: Ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił, żeby nie walczyć ze złem metodami zła. Co to dla ciebie znaczy?
1: Jest taka historia z życia księdza Jerzego, która bardzo mnie porusza. To było jakoś może na miesiąc przed jego męczeńską śmiercią. I wtedy w prasie, radiu i telewizji rozpętała się bardzo duża medialna na niego nagonka. Jego przyjaciele, siedząc u niego w mieszkaniu, mówią do niego: Jurek, dlaczego ty się tak patyczkujesz? Dlaczego ty w swoich kazaniach ciągle mówisz zło, zło? Dlaczego ty nie podasz konkretnych imion i nazwisk tego zła? Na przykład właśnie generał Jaruzelski, generał Kiszczak. Czemu ty tego nie powiesz? I każdego z osobna po imieniu spytał, czy tak powinien zrobić. I każdy z nich odpowiedział, że tak. I ksiądz Jerzy powiedział, że nikt z was mnie nie rozumie, bo ja walczę ze złem, a nie z ofiarami zła. Dla mnie to oznacza, żeby umieć rozdzielić człowieka, który czyni zło, od właśnie tego, co robi. Bo zło potęgowane w nas potęguje zło. I to nas może zniszczyć. A to nie ma sensu.
0: Dzięki.
1: Dzięki.
0: Stoimy przed domem z jasno-żółtej cegły w okopach. Ze mną jest Marek Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego Popiełuszki. Witaj, Marku.
2: Witam, witam.
0: Bywałeś tu jak często?
2: No, jak najczęściej tylko się dało. Każde wakacje, ferie zimowe, każdy niemalże weekend, sobota, niedziela, to gdy miałem tylko czas, przyjeżdżałem do babci i dziadka. Właśnie tutaj cały czas spędzałem wolny.
0: Wyjechałeś potem do Stanów. Dlaczego?
2: No, wyjechałem dla bezpieczeństwa w 1988 roku, jak mordercy zaczęli wychodzić, porywacze zaczęli wychodzić na wolność, po prostu dla bezpieczeństwa. Tato powiedział, że musi nas ratować jako dzieci, żeby nam nic z krzywda się nie stało. Ja wyjechałem jako pierwszy w 1988, później dojechała do mnie siostra Basia, no miał przyjechać też Tomek, ale na miesiąc przed 18 tragicznie zmarł.
0: I patrzysz teraz za wielkie wody, bo ciągle mieszkasz w Stanach Chicago. No to jest ten mały dom, do którego, nie wiem, pewnie jak tylko jesteś w Polsce, to zajeżdżasz, prawda?
2: Tak, zawsze zajeżdżam, staram się jak najczęściej być, chociaż czasami nawet czas nie pozwala na to, żeby przyjechać do okopów, ale zawsze wracam z sentymentem. Cieszę się, że w tej uroczystości rocznicy urodzin się udało organizować i już od 9 lat organizujemy, bo to był właśnie pomysł na to, żeby pokazać to miejsce ludziom, gdzie ksiądz Jerzy się urodził i pokazać go takiego właśnie wesołego, radosnego, uśmiechniętego, jaki był na co dzień, jakiego rodzinę pamięta, bo większość ludzi zna księdza Jerzego z czasów Solidarności, z czasów mszy za ojczyznę, na których jest bardziej taki zadumany tych zdjęcia, bo też nie myślę, że jest smutny, jest po prostu zadumany, zamyślony i takie przeważnie zdjęcia pamiętamy. A ja mam księdza Jerzego takiego właśnie uśmiechniętego przy grylu czy przy żniwach, no po prostu takiego, jaki był na co dzień.
0: Co niezwykłego jest w tym miejscu? Bo jak tu się bywało jako dziecko, to jest dom jest zwyczajny, dom dziadków, prawda? Po prostu się tu przyjeżdża, bo to jest ważne, ciepłe miejsce, ale jest tak daleka. Co jest z nim niesamowitego i co niesamowitego jest w twojej rodzinie?
2: No nie, jest to niesamowite, że ludzie pamiętają o księdzu Jerzy, że mi tu przyjeżdżają, przecież cały czas samochody przyjeżdżają, jest weekend, piękna pogoda, zatrzymują się, tu niedaleko buduje się muzeum księdza Jerzego, który też no, jest pomysłem rodziny i fundacji, także to niesamowite miejsce, zawsze takie będzie. Ten ogród, w którym stoimy, to kiedyś był bardzo zadbany, teraz tak troszkę, może nie za bardzo, ale kwiaty rosną. Z tego właśnie ogrodu najczęściej ksiądz Jerzy zabierał kwiaty. Babcia robiła mu zawsze wiązankę kwiatów i to właśnie były wszystkie te kwiaty rosły tutaj w tym ogródku.
0: Pytanie o tą rodzinę, bo jest błogosławionym. Był niesamowity. Na jego mszę ludzie przyjeżdżali z całej Polski. To były dziesiątki tysięcy ludzi. Zabito go. Dlaczego?
2: No właśnie chyba dlatego, że potrafił zgromadzić ludzi. Potrafił jednoczyć ludzi. Ksiądz Jerzy łączył wszystkich. I lekarzy z pielęgniarkami stalowymi, robotników, inteligencję. Wszyscy się zbierali u księdza Jerzego i w tym jego była siła, że on potrafił z każdym rozmawiać indywidualnie, z każdym, każdego po prostu połączyć. Mówię, to niesamowite, miał niesamowite dary łączenia ludzi, przyciągania do siebie. Po śmierci miał po prostu zniknąć z ziemi, a on naprawdę dopiero po śmierci został rozpoznany przez ludzi i cały czas ten kult się rozpowszechnia. To niesamowite też, ile osób do mnie pisze z całego świata, nie tylko z Polski, ale że na całym świecie znają księdza Jerzego, chcą poznawać. Cieszę się bardzo z tego, że to muzeum tu powstaje, za rok będzie otwarte, będzie można właśnie poznać księdza Jerzego w miejscu, gdzie się wychował, gdzie po tych chodzić ścieżkami, po których on też chodził.
0: No właśnie, bo rośnie potężne muzeum, przepiękny projekt. Ty jesteś prezesem Fundacji Dobro imienia księdza Jerzego, rodziny państwa Popiełuszków. Budujecie muzeum w tej skromnej wiosce. Tu się życie zmieni?
2: Myślę, że na pewno się zmieni. Myślę, że większość się cieszy z tego, że tu coś powstaje, bo ta wioska taka jest zapomniana. To jest czas się zatrzymał w miejscu. Pewnie wiele osób powracają młodzi do tej miejscowości, ale miejsce na pewno przez to muzeum zyska dla turystycznie, bo będzie piękne miejsce, że fundacja jest rodzinna, ja teraz prowadzę, jestem prezesem, tata jest wiceprezesem, brat księdza Jerzego, chociaż już my nie budujemy, bo na budowę buduje to Muzeum Podlaskie, które podlega pod ministerstwo i pod marszałka województwa podlaskiego, ale fundacja dalej ma zobowiązania finansowe, także jakby każdy może wesprzeć naszą fundację, wchodząc na stronę internetową fundacjapopiełuszko.pl. Fundacja jeszcze przez rok czasu musi opłacać nadzór autorski, a autorem jest Mirosław Nizio, bardzo znany architekt i bardzo ciekawy, warto z każdej chwili zajrzeć na naszą stronę, tam mamy aktualne zdjęcia, jak to muzeum powstaje. Budujecie to państwo, no bo fundacja może mieć pomysły, ale bez pieniędzy, które wspierają nas ludzie, tego to by nie powstało. Także fundacja działa dzięki ludziom i te wszystkie datki, które idą na muzeum, po prostu później jest zobowiązanie, że jako budowniczy każdy musi to muzeum odwiedzić.
0: Stoimy przed tym domem żółtej cegły, on pewnie jest, nie wiem, z 1,5 kilometra czy z kilometra od tego pięknego muzeum. No to jak tą cegiełkę do muzeum dorzucić? Jeszcze raz?
2: Mówię, na stronie internetowej fundacjapopiełuszko.pl, tam jest numer konta, tam to pewnie najprościej, najłatwiej. Jest też w internecie, na Facebooku, szukając Fundacja Dobro, tak samo na Instagramie. Też otworzyliśmy zrzutkę ostatnio właśnie specjalnie na opłacenie nadzoru autorskiego, ale najprościej wchodząc na stronę internetową fundacjapopiełuszko.pl i tam wszystkie są informacje. Mówię, aktualnie to, co fundacja robi, co działa, to dzięki państwu możemy też tutaj. Teraz się cieszymy z tego, że młodzież też może przyjeżdżać. Zorganizowaliśmy drugi zjazd szkół imieniem księdza Jerzego. To było zawsze moim zamyśle, żeby właśnie połączyć świadków, że świadkowie mogliby bezpośrednio tym młodym ludziom opowiadać o księdzu Jerzym, tak jak było na co dzień. Radosnym, uśmiechniętym, który lubi żartować, który lubi podróżować, który lubił gadżety. Także był takim zwykłym, prostym, no, jak każdy z nas.
0: Oni tam teraz stoją za twoimi plecami i tutaj tych młodych jest wielu. Jest też wielu takich, którzy przyjeżdżają, bo chcą, to jest ich wybór i przyjeżdżają od dawna. Mają 17, 18, 19 lat.
2: Tak, to właśnie to jest to ciekawe i bardzo wzruszające, że młodzież tu wraca. Wiele osób jest po kilka razy. Szkoły też się powtarzają, ale chcemy też dotrzeć do wszystkich szkół imieniem księdza Jerzego. Także też proszę o kontakt, gdyby ktoś po raz pierwszy słyszał o tym, że jest zjazd szkół imieniem księdza Jerzego. Następne pokolenia, które nie pamiętają księdza Jerzego, dowiedzą się o księdzu Jerzym dopiero w muzeach, przez książek. Także my pamiętamy księdza Jerzego. Ja miałem 14 lat, jak zginął, także pamiętam dość dobrze. A ta młodzież, to ona właśnie przekaże informacje o księdzu Jerzym dla następnych pokoleń.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21:10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Czy ksiądz w swojej posłudze duszpasterskiej, kapłańskiej, widział i zna historię ludzi, którzy naprawdę się zmienili? Którzy szli drogą ciemności grzechu i od niego odstąpili? Tak jest często w Biblii napisane, żeby odstąpić, żeby się zmienić.
3: No, tam daleko nie będę szukał, chociażby swoją własną historię. To jest historia nawrócenia, ale rzeczywiście tak bardzo dużo takich osób jest. Zwłaszcza ja, mając kontakt we wspólnotach odnowych w Duchu Świętym, w rekolekcjach ewangelizacyjnych, słuchając świadectw ludzi, bo ciągle chcemy tych świadectw, pytamy o świadectwa, ludzie głoszą świadectwo, dają świadectwo tego, co Pan Bóg uczynił w ich życiu, to bardzo często są świadectwa bardzo radykalnych nawróceń, przemiany życia, takiego o 180 stopni.
2: A jak to działa? To wpierw Bóg, Duch Święty daje człowiekowi siłę, a potem on się zmienia? Czy człowiek mówi, bardzo chce się zmienić i spróbuje, a wtedy Duch Święty mówi, to ja ci pomogę?
3: Łaska zawsze jest pierwsza. To Bóg pierwszy wychodzi do człowieka i go motywuje, zachęca do tego, żeby zmienił życie. Także przez różnego rodzaju okoliczności życia. Ale wiadomo, że na tą łaskę potem człowiek musi odpowiedzieć. To się dzieje często w bardzo różnych okolicznościach. Nie tylko w kościele, nie tylko na pielgrzymkach, rekolekcjach, ale w różnych, bardzo różnych miejscach.
2: Będziemy dziś o tych przemianach zewnętrznych właśnie mówić, żeby odstąpić od grzechu, żeby zmienić swoje postępowanie. Może nas ktoś taki słyszy, kto wie, że powinien zmienić postępowanie, może potrzebuje do tego siły, może argumentu, może to jest ten czas. Nie wiem, to Bóg wie, natomiast my dziś zaczynamy czytania biblijne od czytania z księgi proroka Ezechiela, rozdział 18, wersy od 25 do 28.
4: Tak mówi Pan Bóg.

0: Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze.
1: Jak to jest prosto napisane, zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał. Proste?
2: To brzmi prosto i w sumie, jeżeli się tak przyjrzeć temu wszystkiemu, co nazywamy nawróceniem i posłuchać sobie świadectw ludzi, którzy się nawrócili, to chyba do tego się to w sumie sprowadza. Pytanie jest, co sprawia, że człowiek zaczyna się zastanawiać. I tutaj czasami są różnego rodzaju historie mniej lub bardziej dramatyczne i być może jakieś też długotrwałe, ale w pewnym momencie przychodzi ten czas na to, żeby zastanowić się. Co się dzieje w moim życiu? Dlaczego tak się dzieje w moim życiu? Czy to jest to, o co chodzi? Czy to jest to, na czym mi zależy? Czy tak chciałbym, żeby moje życie wyglądało? Czy może jednak coś chciałbym zmienić? I gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla Pana Boga? Często to jest takie, człowiek dochodzi do wniosku, że no właśnie, widzi, że odszedł daleko od Pana Boga, że czasami ileś tam lat zupełnie mu to nie przeszkadzało, a w tym momencie bardzo zaczyna być to dolegliwe. Brak pokoju, brak poczucia sensu życia, brak radości, brak jakiejś sensowności i człowiek się zaczyna zastanawiać.
1: I wtedy może usłyszeć w głowie, przecież popełniasz grzech. Możesz wrócić, ale musisz przestać go popełniać. I to są wtedy poważne sprawy, bo może chodzić o zmianę życia w ogóle.
2: Musi chodzić o zmianę życia. Tak, no zdecydowanie poznanie swojej prawdy o swoim grzechu jest początkiem nawrócenia. Święty Paweł w jednym z listów mówi, że przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne, co doskonałe. Nawrócenie jest zawsze dziełem rozumu oświeconego światłem Ducha Świętego, że ja zaczynam myśleć nad swoim życiem, nad swoimi czynami, postawami i widzę, że to, co robię, jest fatalne, jest złe, nie prowadzi mnie ku szczęściu, że nawet wręcz jest niszczące dla mnie, dla innych ludzi, że skrzywdziłem innych ludzi, że to życie w grzechu, w którym ugrzązłem, nie daje mi szczęścia i przychodzi ta myśl, a może by z tym skończyć, a może by wrócić do Pana Boga. I ta decyzja pierwsza jest fundamentalna i ona pociąga za sobą konsekwencje. Jeżeli chcesz wrócić do Pana Boga, to zacznij żyć z Panem Bogiem. Jeżeli chcesz nawracać się, to odwróć się od swojego dotychczasowego stylu życia i pójdź za mną, tak nam Pan Bóg mówi.
1: Czasem myślę o tym, że dobrze, rzucę grzech, zmienię sposób życia. Możesz się kojarzyć z taką myślą, dobrze, wezmę motykę i pójdę na słońce. No bo z perspektywy człowieka, który jeszcze przeżywa różne emocje i na przykład zdaje sobie sprawę, że musiałby, nie wiem, co zmienić, przekonfigurować dramatycznie życie albo na przykład rzucić pracę bez pewności, czy będzie miał jak zarobić na życie, albo na przykład zmienić relacje, prawda, bo może żyje w grzechu. To są decyzje mające niesamowite konsekwencje.
2: Tak, ale one się nie dokonują tylko i wyłącznie mocą mojej woli, mocą mojej decyzji. One się dokonują w oparciu o światło łaski, które Pan Bóg mi daje. Nawrócenie jest darem Pana Boga. To Bóg mnie nawraca. Ja sam się nie nawracam. Bóg mnie nawraca, więc jeżeli Pan Bóg mi daje myśl do nawrócenia, o nawróceniu i daje mi światło poznania, na czym polega mój grzech, to daje mi Pan Bóg także siłę do tego, żebym ja z tym grzechem zerwał. Czasami są to okoliczności zewnętrzne, które temu też towarzyszą. Jeden z takich może bardziej dramatycznych przykładów to jest osoby, która doświadczyła bardzo mocno zniewolenia działaniem złego ducha i żeby mogła przyjąć dar uwolnienia, żeby ta modlitwa uwolnienie, której potrzebowała, przynosiła dobre owoce, to ona musiała zerwać ze swoim grzechem, a żyła w związku niesakramentalnym. Mhm. I teraz, żeby można było w ogóle myśleć o uwolnieniu z tych dręczeń, który zły duch tam, jak tam człowiekowi za skórę ostro załaził.
1: I... To muszę pójść do kogoś i powiedzieć, wyprowadzam się. Albo ty się wyprowadź.
2: Tak, albo nie. Albo przynajmniej tyle, że żyjemy w czystości. Mhm. Tak, żyjemy oddzielne sypialnie, żyjemy w czystości, spowiadamy się. I to rzeczywiście się nam dokonało i to było początkiem tej drogi do uwolnienia i nawrócenia i potem uregulowania pewnych spraw, które się dało uregulować. No i potem już życie sakramentalne z mężem mogło być możliwe. Ale ileś tam lat było życia w czystości, w celibacie. I to jest właśnie to, że to zerwanie z grzechem jest fundamentalne, ponieważ to musi być moja decyzja. Nie da się iść drogą światła i ciemności, łaski i grzechu. Tak? Nie ma wspólnoty, to Pismo Święte namówi, między Bogiem a diabłem. Nie ma tutaj żadnego zbioru wspólnego. To jest albo tak, albo nie. Ja muszę dokonać wyboru. I ten wybór jest możliwy. Pan Bóg nie stawia nam wymagań, których my byśmy nie byli w stanie dokonać. Znaczy nie bylibyśmy w stanie im sprostać. Bóg nas do tego uzdalnia. Ale z mojej strony potrzeba decyzji, uświadomienia sobie, że ja tego po prostu potrzebuję. A skoro tego potrzebuję, to ja też tego chcę. Chcę wrócić do Boga, chcę żyć z Nim, bo widzę, że jestem słaby, bo widzę, że dotychczasowe moje życie, już mówiłem o tym, nie daje mi szczęścia, nie daje mi pokoju, nie daje mi radości, zabiera mi to wszystko. A ja nie chcę tak żyć, jak żyję. I dlatego mam motywację z jednej strony ludzką, a z drugiej strony łaskę Bożą, która mnie do tego uzdalnia i mogę tą drogę podjąć. I to zawsze tak jest. To są rzeczy, które są bardzo często, takie Pan mówi, bardzo radykalne decyzje trzeba je podjąć, ale jak ja słucham sobie świadectw wielu, wielu ludzi i Pan z pewnością również taki świadectw nie jeden raz usłyszał, to tak się dzieje. Człowiek takie decyzje podejmuje.
1: Bo są też takie miękkie rzeczy. Choćby, nie wiem co, uzależnienie od mediów społecznościowych, w ogóle mediów, od kanałów komunikacyjnych, że człowiek ma po prostu głowę oplątaną po prostu setkami komunikatów i widzi, że grzęźnie tonie, że funkcjonuje, traci życie, nie umie nic z tym zrobić. To jest grzech czy nie?
2: To prowadzenie się do stanu uzależnienia zawsze jest grzechem. No, wtedy, kiedy już jestem uzależniony, no to powiedzmy sobie, moja wolność jest też ograniczona, więc ja w tym momencie może nie grzeszę ciężko, trwając w tym nałogu, ale to, że w niego wszedłem, to jak najbardziej.
1: No i co wtedy mówię sobie, od dzisiaj nie.
2: Na pewno taka decyzja jest bardzo potrzebna, że od dzisiaj nie. Czy mi się to uda od dzisiaj, to ja tego jeszcze nie wiem. Może mi się nie uda. Ale decyzja, że ja nie chcę tak żyć, że chcę z tym zrywać, że ja chcę być wolny, jest potrzebna. Ja często spowiadam osoby na przykład, które są uzależnione od pornografii, a co za tym idzie od innych grzechów nieczystych. I te osoby się spowiadają regularnie. I ja w pewnym momencie zaczynam im mówić, idź i porozmawiaj z Panem Jezusem na temat tego, czy ty chcesz być wolny. Pytaj się Pana Jezusa, co ty masz zrobić, ale stawiaj sam sobie pytanie, czy chcesz być wolny, bo Pan Jezus bardzo często to pytanie zadawał. Co chcesz, żebym ci uczynił? Do takiego, który 30 lat był tam chory, czy więcej, mówi, czy chcesz być zdrowy? I Pan Bóg to pytanie mi zadaje, bo tak jak wejście w niewolę jakiegokolwiek grzechu jest moim aktem, moim wyborem, tak samo wyjście z tej niewoli to również musi być mój wybór, akt mojej woli.
1: Dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze ten, kto podjął decyzję, że zmienia życie.
2: Tak jest, bo my jesteśmy powołani do życia pełnią życia, która jest w Panu Bogu. I teraz to jest życie, które wieczne jest mi dane, ale to jest także to życie, które ja tutaj na ziemi odzyskuję, bo to życie wieczne się tu zaczyna. I tu Pan Bóg chce mnie widzieć wolnym.
1: Wielką przemianę w swoim życiu przeszedł święty Paweł i dobrze wie, o czym mówi. A jego słowa usłyszymy za chwilę.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Rozdział 2, werset od 1 do 5.

0: Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, to dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc, dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
1: Jeśli się zastanawiamy, jak mamy zmienić swoje życie, to święty Paweł pisze w Chrystusie. I on tu pokazuje już taki sposób życia, gdzie w Chrystusie ludzie są zanurzeni. Czyli patrzą na innych, widząc w nich właśnie Chrystusa. Czyli są pokorni w sposób autentyczny, a to można zrobić tylko wtedy, kiedy naprawdę się widzi w bliźnim Chrystusa.
2: Tak, ale też kiedy się widzi prawdę o sobie. Bo tutaj to słowo pokora, czekałem na to słowo pokora w tym pytaniu, dlatego że mamy bardzo mocno podkreśloną pokorę Pana Jezusa. I teraz, żeby się samemu uznać za grzesznika, żeby przyznać się do swoich grzechów, żeby powiedzieć zbłądziłem, potrzebuję nawrócenia, potrzebuję pomocy, potrzebuję Jezusa, to tutaj trzeba wiele pokory w każdym z nas. I Pan Bóg do tej pokory nas doprowadza. Uniżyć się, przyznając się do swoich grzechów, idąc do konfesjonału. Czasami niektórzy mówią, po co ja mam iść do konfesjonału i drugiemu człowiekowi gadać o swoich grzechach. No właśnie, jest to jakieś upokorzenie i z tym czasami mamy problem. A mimo wszystko Pan Bóg chce, żebyśmy się upokorzyli, żebyśmy się uniżyli. Ponieważ podstawą wszystkich grzechów, wszelkich grzechów jest pycha, czyli przekonanie, że ja wiem lepiej, że ja jestem sam dla siebie sterem, żeglarzem i okrętem, że jestem punktem odniesienia, że nikt mnie nie będzie uczył, nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić, ja sobie będę robił po swojemu. Ta droga zawsze prowadzi do upadku, bo pycha kroczy przed upadkiem i to, co my budujemy na sobie, jest tak naprawdę budowaniem kolejnej wieży Babel w historii zbawienia, tym razem mojej własnej, prywatnej historii zbawienia i ona musi upaść. A Pan Bóg chce, żebym doszedł do takiego wniosku, być może właśnie na ruinach już tej mojej wieży Babel, że ja chcę żyć w Jezusie. Chcę Go naśladować, chcę być Jego uczniem, chcę być do Niego podobny. Czyli też patrzący na świat, na drugiego człowieka oczami Jezusa, który, jak wiemy też zresztą od świętego Pawła, nie szukał własnej chwały. On się właśnie uniżał się, służąc całkowicie swoim czasem, swoimi możliwościami, mocą swojej zbawczej miłości, swojego Ducha Świętego, wszystkim tym, którzy byli pod władzą diabła, którzy byli nieszczęśliwi.
1: Czy tutaj można jakoś paktować? To znaczy, czy można powiedzieć, dobrze, chciałbym tutaj jakby odnowić to mieszkanie, w którym mieszkam, żeby światło Ducha Świętego tam wpadło, ale zacznę może od przedpokoju, duży pokój troszkę ogarnę, a ten mały i kuchnię to może w następnej dziesięciolatce.
2: Tak jest. No właśnie, czasami mówimy, że my przyjmujemy czasami Pana Jezusa tak jak księdza po kolędzie. Do tego jednego wymiecionego pomieszczenia, a dalej niech ksiądz nie zagląda. No ale spróbujmy sobie wyobrazić, że tak na wzór świętej Teresy Wielkiej, że nasze życie to jest taka wielka twierdza, prawda, wiele pomieszczeń i pomyślmy sobie, że my nawet wysprzątamy większość tych pomieszczeń i tam Pana Jezusa wpuścimy, ale w jednym będzie trup w szafie siedział. No toż przecież nawet gdyby te wszystkie pozostałe pomieszczenia były przewietrzone, to ten smród z tego jednego pomieszczenia pokoju, który nie jest oddany Jezusowi, on będzie całą chałupę zatruwał.
1: No i trup nocami będzie chodził po domu, bo...
2: To już zombie.
1: No bo jakiś taki pewnie grzech poważny, to on jednak to szambo wybija.
2: Dokładnie. I będzie nam wyniszczał dom. To nie da się wpuścić Jezusa tylko i wyłącznie do części swojego mieszkania. Oczywiście ja mogę coś takiego próbować, ale to jest oszukiwanie samego siebie i nigdy nie zadziała. I w ogóle nasz problem, myślę, że w przeżywaniu sakramentu pokuty i pojednania często polega na tym, że my tak, powiedzmy sobie, myjemy fasadę naszego domu, nawet nie przedsionek, ale myjemy fasadę naszego domu. I tak, że na zewnątrz to fajnie, odkurzyłem troszeczkę, ale do środka Jezusa nie wpuszczamy. Tymczasem nawrócenie polega na tym, żeby do każdej przestrzeni mojego życia, do każdego wydarzenia, każdej historii, każdego brudu, ale też każdego cierpienia Jezusa zaprosić. Pozwolić mu tam wejść.
1: Czyli jak to się robi? Czyli to się robi tak, to ja teraz będę ci otwierał pokój po pokoju, czy raczej mówię mu, weź, masz klucze i ja tu posiedzę sobie na stołeczku, a ty rób co chcesz.
2: Ten drugi sposób byłby idealny. Ale czy ja jestem w stanie tak oddać Panu Jezusowi klucze i powiedzieć, Panie, jesteś Panem mojego domu, mojego życia i teraz rób w tym domu co chcesz. Oczywiście, że jesteśmy w stanie pod wpływem łaski coś takiego powiedzieć, ale tak sobie myślę, czy jesteśmy w stanie w tym wytrwać. Bo ja takie powiedzonko uknąłem, czy ukułem swego czasu, że często to nasze oddawanie życia, moje oddawanie życia Jezusowi, to było takie, mówiłem głośno, Panie Jezu, jesteś Panem mojego życia, a cicho dodawałem, i ja też. No i wiadomo, że to tak funkcjonuje, bo my rzeczywiście jesteśmy, jacy jesteśmy. I myślę sobie tak, do końca naszego życia będą takie pomieszczenia w tym domu, którym jest nasza dusza, nasze życie, które Pan Jezus będzie mi pokazywał. Tego jeszcze mi nie oddałeś. Tego jeszcze mi nie otworzyłeś. Chodzi o to, żebym na ten moment, w którym dziś decyduję się na nawrócenie, żebym na dziś, tak jak to widzę, żebym oddał Panu Jezusowi wszystko, co jest, tak? Co potrafię Mu oddać, co widzę, że jest nieoddane Jemu. A On mi będzie pokazywał kolejne te pomieszczenia, których ja dziś nie widzę. Ale chodzi o to, żeby świadomie nie zatrzymywać dla siebie jakiejś tam kontroli nad jakimś tam mieszkankiem i gdzie mam na drzwiach napisane prywatne, nie wchodzić, bo ja sobie siedzę tam w moim grajdołku, bagienku, jak Shrek, prawda? I jest mi tam fajnie.
1: Przykład mamy, to jest przykład potężny, bo Święty Paweł mówi, że Jezus nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Jeśli mam go naśladować i z nim współpracować, to ogłosić samego siebie, przyjąwszy postać sługi wobec Boga, to chyba w ogóle nie ma innej drogi, ale to jest radykalna droga.
2: To prawda, no ale w ogóle chrześcijaństwo jest bardzo radykalną drogą i kto chce iść drogą nawrócenia, to też idzie drogą radykalną, bo idzie pod prąd swoim nawet naturalnym, swoim jakimś skłonnościom, pragnieniom nieuporządkowanym. Idę pod prąd, sprzeciwiam się też troszeczkę sobie samemu i temu, co jest we mnie słabe, grzeszne, nieuporządkowane. Ale im bardziej decyduję się na to, żeby służyć, i też no, służąc Jezusowi chcę służyć braciom, bo też tutaj Paweł o tym mówi w tym pierwszym czytaniu, że ja przestaję myśleć o sobie, a zaczynam dostrzegać innych ludzi. Tak? Paweł mówi, niech każdy z was ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Miejcie te same dążenia. Jeżeli ja idę we wspólnocie, która dąży do Jezusa, która dąży do relacji z Nim, która dąży do świętości, to mi jest łatwiej. Łatwiej mi jest sprzeciwiać się grzechowi, łatwiej mi jest zdobywać się na pokorę, na postawę służby, na postawę uniżenia, bo mam innych, którzy mnie w tym wspierają. I jeżeli mi jest ciężej, to ktoś mnie wesprze, jeżeli komuś innemu jest ciężej, to ten ktoś mnie pociągnie. I tak pociągając się nawzajem ku Jezusowi, no budujemy to Jego królestwo na ziemi i w sobie samych.
1: Paweł mówi o Jezusie, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej. Mi się słowo śmierci skojarzyło od razu aż do wyzwolenia, czyli do śmierci we mnie starego człowieka, do śmierci we mnie grzechu.
2: Tak, bo my mamy ukrzyżować, to też z Pisma Świętego w tej chwili nie przypomnę sobie, musiałbym poszukać, mamy ukrzyżować swoje naturalne skłonności, czyli pozwolić Jezusowi, żeby On przybił do krzyża nas samych.
1: Być gotowym na śmierć.
2: Czyli być gotowym na śmierć tak dla siebie, tak? Śmierć tego, co we mnie jest słabe, grzeszne, co jest takie tylko moje, po to, żeby z Jezusem powstać do nowego życia.
1: Czyli to nie chodzi o malowanie dużego pokoju, tylko chodzi po prostu...
2: O remont generalny. Remont generalny. generalny, którego dokonuje Jezus, nie my. My się na to decydujemy. My jesteśmy w pewnym sensie inwestorami, bo to jest moje życie, ale oddaję Jezusowi do dyspozycji całe moje życie po to, żeby On wszedł tam z całą swoją mocą i naprawdę wymiótł wszystko do zera, co jest niewłaściwe i wypełnił to wszystko swoim światłem.
1: Za chwilę posłuchamy słów Jezusa w Ewangelii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 21, werset od 28 do 32.
2: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
1: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego, powiedział Jezus. To może oznaczać, że nie da się wierzyć i mieć relacji z Bogiem na 1/10, 1/5 i na 3/4. No bo ci faryzeusze, którzy jednak przy świątyni spędzili całe życie i czytali pisma i byli w świętych szkołach, okazuje się, że wszyscy nawalili. To jest coś nie tak. A wchodzą przed nimi nierządnice, czyli... A co jest takiego w tych nierządnicach i w tych celnikach, że oni wchodzą, a tamci nie wchodzą? Bo to jeszcze nie było Eucharystii wtedy, prawda?
3: Tak, to prawda, nie było Eucharystii, ale Pan Bóg człowieka zawsze wprawdzie stawiał, w Starym Testamencie również, i do nawrócenia wzywał, ukazując grzechy, konfrontując człowieka z jego wyborami, z jego decyzjami. I to jest tak, kiedy popatrzymy sobie na takiego celnika Mateusza, czy Zacheusza, czy jeszcze innych przedstawicieli zawodów, o których tutaj nam Pan Jezus w tej przypowieści mówi.
1: Czyli biznesu i resortów siłowych oraz różnych innych.
3: Rozmaitych. To są ludzie, którzy doświadczali skutków swojego grzechu. Którzy naprawdę czekali tylko i wyłącznie na moment, żeby się od tego dna odbić, ponieważ widzieli, jak bardzo daleko odeszli od wszystkich i nie mieli wspólnoty z ludźmi, bo byli wzgardzeni, poniżeni, odrzuceni. Nie mieli relacji z Bogiem, bo i w sumie do świątyni nikt ich nie wpuścił, a oni też tam nie mieli specjalnie czego szukać.
1: No punktów nie nabili, bo być może ci faryzeusze w swoim przekonaniu to bili trochę punktów i liczyli na coś, nie? A tutaj nierządnica, sorry, to w ogóle nie ma jak konkurować.
3: Tak jest. I Pan Jezus czeka na taki moment w naszym życiu, kiedy my staniemy przed Nim w całkowitej prawdzie, całkowicie ogołoceni z całych swoich zasług. Oni rzeczywiście tych zasług żadnych nie mieli i im łatwiej było się w pewnym sensie otworzyć na miłosierdzie Pana Boga, ponieważ doświadczali beznadziei swojego grzechu, doświadczali dna, tak mówię, tak już powiedziałem, totalnego ogołocenia ze wszystkiego, że w sumie nie mieli nic oprócz przyjemności, oprócz bogactwa, nie mieli nic, tak? Mieli to, co grzech im zaproponował, ale to im nie dawało szczęścia. Więc kiedy Jezus przychodził, patrzył na nich swoim wzrokiem i udzielał im swojej łaski, tam Duch Święty potężnie działał, i kiedy powiedział takiemu w komorze celnej: pójdź za mną, no to on natychmiast zostawiał rzeczy, poszedł za nim, tak? Kiedy przyprowadzili mu tą kobietę, wreszcie odeszli, Pan Jezus mówi: nikt cię nie potępił, ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej pory już nie grzesz.
1: Ale jakie to jest mocne. Ja, aż jak to ksiądz powiedział, to mi ciarki przeszły, bo to on nie powiedział: zmień swoje życie, a ja cię nie potępię. Nie, on powiedział: ja cię nie potępiam.
3: Tak jest.
1: A tego już nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. I jeszcze jest coś takiego, że o ile ci faryzeusze właśnie być może tłukli te punkty i mieli tam sobie podpisywane, ile mają punktów, a ta nierządnica, czy ten celnik, który widzi, że jednak chciałby inaczej, w takiej rozmowie może powiedzieć: sorry, ja mam 0 punktów, albo mam -100. To Jezus mówi: tak, no to ja ci dam 1000 to sobie mniej.
3: Dokładnie, tak jest. To jest też taka anegdotka o tej kobiecie, prawda, która takiej pobożnej, która ma zdobyć 4000 punktów na sądzie, na wejściu u świętego Piotra do bramy, więc ma wymieniać swoje zasługi. Co takiego zrobiła w życiu, co jej daje te punkty, żeby mogła wejść do nieba. I ona wszystko wymieniła, co miała i tam zdobyła tam ze 20 punktów na 4000 możliwych. I wreszcie w takiej rozpaczy ryknęła: Jezu, ratuj. Bardzo dobrze, 4000. Tak, i to jest właśnie to. Jezus jest Zbawicielem. Nie zbawiają mnie moje dobre uczynki. Nie zbawiają mnie te punkty, które ja sobie jestem w stanie sam uzbierać, licząc na to, co ja, na swoje możliwości. Ja potrzebuję Jezusa. I bardzo często doświadczenie dna swojego grzechu pomaga mi podjąć decyzję, że tylko Jezus jest w stanie mnie zbawić. I ja się wtedy na Niego otwieram i dlatego jestem pierwszy w Królestwie Niebieskim.
1: No i teraz można myśleć w tej perspektywie o przemianie życia. Łatwiej jest może przemienić życie, kiedy widzę siebie jako faryzeusza czy jawną grzesznicę, czyli widzę, że po prostu naprawdę nie mam tych punktów. Nie jest to lifting.
3: Puste ręce przynoszę, tak? Przed Twój w niebie tron, manną z nieba, nakarm duszę mną. Kiedy ja nie mam nic, kiedy wiem, że nic Panu Bogu nie mogę dać, jestem w stanie przyjąć od Niego wszystko, co On mi daje, czyli cały ogrom Jego miłosierdzia. Ponieważ tylko i wyłącznie w oparciu o to miłosierdzie Boże ja dostępuję zbawienia. Przez nie otwierają się dla mnie bramy nieba. Wszystko to, co podejmujemy tutaj w naszym życiu duchowym, w życiu religijnym, tak naprawdę ma zmierzać do tego, żeby moje serce, moje życie było coraz bardziej otwarte dla Jezusa, który zbawia. A my często zapominamy o tym i czynimy z tych praktyk religijnych swój sposób zasługiwania na niebo. Chcemy sobie zasłużyć u Pana Boga, chcemy sobie kupić zbawienie, kupić niebo i chwalimy przed sobą samym, że ja tyle dobrych uczynków zrobiłem, że ja tyle pielgrzymek odprawiłem, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest wszystko takie moje. A Pan Jezus mówi, to nie jest Twoje, tylko ja Ci to dałem. Ja Cię uzdolniłem do tej modlitwy. Ja Cię uzdolniłem do tej pracy nad sobą. Ja Cię uzdolniłem do dobra, które czynisz. A Ty to, co masz mi dać swojego, to daj mi swój grzech. Więc zobacz ten grzech. Przyznaj się do tego grzechu. Nie udawaj przede mną, a przede wszystkim przed sobą samym, że wszystko w Twoim życiu jest tak dobrze, że Ty już jesteś, prawda, dwoma nogami w niebie. I tylko jeszcze głowa z tyłu gdzieś została. Nie, zdaj się na moją łaskę. Pozwól mi się poprowadzić, przemienić, uświęcić.
1: Ksiądz powiedział, że mogę dać swój grzech. Taki dar to mogę dać?
3: Ależ jak najbardziej. To jest ten dar, na który Pan Bóg naprawdę liczy. Bo to, co do siostry Faustyny mówił, to, co do innych świętych Pan Jezus mówił, że oddanie Mu moich grzechów jest wychwalaniem Jego miłosierdzia, ponieważ ja się wtedy zdaję całkowicie na Niego. I mówię, Panie, nie liczę na siebie, ponieważ jestem słaby, grzeszny, a wiem, że Ty umarłeś za moje grzechy, że Ty je wziąłeś i w zamian za te grzechy dajesz mi swoją łaskę, swoje zbawienie, swoją miłość. Dlatego tak naprawdę to, co ja mam swojego własnego, to są przede wszystkim moje grzechy. A wszystko inne, całe to dobro mojego życia, to ja od Pana Boga dostałem.
1: Mi się wydaje, że my bywamy w obydwu sytuacjach. Czasem zaczynamy bardzo dobrze, na przykład ślubem kościelnym i obietnicą wychowania dzieci po chrześcijańsku, a potem się sypie, obiecuję, że idę i tak pójdę do połowy, a potem już nie idę. A czasem zaczynamy zupełnie odwrotnie, czyli właśnie nie, właśnie zaczynamy od wyboru swojego, od nieuczciwości, ale potem widzimy, nie, to nie działa.
3: To prawda i myślę, że w każdym z nas znajdziemy coś i z jednego, i z drugiego syna.
1: I czasem jest tak, że to jest sinusoida w ogóle.
3: Dokładnie tak. Ponieważ my żyjemy w czasie. A że żyjemy w czasie, to ciągle dokonujemy zmian, ciągle dokonujemy wyborów. I ciągle ulegamy różnego rodzaju pokusom, z którymi diabeł do nas przychodzi. I dajemy się zwodzić, ale potem znowu przychodzi opamiętanie i wracamy do Pana Boga. Więc to nie jest tak, że to takie radykalne wybory. Raz się nawróciłem, już się więcej nie muszę nawracać. Albo raz odszedłem od Pana Boga i w związku z powyższym już nigdy do Niego nie będę mógł wrócić. Nie. Zawsze mogę się nawracać i zawsze muszę się nawracać. Zawsze tego nawrócenia potrzebuję. I Pan Bóg daje mi szansę do końca mojego życia i szuka mnie i ciągle do mnie mówi: dziecko moje, czyli z miłością, idź i pracuj w tej winnicy, przyjdź do mnie, zaangażuj się, opamiętaj się i daje tą łaskę opamiętania. I to jest niesamowite w Panu Bogu, że On nas nigdy nie przekreśla, ale zawsze nas szuka i czeka na ten moment, w którym będziemy w stanie tą Jego łaskę podjąć, ten głos usłyszeć i za Nim pójść.
1: Czyli jeśli chcę coś zmienić w życiu, dziś i teraz, to co zrobić? Jak ten dialog zacząć?
3: Powiedzieć, idę Panie. Idę Panie. Trzeba konkretnej decyzji. Nie od jutra, tylko od dziś. Więc skoro dziś chcę zmienić swoje życie, to mówię, Jezu, wracam do Ciebie. Jeżeli widzę, że dawno nie byłem u spowiedzi i grzech króluje w moim życiu i ciągle Panu Bogu mówiłem nie w ostatnich tygodniach, miesiącach, a może i latach, to się przygotowuję do dobrej spowiedzi, idę do Jezusa i mówię, Panie, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Przebacz mi moje grzechy, obdarz mnie swoim miłosierdziem. Nazywam te grzechy po imieniu i Pan Bóg przygarnia mnie do siebie i daje mi nowe życie.
1: I tym nowym życiem dziś kończymy. Jeśli Państwo chcą wesprzeć Radio Warszawa i tworzenie tych audycji, księga, serdecznie zapraszam. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
3: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
4: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież kontynuuje wizytę we Francji. Jednym z tematów, które porusza, jest powrót Francuzów do wiary. Leon XIV przewodniczył też mszy świętej na paryskim placu de la Concorde. Z kolei wieczorem Ojciec Święty uda się do Lourdes, gdzie zawierzy Francję wstawiennictwu Matki Bożej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Aby świat miał życie, to hasło trwającej od wczoraj wizyty Leona XIV we Francji. Papież powraca do niego w swoich przemówieniach, a Francuzi mówią, że słowa te już zaczęły się wypełniać. Jednym z ważnych tematów jest fenomen powrotu do wiary katolickiej, o którym mówił podczas dzisiejszego spotkania z katechumenami, neofitami i odpowiedzialnymi za ich formację.
3: Może się wydawać paradoksem, że zjawisko tak wielu osób, które na nowo odkrywają Ewangelię i przyjmują wiarę, pojawia się w kontekście społeczeństwa takiego jak francuskie, które jest naznaczone głęboko sekularyzowaną kulturą. Drodzy katechumeni i neofici, wasze doświadczenie i świadectwo są namacalnym znakiem działania łaski Bożej, które wymyka się analizom statystycznym i socjologicznym. Zjawisko to, przeczące wszelkim podstawom defetystycznym oraz temu, co papież Franciszek nazywał jałowym pesymizmem, należy przyjąć w duchu odpowiedzialności.
2: Odwołując się do tego pilnego wyzwania Kościoła we Francji, papież zachęcał, by żył on duchem wtajemniczenia, zapewniając katechumenom i neofitom wsparcie także wówczas, gdy przyjmą oni sakramenty i będąc wrażliwym na różnorodność doświadczeń, z którymi przychodzą.
3: Właśnie tutaj w pełni ujawnia się znaczenie stylu opartego na bliskości, współczuciu i czułości. Trzeba znaleźć mądrą równowagę, aby ich przyjmować i słuchać, a zarazem zachęcać do podejmowania wymagających wyzwań wiary. Jest to droga, na której należy szanować rytm drugiego człowieka, postępując stopniowo, z uwagą i w duchu braterskiego towarzyszenia. Chodzi o przyjęcie stylu wspólnego podążania. Na drogach wiary chrześcijańskiej wzajemnie się ubogacamy i razem wzrastamy. Prezbiterzy i świeccy, rodzice chrzestni i katechumeni, animatorzy pastoralni i neofici.
2: Także dziś Leon XIV odprawił mszę świętą na paryskim placu de la Concorde. W homilii wołał o dary Ducha Świętego dla całej Francji i zachęcał, by katolicy jeszcze bardziej zbliżali się do serca Jezusa.
3: Widząc was tutaj zgromadzonych, moi bracia i siostry, dziedziców długiej i pięknej historii świętości we Francji, mówię wam, teraz wy także zaczerpnijcie z tego źródła, którym jest przebite serce Jezusa. Tak, pragniecie Boga, życia, prawdy, jedności, pokoju, komunii i szczęścia. Pragniecie na nowo odkryć jasny horyzont i budować odnowiony naród, czerpiąc z jego korzeni ożywianych wiarą. Nie zatrzymujcie dla siebie tej wiary w Jezusa Chrystusa, lecz pozwólcie, aby wylewała się z waszych serc, gasząc pragnienie i napełniając tych, których spotykacie. Do was należy nieść nadzieję tam, gdzie panują zniechęcenie i duchowa oschłość.
2: Wieczorem papież uda się do Lourdes, gdzie przy grocie w miejscu objawień zawierzy Francję wstawiennictwu Maryi.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Zapisane w dźwiękach. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach 22:10 słuchacie Radia Emaus i audycji Zapisane w dźwiękach. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne muzyczne spotkanie. Dobry wieczór. Pierwsze jesienne spotkanie, można by rzec, które będzie stało pod znakiem muzyki jazzowej przede wszystkim, ale też pojawi się wątek chóralny, a to za sprawą dzisiejszego gościa, dyrektora organizacyjnego Grand Prix Polskiej Chóralistyki imienia Stefana Stuligrosza, Krzysztofa Panka, który opowie o Poznańskim Chórze Międzypokoleniowym, czyli nowej inicjatywie organizatorów największego konkursu chóralnego w Polsce. Dlaczego warto się zapisać? Ponieważ jeszcze są wolne miejsca, choć nie jest ich tak dużo. Czego możecie doświadczyć podczas tej pięknej przygody w tym chórze? O tym dowiecie się już niebawem od dyrektora organizacyjnego konkursu. Ale teraz chciałbym przejść do tematu tego jazzowego, czyli do wspomnienia Johna Coltrane'a, ponieważ dziś właśnie mija 100 lat od jego urodzin. I trudno zatem chyba znaleźć lepszy moment, żeby przypomnieć sobie historię człowieka, który przez niespełna 40 lat życia przeszedł drogę od młodego muzyka z małego miasta do jednego z najważniejszych artystów XX wieku. Ponieważ John Coltrane urodził się w Hamlet w Karolinie Północnej. To małe miasto. Tam on dorastał w muzykalnej rodzinie. Jego ojciec grał na kilku instrumentach, a dziadkowie byli duchownymi. Muzyka i religia były więc obecne w jego domu od początku. Jako nastolatek John zaczął grać na klarnecie, później zainteresował się saksofonem altowym. I wtedy wydarzyło się coś, co w jego biografii będzie się

powtarzać właściwie przez całe życie. Nauczył się czegoś, a chwilę później chciał wiedzieć więcej. Dlatego w 1943 roku, mając 17 lat, przeniósł się z matką do Filadelfii. To nie był przypadkowy wybór. Filadelfia była jednym z ważnych centrów afroamerykańskiej kultury i muzyki. Coltrane znalazł tam zarówno scenę jazzową, jak i możliwość dalszej nauki. Zapisał się do Ornstein School of Music, gdzie studiował teorię muzyki i rozwijał umiejętności gry na saksofonie. W 1945 roku, mając 19 lat, Coltrane został powołany do amerykańskiej marynarki wojennej. Trafił na Hawaje i tam został skierowany do służby w orkiestrze wojskowej. To był dla niego ważny moment. Nie dlatego, że nagle znalazł się w świecie wielkiej muzyki, ale dlatego, że zaczął niemal codziennie grać z innymi profesjonalnymi muzykami. W ramach tej służby występował także w zespole Melody Masters, grupa złożona z części muzyków marynarki. I właśnie wtedy wydarzyło się coś, co z dzisiejszej perspektywy może wydawać się niemal niewiarygodne. Młody Coltrane, który dopiero szukał swojego miejsca jako instrumentalista, w 1946 roku wziął udział w swojej pierwszej sesji nagraniowej. Nie była to jeszcze muzyka, która zapowiadała przyszłego Coltrane'a, ale był to jego pierwszy ślad na nagraniu. Po wojnie wrócił do Filadelfii. Trafił do Granoff School of Music. Tam szczególnie ważny okazał się dla niego nauczyciel teorii Dennis Sandoyle. Coltrane nie chciał już tylko coraz lepiej grać na saksofonie. Chciał rozumieć, dlaczego muzyka działa, jak zbudowane są akordy, jak łączą się ze sobą dźwięki, skąd bierze się napięcie i w jaki sposób można je wykorzystać w improwizacji. A jednocześnie coraz więcej słuchał. Chodził do klubów, poznawał nowych muzyków, zetknął się z bebopem, zafascynował się Charlie Parkerem. Właśnie wtedy zaczął się kształtować Coltrane, którego znamy później. I jeszcze jedna ważna zmiana. Około 1947 roku przesiadł się z saksofonu altowego na tenorowy. Tenor miał już pozostać jego głównym głosem. To jest początek jego drogi. Karolina Północna, Filadelfia, szkoła muzyczna, marynarka. Pierwsze granie zawodowe, zespołowe, pierwsze nagranie, nauka harmonii, bebop i wreszcie odnalezienie swojego saksofonu, tego najtrafniejszego dla niego, czyli tenorowego. Coltrane przez całe życie będzie kimś w rodzaju wiecznego ucznia, człowiekiem, który nieustannie chce wiedzieć więcej. A teraz przenieśmy się zatem dekadę do przodu. Jest rok 1957. Coltrane ma już 30 lat i nagrywa płytę, która po raz pierwszy w pełni pokazuje, jak zaczyna brzmieć jego własny język. Teraz posłuchamy przepięknej kompozycji Blue Train.

Wysłuchaliśmy przed chwilą fragmentu kompozycji Johna Coltrane'a Blue Train z albumu o tym samym tytule. Kiedy nagrywał ten album, John Coltrane miał 30 lat. To może dzisiaj zaskakiwać, bo mówimy o muzyku, którego nazwisko kojarzy się przede wszystkim z dojrzałością, doświadczeniem i artystyczną bezkompromisowością. Ale jego droga do tego miejsca była bardzo intensywna. Był Charlie Parker, był Dizzy Gillespie, był Thelonious Monk, no i przede wszystkim Miles Davis. W drugiej połowie lat 50. Coltrane dołącza do zespołu Davisa. I właśnie wtedy jego kariera zaczyna nabierać ogromnego tempa. Ale to nie jest historia wyłącznie o sukcesie. Coltrane zmagał się z wieloma uzależnieniami. W 1957 roku Miles Davis zmuszony został do zwolnienia go z zespołu, ale Coltrane wrócił do domu i podjął próbę uporządkowania swojego życia. Później mówił o tym okresie jako o duchowym przebudzeniu. Wrócił do muzyki z ogromną energią i wrócił też do zespołu Milesa Davisa. Nagrał z nim Kind of Blue, album, który zmienił historię jazzu. Ale Coltrane nie chciał już tylko być częścią czyjegoś zespołu. Coraz mocniej interesowało go pytanie, co właściwie ja sam mogę zrobić z tym wszystkim, czego się nauczyłem. I odpowiedź przyjdzie bardzo, bardzo szybko. Rok 1959. Coltrane ma 32 lata. Jest już muzykiem rozpoznawalnym, ale zachowuje się tak, jakby dopiero zaczynał. I chyba właśnie to jest najbardziej fascynujące w jego historii. Nie zatrzymuje się na tym, czego już się nauczył. Właśnie wtedy pracuje nad muzyką, która wymaga od improwizatora niezwykłej orientacji harmonicznej. Powstaje album Giant Steps. Tytułowy utwór staje się później dla muzyków jednym z symboli technicznego i harmonicznego wyzwania. Ale chciałbym dzisiaj zrobić coś trochę przewrotnego. Nie będziemy teraz słuchać tego utworu. Wrócimy do niego później i to nawet dwukrotnie pod koniec audycji. Na razie zatrzymajmy się przy innym utworze z tej samej płyty, z tego albumu, czyli kompozycja Naima. To zupełnie inny Coltrane. Spokojny, liryczny, osobisty. Kompozycję poświęcił swojej pierwszej żonie, Juanicie, którą nazywał Naimą. I warto o tym pamiętać, kiedy myślimy o całym albumie Giant Steps, bo za tymi skomplikowanymi akordami, za techniczną wirtuozerią był muzyk, który potrafił mówić bardzo prostym, pięknym językiem. Naima.

Naima Johna Coltrane'a pokazuje nam jeszcze jedną rzecz. Coltrane potrafił być jednocześnie niezwykle skomplikowany i niezwykle prosty. Potrafił godzinami pracować nad harmonią, a chwilę później zagrać melodię, która brzmi niemal jak pieśń. I właśnie w kolejnych latach coraz ważniejszy stanie się dla niego ten drugi wymiar muzyki. Nie tylko technika, ale doświadczenie. W 1964 roku Coltrane nagrywa A Love Supreme. To jedna z najbardziej osobistych płyt w historii jazzu. Czteroczęściowa suita, która jest jego muzycznym wyrazem wdzięczności i wiary. I tutaj chyba najlepiej widać, jak daleko przeszedł człowiek, którego poznaliśmy na początku audycji. Młody chłopak z Karoliny Północnej, student Filadelfii, muzyk wojskowej orkiestry, uczeń Charlie'ego Parkera, Dizziego Gillespiego, Theloniusa Monka i Milesa Davisa. A teraz artysta, który próbuje poprzez muzykę opowiedzieć coś o rzeczach najbardziej osobistych. Posłuchajmy fragmentu Acknowledgement. To jest pierwsza część tej czteroczęściowej suity, która jest umieszczona na albumie A Love Supreme Johna Coltrane'a z 1964 roku.

0: To był album Acknowledgement Johna Coltrane'a, pierwsza część takiej czteroczęściowej suity, można by powiedzieć jazzowej, Love Supreme. Do Johna Coltrane'a jeszcze wrócimy, ale teraz czas na zapowiadaną przeze mnie rozmowę o nowym projekcie, nowej propozycji Grand Prix Polskiej Chóralistyki, który postanowił założyć chór. Jaki to chór? Czego możecie się spodziewać? Dlaczego warto w tym chórze być? Całymi rodzinami, jak najszerszymi, o tym opowie wasz i mój gość audycji Zapisane w Dźwiękach. W studiu Radia Emaus gościmy dyrektora organizacyjnego Grand Prix Polskiej Chóralistyki imienia Stefana Stulikrosza, Krzysztofa Panka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Bardzo dziękuję, że przyjąłeś kolejny raz zaproszenie, chociaż pierwszy raz pod nowym szyldem audycji Zapisane w Dźwiękach. No to może pierwsze pytanie na start, na rozbieg. Skąd ta idea? Jak to się zrodziło, że postanowiliście założyć taki chór? No bo można powiedzieć, że zakładacie chór.
1: Wrócę pamięcią do poprzedniej edycji Grand Prix. Podczas ubiegłorocznych działań skupialiśmy się na chóralistyce dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież, ich edukacja, rozwój muzyczny, w tym szczególnie w naszym przypadku chóralny, to było to, wokół czego przygotowaliśmy wszystkie warsztaty i działania towarzyszące. I mieliśmy taką refleksję, że bardzo, bardzo nie wyczerpaliśmy tematu, że jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które moglibyśmy zrobić i moglibyśmy powiedzieć i moglibyśmy zaproponować poznaniakom, ale też tym osobom, które przyjeżdżają coraz liczniej spoza Poznania na wydarzenia Grand Prix. I To jest jeden wątek. Drugi wątek to są śpiewanki profesora Stulikrosza, naszego patrona. I my o nich pamiętaliśmy od zawsze, że profesor coś takiego proponował i że w ten sposób próbował integrować poznańskie rodziny i poznańską młodzież. I teraz przyszło nam do głowy coś, co sprawi, że połączymy te dwa wątki, te dwie myśli. No i siłą rzeczy dość szybko doszliśmy do tego, że najprostszym połączeniem będzie to, co łączy nas w chórze, czyli wspólne śpiewanie. W tym przypadku wspólne śpiewanie rodzinne. Chcielibyśmy, żeby przyszły i zaśpiewały nie tylko osoby młode, czy nie tylko osoby stare, ale żeby one miały szansę się spotkać. I stąd pomysł poznańskiego chóru międzypokoleniowego, który rusza już za moment, to jest kwestia kilku dni. I długo zastanawialiśmy się, jak ten chór zorganizować. I w ogóle mieliśmy duży lęk, dużą obawę o to, jaka będzie frekwencja, ile osób będzie zainteresowanych, czy to w ogóle jest formuła, która jeszcze jest atrakcyjna dla dorosłych i dla dzieci. W czasach, kiedy tego czasu wspólnie spędzamy coraz mniej, a zdecydowanie coraz mniej spędzamy go wspólnie coś tworząc, bo to jest coś, co prawie zaniknęło. Kiedyś w domach, kiedy nie było innych atrakcji, tak ogólnie powiem, no to często się podśpiewywało albo wspólnie muzykowało w ogóle, grało na różnych instrumentach. Teraz tego nie ma, albo prawie nie ma. Nie, tych domów, w których to się robi, jest jak na lekarstwo. I dlatego bardzo się baliśmy, czy to w ogóle ma sens i czy to w ogóle trafi na podatny grunt. Doświadczenie już ponad 2 tygodni rekrutacji do chóru pokazuje, że nasze obawy były niepotrzebne, albo właśnie, że to, że w domach się mało muzykuje, że mało jest szansy na to, żeby to wspólnie robić, sprawiło, że mamy sukces frekwencyjny, chyba mogę powiedzieć, bo jeszcze nie zamknęliśmy naboru, a już z limitu 150 śpiewaków wyczerpaliśmy 80% miejsc. Także już stworzyliśmy my, poznaniacy, bądźmy dumni, już stworzyliśmy potężny podmiot wykonawczy wspólnie, a jeszcze jest miejsce, by był on większy i by tak potężnie, jak tylko można, pokazał, że wspólne śpiewanie, wspólne rodzinne śpiewanie to jest wielka wartość.
0: A jakbyś mógł jeszcze zdradzić, jak to będzie też wyglądało, bo mówisz o tych 80%, czyli moi drodzy słuchacze, słuchacie, jest środa, jest 22, powiedzmy 30 parę minut, tak, po 22, więc jeszcze jest ostatni moment dla was, żeby się zapisać. Jeszcze te 20% jest dla was, słuchaczy Radia Emaus. To jakbyś mógł zdradzić, jak to w ogóle będzie wyglądało, bo może są osoby, które tak teraz usłyszały o tym, ale mają jeszcze może delikatny lęk, może jakąś obawę, żebyś jakby otworzył nam tutaj wszystko, przedstawił, jak to będzie wyglądało, zwłaszcza słuchaczom.
1: Zacznę od tego, że nie trzeba umieć czytać nut, żeby móc śpiewać w tym chórze. To jest bardzo ważna wiadomość. Nie bójcie się, jeżeli nie znacie nut, nie czytacie nut, to nie jest bariera. Oczywiście my będziemy pracować podczas prób z nutami, ale nie tylko z nutami. Jeżeli słyszycie, jeżeli lubicie śpiewać i wiecie, że robicie to przyzwoicie w rodzinach, to możecie się zapisać i wspólnie z nami śpiewać. I jak to działa? Trzeba wejść na naszą stronę internetową, przypomnę www.gppch.pl. Tam jest odnośnik, który trudno pominąć i którego trudno nie zauważyć, odnośnik, który się nazywa Poznański Chór Międzypokoleniowy. I jeżeli wejdziecie w zakładkę tego chóru, to znajdziecie wszystkie informacje organizacyjne dotyczące prób chóru oraz informacje o zapisach. I teraz jak wygląda zapis, zapisywanie się. Zapisanie rodziny może być wykonane przez jedną osobę. Ona otwiera arkusz, który jest arkusz zapisowy, który jest dostępny na stronie i wypełnia ten arkusz. Tam wypełnia swoje dane oraz dane członków rodziny, którzy chcą z nami wspólnie zaśpiewać. Przypomnę, że powinny być przynajmniej dwa pokolenia. To znaczy nie mówimy o tym, że będzie śpiewała babcia z dziadkiem czy tata z mamą, tylko mówimy o tym, że mają być rodzice i dzieci niezależnie od pokolenia, a może wnuki, może prawnuki. Przynajmniej dwa pokolenia powinny być reprezentowane. Tam też trzeba będzie zaznaczyć wszystkie takie informacje dotyczące tego, że zapoznaliśmy się z różnymi regulaminami, bo stworzyliśmy regulamin Poznańskiego Chóru Międzypokoleniowego. Kwestie RODO, kwestie zaznajomienia się z informacją o tym, w jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas tego wydarzenia. To wszystko trzeba zaznaczyć, że się z tym zapoznaliśmy, trzeba się zapoznać. No i trzeba zatwierdzić ten wniosek. Aplikacja jest wysyłana do nas, rejestrowana jest w systemie. My codziennie pod koniec dnia otwieramy ten dokument zapisów i sprawdzamy, kto się zapisał. I dajemy sobie dwa dni, i wam dajemy dwa dni na to, żeby otrzymać odpowiedź. Wysyłamy mailowo potwierdzenie, czy dana rodzina spełnia kryteria regulaminu i czy została zapisana do udziału w Poznańskim Chórze Międzypokoleniowym. Niestety, jeżeli się ktoś spóźni i będziemy mieli wypełniony limit 150 osób, śpiewaków, to kogoś takiego nie będziemy mogli już przyjąć. Ten limit jest wyznaczony dlatego, że my musimy gdzieś zmieścić ten olbrzymi podmiot wykonawczy na estradzie. I my wiemy, że 150 osób to już jest dużo, to jest bardzo dużo, ponieważ chór będzie wykonywał koncert wspólnie, uwaga, z orkiestrą, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, więc musimy zmieścić i chór, i orkiestrę na estradzie w Auli Nowa w Poznaniu. 150 osób będzie oznaczało, że część śpiewaków będzie musiała stanąć na balkonach, które są wokół estrady, ale dopuszczamy taką możliwość, dlatego że chcemy, by jak największa grupa śpiewaków mogła cieszyć się tym wspólnym wydarzeniem.
0: Ja właśnie wszedłem na ten formularz i muszę wam powiedzieć, że jest turbo prosty, kolokwialnie mówiąc. Jest bardzo prosty do wypełnienia, także to jest, nie wiem, minuta, może półtorej, żeby to wypełnić, więc no naprawdę zachęcam, bo to nie jest tutaj nie ma dużo formalności. Jest wszystko bardzo, bardzo proste i przejrzyste. No dobrze, ale jak w ogóle to będzie wyglądało? Będą jakieś próby? Kiedy one będą? W ogóle już zdradzę, bo mówiłem o tym tydzień temu już w audycji, że próby są w niedzielę i to jest... Myślę, że jeden z dużych atutów, ponieważ znalezienie terminu w tygodniu mogłoby być problematyczne, a te godziny są tak przyjemne, że można spokojnie jeszcze coś rano zrobić w niedzielę, że tak powiem, jeszcze spokojnie się przygotować po południu czy tam wieczorem do pracy, a w międzyczasie zrobić coś takiego fajnego dla siebie. Tak? Nawet podczas jakiegoś na przykład jesiennego spaceru przejść się na Uniwersytet Ekonomiczny, gdzie będą próby.
1: Niedzielę, tak, o godzinie 15 w Uniwersytecie Ekonomicznym, dwie sale, które są wynajęte. Ta niedziela dlatego, że właśnie to jest dzień rodzinny i ta próba to ma być nie tylko przygotowanie do koncertu i praca do wykonania jakaś artystyczna, ale to przede wszystkim ma być forma wspólnego spędzenia czasu przez rodziny. Coś, co je będzie integrowało, bo już samo to, że będziecie wspólnie śpiewać, no to na pewno będzie sprzyjać lepszym poznawaniu siebie nawzajem i budowaniu wspólnych przeżyć i czegoś, co mam nadzieję będzie się później pamiętać przez długie, długie lata. Także tak, niedziela, godzina 15. Próby będą trwały około 2 godzin, czy planujemy 2 godziny prób codziennie, co niedzielę. Będą próby w 2 salach, dlatego że osobno będą próbowali dorośli, osobno dzieci. W regulaminie mamy zapis, że dzieci od 6 roku życia mogą brać udział w próbach. I później, pod koniec próby, w zależności od postępów, te dwie części chóru będą się łączyły i będą wspólnie ćwiczyć utwór. I niedziela 27 września to jest pierwsza niedziela, podczas której próbujemy i co 2 tygodnie będą się odbywać kolejne próby, czyli 11 października, 25 dzień października, 8 listopada i 22 listopada. Później trzeba wziąć pod uwagę, że w dniu koncertu, bo śpiewamy koncert inauguracyjny Grand Prix Polskiej Chóralistyki 2026. Koncert odbędzie się 27 listopada w piątek o godzinie 18:00. A odpowiednio wcześniej, o godzinie 14:00, planujemy próbę generalną z orkiestrą. To będzie pierwszy moment, kiedy chór spotka się z orkiestrą, więc tak, próba generalna będzie bardzo, bardzo ważna. Czyli łącznie z próbą generalną 6 prób, potem koncert. No i koncert, który, tak jak wspomniałem, otworzy tegoroczną edycję Grand Prix Polskiej Chóralistyki. Orkiestra. Właśnie, bo repertuar, myślę, że o tym powinniśmy
0: właśnie
1: trochę powiedzieć.
0: Chciałem o to spytać jeszcze na koniec.
1: Bo to się bardzo łączy z tą orkiestrą, która z nami zagra. To nie będzie orkiestra symfoniczna. Cały repertuar będzie rozrywkowy, bo to ma być repertuar łatwy do zaśpiewania przez rodziny. Również, tak jak mówiłem, przez osoby, które nie znają nut. To będą piosenki o dzieciach i o rodzinach. Dla dzieci i dla rodzin, napisane chóralistyką rozrywkową. Nie wiem, jak to dobrze nazwać, ale zdecydowanie nie bójmy się tych piosenek. One są pisane dla nas na zamówienie. A pisze je ktoś, kogo pewnie bardzo dobrze znacie. Słuchacze Radia Emaus, myślę, że znają małe TGD. I zaprosiliśmy do współpracy Monikę Mimi Wydrzyńską, która jest songwriterką piszącą dla małego TGD. Wiele przebojów tego zespołu to są jej teksty, jej muzyka. Więc i co ważne, będziecie mieli okazję spotkać Monikę podczas koncertu inauguracyjnego, bo ona do nas przyjedzie, będzie z nami śpiewać ten koncert. I te 4 utwory będziemy śpiewać, a oprócz i jeden z nich będzie a cappella, a 3 z towarzyszeniem orkiestry. Później orkiestra jeszcze rozwinie skrzydła i wypełni czasowo trochę ten koncert. Natomiast co to za orkiestra? To jest młoda orkiestra poznańska założona przez Tomka Karwańskiego, który jest współautorem kompozycji dla nas spisanych. Wspólnie z Mimi piszą muzykę i jest autorem aranżacji na orkiestrę. Także cztery kompozycje napisane dla nas przez młodych ludzi, związanych z pisaniem dla dzieci, młodzieży i pisaniem takim trochę stylem churalistyki rozrywkowej. Atrakcyjnie, fajnie zaaranżowane. Jestem absolutnie przekonany, że to będzie świetny koncert, ale że też wszyscy i śpiewacy, i uczestnicy koncertu będą się przy tej okazji świetnie bawić, bo też tak się umówiliśmy, że ten koncert będzie bardzo angażował publiczność, że tego śpiewania wspólnego będzie dużo. Więc jeżeli te rodziny, które będą śpiewać, zaproszą nieśpiewających członków rodzin na koncert, no to ci nieśpiewający też podczas koncertu będą mogli się trochę tych utworów nauczyć.
0: Czy zostaliście zachęceni? Ja jestem przekonany, że z pewnością. Słuchajcie, no musicie zapełnić te 20%. Ja zakładam, że to są rodziny pochodzące z Radia Emaus, słuchacze Radia Emaus, którzy zapełnią te 20%.
1: Powiem tylko, że próby będzie prowadził Bartek Karwański, związany z Poznańską Szkołą Yamaha, która oprócz Uniwersytetu, obok Uniwersytetu Ekonomicznego jest partnerem tego wydarzenia. I drugą osobą prowadzącą próby jest Dominika Nakielna, która przez 2 lata była związana ze Skowronkami Poznańskimi, teraz związana z Poznańską Szkołą Churalną, także bardzo doświadczona, młoda osoba, ale doświadczona w prowadzeniu tym śpiewaczym dzieci i młodzieży.
0: Czyli niezapomniane emocje, piękne kompozycje i jeszcze będziecie pięknie poprowadzeni podczas prób. Nic tylko się mu zapisywać. Bardzo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. Gościem zapisane w dźwiękach w studiu Radia Emaus był Krzysztof Panek, dyrektor organizacyjny Grand Prix Polskiej Churalistyki imienia Stefana Stuligrosza. Dziękuję uprzejmie.
1: Ja bardzo dziękuję i do zobaczenia. Mam nadzieję, że licznie się pojawicie i na próbach, i na koncertach.
0: No i oczywiście jeszcze serdecznie zapraszam już teraz, by opowiedzieć trochę o tym, co czeka nas podczas Grand Prix Polskiej Churalistyki.
1: Harmonogram mamy już gotowy.
0: No, a mam nadzieję, że za jakieś 1,5 miesiąca dowiemy się, co tam jest ukryte w tym harmonogramie. A teraz wracam do Johna Coltrane'a. Zastanawiałem się, jak to połączyć, że mamy tutaj muzykę churalną i John Coltrane, ale znalazłem jakiś wspólny mianownik. New York Voices, który pięknie nam zaśpiewa kompozycję, do której obiecałem, że przejdziemy, czyli Giant Steps. Przed wami New York Voices, bawcie się dobrze.

To była formacja New York Voices, która przepięknie zinterpretowała Giant Steps Johna Coltrane'a. A na koniec dzisiejszego spotkania chciałbym wrócić do momentu, do chwili, w której ta kompozycja jeszcze była świeża, była nowa. Czyli do 1959 roku. Do momentu, kiedy John Coltrane po wielu latach nauki, spotkań z wieloma fantastycznymi jazzmenami robi ten kolejny wielki krok. Przed wami Giant Steps i formacja Johna Coltrane'a. Tym utworem dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeszcze raz zachęcam, byście zapisali się do poznańskiego chóru międzypokoleniowego i przeżyli wspaniałą przygodę. Tymczasem kłaniam się nisko i życzę wam dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja.
2: Lista z mocą.
0: Radio Emaus.
2: Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.
0: Dobre radio. Na dobry dzień.
2: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
3: A gdzie stwierdziłem?
4: O, dobrze, na przenotowanie. A, nie zauważyłem lampki, widzisz? O, w
3: jest,
4: telefonie.
3: Jest lampka, a dzisiaj stwierdziłem, że zaczniemy inaczej i od razu w tle nam będzie przykrywać propozycja, ale wszedłem ci w słowo i mów.
4: Witamy w kolejnym notowaniu Listy z mocą. Dziś, tak jak w ubiegłym tygodniu, w duecie Dariusz Jakubiak
3: i Paweł Hajduga.
4: Witamy, zapraszamy na kolejne co najmniej 3 kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. W tle już słyszymy po raz drugi chyba w naszej poczekalni Maria Bober z utworem. Widzisz? To no. Ja tak wpadłem na ten, to ja już prawie z...
3: Nie, mamy tutaj mniejsze nowość.
4: Granie.
3: Mniejsze granie.
4: Ale po raz drugi.
3: Proszę?
4: Po raz drugi, czy też po raz
3: chyba
4: pierwszy?
3: Chyba po raz pierwszy.
4: No, ja tak? Muszę jednak ogarnąć trochę się dzisiaj.
3: No, spokojnie.
4: Mój dom, w takim razie witamy. Co prawda mniejsze granie znam już od wielu, wielu lat. Rotacja akurat duża, jeśli chodzi o grupę mniejsze granie. Tym razem prezentujemy w naszej poczekalni Mój dom, rdn.lista.192, niezmiennie pod numer 7148. Koszt całkowity złoty 23. Pamiętajcie, za każdego SMS-a dajemy 10 punktów.

0: pozycjach w naszej poczekalni. Jeżeli chcecie, żeby weszło do naszego notowania, to ślijcie smsy rdn.lista.192 na numer 7148. A jeżeli chcecie zostawić swoje propozycje do listy z mocą, to wysyłajcie je na adres listazmocą@rdn.pl. Zgadza się?
1: Zgadza się wszystko. Zapraszamy również na Facebooka, o tym za kilka chwil trochę więcej, a my teraz prezentujemy pierwszą 20 718 notowania listy z mocą.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Mi chyba dzisiaj za mocno jesień weszła. Ziewa mi się, już tam zmrok za oknem i w ogóle ten chłód.
2: No tak, szybko. Bo to pierwsze notowanie jesienne w tym roku.
1: No tak, zgadza się dziś. No tak, już mamy kalendarzową, astronomiczną. No i niestety za oknem też. I to taką brzydką. Ale ma być jeszcze piękniej. W przyszłym tygodniu ma być ta złota polska jesień. Czekamy. Ale do tego czasu trzeba jakoś wytrwać. Można wytrwać na przykład słuchając listy z mocą, zaglądając na profil. Czekamy na Was na Facebooku. Wpadnie fotka albo już wpadła. Darek jest szybki, więc pewnie już możecie zaglądać i nazaglądać. A my teraz zostawiamy Was z pozycją 20.
2: Tak, Teleo otwiera nasze 718 notowanie. Utwór Na wieki wieków spada z 19 miejsca względem tamtego tygodnia. rdn.lista.190, 7 punktów w tym tygodniu. Jeszcze na szybko możemy powiedzieć, że w dzisiejszym notowaniu mamy 10 awansów, 8 spadków. Jedna pozycja utrzymała tylko notowanie z tamtego tygodnia i mamy jedną nowość. A jeżeli mamy jedną nowość, to też będziemy się z kimś żegnać, a raczej będziemy się z konkretnym utworem żegnać, ale to za chwilę. Teraz Teleo, Na wieki wieków.

0: znaczy, Darku, że dzisiaj się będzie dużo działo, bo jak tylko jeden utwór, nie pamiętam, ja mam takiej listy, to już było wieki temu. No i cieszymy się, bo będą same zmiany i tak samo będzie na pozycji 19. No tu niestety bardzo zła wiadomość. To zostawię tobie.
1: Na miejscu 19 spadek o 12 oczek w dół. Wiola Brzezińska z Historią pewnego dzieciństwa. No z 7 na 19 to jest bardzo bolesny spadek. 9 punktów tylko w tym tygodniu. Jeżeli chcecie odwrócić tę sytuację, to ślijcie SMS-y treści rdn.lista.189.

0: uprzejmie melduje post na Facebooku. Już jest, można się tutaj pokazać nam.
1: Wiola też jeszcze z nami jest, ale tutaj apelujemy, głosujcie, bo co tu się stało? No 12 oczek w dół, takie spadki nas smucą. Mam nadzieję, że was też. Głosujcie, rtn.lista.189, zaledwie 9 punktów.
0: No ale tak zaradzę, że mamy duży spadek, ale też będzie duży awans w pierwszej dziesiątce, ale to jak przyjdzie na niego czas. A teraz mniejsze granie po raz drugi dzisiaj z utworem Nadzieja. Awans z 22 oczka, rdn.lista.185 punktów 11.

0: Twój dom czy nadzieja? Który faworyt dla Ciebie?
1: Dobre pytanie. Mój dom jeszcze nie jest tak dobrze osłuchany jak nadzieja, ale mam nadzieję, że mój dom jeszcze wybrzmi w naszym notowaniu.
0: Poczekalni na pewno. No zobaczymy. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby nadzieja utrzymała się w pierwszej dwudziestce. Głosujcie rdn.lista.185.
1: A teraz już słyszymy gdzieś tam z tyłu nowość na naszej liście. Maria Bober i Jadwiga Postrożna z utworem Ukryta Miłość. rdn.lista.191, 14 punktów. I to też znaczy, że utwór Moc Słowa opuszcza naszą listę bezpowrotnie.

0: A co, jak nowość to w całości Maria Bober i Jadwiga Postrożna, Ukryta miłość prosto z poczekalni. Na razie skromnie na pozycję 17, ale będzie lepiej, na pewno będzie lepiej, i ślijcie sms rdn.lista.191.
1: A przed nami kolejny spadkowicz, i to z pierwszej dziesiątki do drugiej, z 9 na 16, 7 oczek w dół, Marcin Styczeń z utworem Noc pojedynku, rdn.lista.170, punktów 18. A jego sny

0: mistyczeń, na liście z mocą też, przynajmniej temperaturowo, nie wiem, jestem zmarzł.
1: Jeszcze nie jest aż tak zimno, żeby nie,
0: dla mnie odczuwalna jest zero, co najmniej. Naprawdę nie lubię zimna, wolę się grzać. Marcin Styczeń, no niestety duży spadek, wypadł z pierwszej dziesiątki, zatrzymał się jeszcze, na szczęście przed końcem drugiej, na pozycji 16, noc pojedynku Erden.lista, 170 punktów, 18.
1: A na miejscu 15 Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski wypływają na ocean bez dna. Jest to awans jedno oczko do góry, rdn.lista, 156 i 19 punktów w tym tygodniu zebrali.

0: nasz ulubiony duet. Agnieszka Miłek, Mariusz Śniegulski. No, wydawało się, że popłyną już, ale nie. Płyną, tylko w przeciwnym kierunku. Ocean bez dna, 19 punktów, 15 lokata, rdn.lista.156.
1: Wy popłynęliście natomiast z komentarzami na Facebooku, jesteście aktywni, widzę, cieszymy się bardzo z tego powodu, piszcie, pewnie w pierwszej dziesiątce zaglądniemy tam na dłużej, a na razie pędzimy do kolejnego naszego ulubionego duetu na 14 miejscu, Aaron i Krux z utworem Anioły, i kolejny awans o jedno oczko do góry. rdn.lista.142 21 punktów.

0: pierś. Myślałem, że... Ach, dobra, nie będę nic obiecywał. W każdym bądź razie za chwilkę powrócimy do naszej statystyki. Anioły dziś oczko w górę, a teraz przed nami, może najpierw pozdrowię Ewę i Ignasia, są przed radioodbiornikami, więc teraz utwór, który wywoła na pewno uśmiech na ich twarzy.
1: Na ich, a na pewno na moim, bo dzikie serca awansują 5 oczek w górę z 18 na 13 i bardzo mnie to cieszy. I mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu również będzie awans. rdn.lista.162 24 punkty.

0: A, ja bym chętnie do końca wysłuchał, ale no, dobrze. Ty tu rządzisz, lecimy dalej. Pilnujemy
1: niestety
0: czasu.
1: Trzeba lecieć dalej.
0: Może będzie na podium, zagramy w całości obie cysenki z mojej strony, ale trzymam kciuki, że Dzikie Serca w końcu na tym podium wylądują. Jest dobrze, bo 5 oczek w górę, stać się kimś rtn.lista.162.
1: No ja mam nadzieję, że wejdą jeszcze wyżej. I nadzieję również ma Marcin Wargocki na 12. miejscu. Kolejny awans o jedno oczko. Tak się tutaj skradają nam nasi uczestnicy. Marcin Wargocki z utworem Nadzieja, rdn.lista.181, 26 punktów.
2: Kierował swój bieg tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: Marcin Wargocki. Piękny utwór. Chciałbym, żeby został z nami na dłużej. Wszystko w waszych dłoniach. Pamiętajcie, każdy SMS to 10 głosów. Naprawdę warto słuchać. W przypadku utworu Nadzieja o treści rden.lista.181.
1: A drugą dziesiątkę zamyka nam ksiądz Jakub Bartczak, który od dłuższego czasu śpiewa nam o tym, że lubi być księdzem. Jest to spadek. W tamtym tygodniu otwierał pierwszą dziesiątkę, w tym tygodniu zamyka drugą. rdn.lista.902 28 punktów.

0: z ostatniego miejsca w pierwszej dziesiątce na pierwsze miejsce w drugiej. Ksiądz Jakub Barczak, lubię być księdzem, a tam trzeba zawsze szukać pozytywnych stron sytuacji. Tak jest w przypadku księdza Jakuba, erden.lista.902, to głos oddany na utwór Lubię być księdzem.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A w tym tygodniu naszą pierwszą dziesiątkę otworzy nam Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. No, dwa oczka w dół, więc sami ocencie, czy tak bliżej. Bliżej na pewno środka tabeli. Jeżeli chcecie, żeby powędrował ten utwór wyżej, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.124, a w tym tygodniu zdobył Adam Rymasz i grupa Odpowiem 32 punkty.

0: więcej.
1: Polecieli w dół, ale jeszcze się ostali w pierwszej dziesiątce. Adam Rymasz, grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. rdn.lista.124 punktów 32.
2: A miejsce dziewiąte to awans z 12. Ania Jaskierska z utworem Porwij mnie. rdn.lista.113 punktów 34.

0: chciałoby się, żeby to jeszcze by brzmiało, ale trzeba lecieć dalej.
1: To ja dośpiewam.
0: A to już
1: poza anteną.
0: To już cisza, Ani Jaskierską i zapraszamy.
1: Jest miło, nie psujmy klimatu i nie popsuje go na pewno pozycja ósma przed nami, teraz Kapela N. Spadek, co prawda trzy oczka, ale wyjazd wysoko, więc są powody do zadowolenia. erden.lista.180, ślemy pod numer 71 48 punktów 38.

0: Kopkalski w mocnym brzmieniu w wykonaniu kapeli erdenkopkalista.180, no a niestety 3 oczka w dół.
1: Mówiliśmy wcześniej o ulubionych duetach. Był Aaron i Krux, była Agnieszka Miłek i Mariusz Niegórski. No a teraz ksiądz Jakub Barczak i siostra Julita się rozdzielili. Jak to tak? Dziwnie. Tak. Coś, czegoś brakuje. Jakoś jednak powinni chyba być obok siebie w tej naszej tabeli. Nie wiem, co o tym myślisz, Pawle?
0: Będą, zejdą się. Oni nieraz się rozstawali i za każdym razem wracają do siebie. Na to musimy poczekać co najmniej tydzień. Póki co siostra, no, 4 oczka wyżej. rdn.lista.026 punktów 44.

0: noc i w dzień.
1: Czuwamy wspólnie z siostrą Julitą, wy też czuwacie i wspieracie, chociaż może być lepiej. Jest pozycja wysoka, 7 lokata, ale tych punktów mogłoby być więcej, bo zaledwie 44. Żeby było więcej, ślijcie smsy erden.lista.026.
0: Jeden punkcik więcej, bo 45 zdobył Bibro z utworem Jestem głosem ulic. Jest to najwyższy awans dzisiaj. 11 oczek w górę z 17 na 6 miejsce. No, widziałem, że wyczekiwany ten utwór był, jak patrzyłem sobie na Facebooka, zaraz zobaczymy, co tam napisaliście ciekawego. A my już słuchamy i wysyłamy smsy na Bibro rdn.lista.187. 45 punktów.

0: Jezu, wywyższam Cię, Królu. Jestem głosem ulic, które teraz słyszysz. Ożywionym śnieniem.
1: Gratulujemy, największy dziś awans. Bibro, jestem głosem ulic. erden.lista.187. Ślemy pod numer 7148.
2: A na miejscu piątym, no też zaskoczenie, tylko jedno oczko w dół, ale no ktoś zrzucił z czwartego miejsca Janusza Jędrusika z utworem I cóż mogę ci dać. No wydawać by się mogło, że to czwarte miejsce jest dla niego przypisane, a tu jednak no ktoś pozbawił go tego miejsca. Kto się okaże za chwil kilka. Jeżeli chcecie głosować na Janusza Jędrusika, aby powrócił na czwarte, może wskoczył na podium, to głosujcie rdn.lista.116.92 punkty Janusz dzisiaj zdobył i myślę, że to jest dobry moment, żeby zobaczyć na szybko na Facebooka, co tam ciekawego u was. Ewa się zameldowała, że słucha, jest i słucha z Ignasiem. Grzegorz jest i wita z żonką, mnie i Pawła, całą ekipę. Słuchają muzyki, odpoczywając po pracy. No to jest bardzo dobra forma odpoczynku, żeby słuchać listy z mocą. Marta jest tutaj z nami, wita wszystkich jesiennie z pozytywnym nastawieniem. No i bardzo dobrze, że jest pozytywne nastawienie. Jacek z cieplutkiej Walii nas pozdrawia. My również pozdrawiamy. Jest Agata, Agapę. Dobry wieczór, Agato. Czekamy na nowy utwór, bo utwór jeszcze był jeszcze jakiś czas temu w naszej liście, więc mamy nadzieję, że coś nowego się od ciebie pojawi. Mariusz jest z nami, słucha. Bartosz Baran, Bibro jest i pozdrawia. I zobaczmy jeszcze, kto się tutaj zameldował. Lajka, jest Grzegorz, Ewa, Janusz, Mariusz, Marek, Aneta, Kinga, Bartosz, Mariusz, Jacek i Marta. Piszcie do nas, co tam ciekawego u was. Jeszcze jak się coś nowego pojawi, to przeczytamy jeszcze przed końcem listy, a my już dajmy tutaj wybrzmieć Januszowi Jędrusikowi. I cóż mogę ci dać?

0: powiedz mi, Pawle, kto pozbawił czwartego miejsca Janusza Jędrusika?
1: To ona, Dominika Stabrawa. Gratulujemy bardzo serdecznie. Jak widać, nic nie jest dane na zawsze. Janusz będzie musiał się zadowolić piątą lokatą. Pewnie lepsza, bo ta czwarta to przez sportowców przynajmniej nie lubiana. Więc oszczędziliśmy tego Januszowi. Jeśli chce ją odzyskać mimo wszystko, to głosujcie rdn.lista.116. A jeśli chcecie, żeby Dominika tylko przelotnie na pozycji czwartej była i do naszego podium zawitała już w przyszłym tygodniu, to głosujcie rdn.lista.188. To głosy oddane na utwór Nauczysz mnie punktów 222.

0: piękny wokal. Daj posłuchać jeszcze nam, słuchaczom, Listy z mocą.
1: Chciałbym, ale to jak będzie na pierwszym miejscu, to wtedy całość zagramy. Ale widzę, że no, przynajmniej w dzisiejszym notowaniu no, byłoby ciężko, chociaż no, te 222 punkty to jest już taki atak na, te, na to podium. Ale jeszcze trochę brakło. Jeszcze, jeżeli chcecie, żeby Dominika na podium rzeczywiście wylądowała, rdn.lista.188, ślijcie smsy na numer 7148 albo głosujcie na stronie listazmocą.rdn.pl. Tam też możecie oddawać głosy. A my przechodzimy do podium 718 notowania Listy z mocą.
2: Miejsce trzecie.
1: A na miejscu trzecim mamy spadek z drugiego. Projekt Tylko Jezus z utworem Jak Łania. 334 punkty pozwoliły zdobyć trzecią pozycję. rdn.lista.940. Jeżeli chcecie, żeby Tylko Jezus powędrował z powrotem w górę tabeli.

dalekiej, ale jak się okazuje cieplejszej Szkocji na pozycję trzecią wylądowało małżeństwo Śmiałków, gościnnie Magdalena Bober w utworze Jakłania, erden.lista.940, punktów 334.

0: Miejsce drugie.
1: Kto nie zwyciężył w tym tygodniu? Arete spadło, nie, co ja mówię, awansowało z trzeciego na drugą, ale to nie wystarczyło. 414 punktów nie wystarczyło, żeby zdobyć pierwsze miejsce. rdn.lista.133, taki numer jest przypisany, jeżeli chcecie słać SMS-y na numer 7148, jeżeli to właśnie Arete ma według was zwyciężyć w przyszłym notowaniu. Wszystko zależy od was, słuchamy.
2: To jest szaleństwo, nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

podwojenie punktów w przypadku Arety, no na niewiele by się zdało. Dalej pozycja druga byłaby co prawda odzyskana, no ale nie pozwoliłoby to zwyciężyć w dzisiejszym notowaniu. Dziś no trzeba było prawie 1000 punktów, żeby utrzymać pozycję, a już zdradziłem, a kto wie, to wie. Póki co na miejscu drugim Arete zwyciężyłaś rden.lista.133.

0: Miejsce pierwsze.
1: No, ja chciałem tutaj z arytmetyką wejść, że już było 10 awansów, było 8 spadków, jedna nowość i co nam zostało? No i, ale już powiedziałeś, że mamy obrończynię tytułu, Magdalenę Sikorę. Utwór On z nami zdobył 883 wasze punkty. To dzięki wam Magdalena Sikora utrzymała swoją pozycję względem tamtego tygodnia. Jeżeli chcecie, żeby dalej utrzymywała pierwszą pozycję, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.159 na numer 7148. I to już wszystko. Dobrnęliśmy do pierwszego miejsca, 718 notowania listy z mocą. Bardzo serdecznie wam dziękujemy, że wysłuchaliście. I cóż, pora się pożegnać w tym tygodniu.
2: To już jest koniec, tak, niestety. Już dzisiaj nic nie zaspoileruję. Zapraszam na listę za tydzień. Ja za tydzień się nie pojawię, ale będzie Darek. Z kim? W duecie? Solo? Zobaczymy.
1: Czas pokaże. Wszystko zobaczymy. Zależy. Zobaczymy. A pokaże, dzisiaj tak. Dziękuję wam za słuchanie listy z mocą Paweł Hajduga
2: i Dariusz Jakubiak.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan, drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnicy. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
2: Jeśli czyjeś słowa i czyny nie są zgodne, jest dla nas oczywiste, że bardziej należy ufać czynom. Słowa mogą zwodzić nawet tego, kto je wypowiada. Dopiero konkretne wydarzenia i wybory odsłaniają serce i charakter człowieka. Tę zasadę dobrze odnieść także do siebie. Nie warto bezkrytycznie ufać wszystkim swoim myślom. Dobrze jest czasem spojrzeć na własne życie tak, jak patrzy się na kogoś obcego, którego chce się zrozumieć. Może się wtedy okazać, że człowiek, którego zobaczymy, jest inny niż ten, którego znamy z własnych wyobrażeń. Pomyśl, czy znajduje czas na szczery rachunek sumienia, patrząc bardziej na swoje czyny, niż na to, co o sobie myślę?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.